0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
1: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
2: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
3: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Bóg Skrzepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
0: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania

0: Pacjent pozostawał pod nadzorem pracowników ochrony przez około 30 minut. Ostatecznie podjął decyzję o wypisaniu się na własne żądanie. Tymczasem rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
1: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka24.
2: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
0: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
3: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
4: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
5: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
4: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
5: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
6: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojne okolice, mówią naszemu

0: traktorowi.
1: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
2: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
3: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
4: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
0: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
0: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
6: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska? Tak? Jak ona dzisiaj zareagowała? Tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
0: Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
6: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
0: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obradę. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
7: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
7: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji, a że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
0: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca, a poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
8: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska. Mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abra. Będzie Rosomak, będą pojazdy z Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
0: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z naszym opracowaniem możesz zrozumieć każdą z nich. Starożytność to najstarsza i jednocześnie najbardziej odległa z epok. Warto uświadomić sobie, że to właśnie w starożytności swoje początki ma literatura, teatr i szeroko pojęta sztuka. Powstały wtedy koncepcje filozoficzne, do których przez wieki nawiązywali inni twórcy i którymi posługuje się nawet dzisiejsza popkultura. Starożytność nie jest więc tak bardzo oderwana od rzeczywistości, jak może nam się wydawać. Wydaje ci się to niewiarygodne? Posłuchaj tego opracowania do końca, a dowiesz się, czym charakteryzował się epos homerycki, co teatr ma wspólnego ze świętem ku czci Dionizosa i co robił Sokrates na greckim rynku. Na początek kilka informacji o tym, skąd wzięła się nazwa epoki i jakie są jej ramy czasowe. Starożytność to inaczej antyk. W świecie naukowym spotykamy raczej tę drugą nazwę, choć obydwie oznaczają właściwie to samo. Anticus to po łacinie dawny. Oczywiście sami starożytni tak siebie nie określali. Nazwa epoki pojawiła się dużo później, właśnie po to, aby podkreślić odległość starożytnych cywilizacji od tego, co działo się w kolejnych epokach. Dzisiaj określenia antyk czy starożytność używamy przede wszystkim w odniesieniu do kultury grecko-rzymskiej. Warto pamiętać, że w tamtym okresie równie ważne były dokonania Egiptu, Babilonu czy Persji. Ich bezpośrednie znaczenie dla kultury europejskiej było jednak nieco mniejsze. Przede wszystkim ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania. Komunikacja między różnymi obszarami geograficznymi nie była wtedy taka prosta jak dziś. W tym opracowaniu skupiamy się głównie na Grecji i Cesarstwie Rzymskim. Umownie przyjmuje się, że starożytność obejmuje wszystkie zapisy powstałe do 476 roku naszej ery, czyli upadku Imperium Rzymskiego. Jest jednak pewien problem z określeniem początku epoki. Część badaczy przyjmuje, że starożytność rozpoczęła się około XIII wieku przed naszą erą. Z tego okresu pochodzą bowiem pierwsze zabytki piśmiennictwa. Z kolei w chronologii epok literackich można znaleźć informację, że antyk miał początki w VIII wieku przed naszą erą. To z tego okresu pochodzi bowiem epos homerycki, czyli pierwsze ważne dzieło literatury grecko-rzymskiej. Posłuchaj, jakie były główne założenia filozoficzne tamtego okresu. Musisz wiedzieć, że nie można zrozumieć literatury antycznej bez wiedzy na temat filozofii starożytnej. Była to najważniejsza forma działalności intelektualnej w Grecji. Na znaczeniu straciła nieco w starożytnym Rzymie. Miała bowiem mocną konkurencję w postaci retoryki, z którą filozofia była bardzo mocno powiązana. Niech zainteresuje cię fakt, że starożytna filozofia stanowi niezmierzone źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Czerpali z niej wszyscy myśliciele, nawet jeśli wprost się do tego nie przyznawali. I nawet dzisiaj podstawowa znajomość filozofii Platona czy Arystotelesa jest niezbędna do tego, aby prowadzić poważną intelektualną dyskusję. Wiele przekonań, które są dla nas oczywistością, zawdzięczamy bowiem tak zwanej Wielkiej Trójce, czyli Sokratesowi, Platonowi i Arystotelesowi. Z tego względu warto poznać ich nieco bliżej. Zacznijmy od Sokratesa. Żył on między 469 a 399 rokiem przed naszą erą. Był nauczycielem Platona oraz wyrazicielem absolutyzmu i intelektualizmu etycznego. Głosił przekonanie, że dobro, cnota i szczęście są równoznaczne z prawdą. Nie zostawił jednak po sobie żadnych pism. Wszystko, co dziś wiemy o jego poglądach, zawdzięczamy jego uczniom, w szczególności Platonowi. Czasami można się zastanawiać, ile w myśli Sokratesa jest z samego Sokratesa, a ile przekonań Platona.
Warto jednak pamiętać, że Sokrates cenił dobra materialne zdecydowanie mniej niż dobra moralne. Stworzył logikę i etykę, która wyrażała się nierozłącznością cnoty, rozumu i szczęścia. Sokrates znany był przede wszystkim ze swojej metody filozoficznej, czyli majeutyki. Opierała się ona na zadawaniu z pozoru prostych pytań, które prowadziły do poważnych dyskusji, a efektem było często ujawnienie niewiedzy rozmówcy. Taka metoda nie tylko odkrywała miałkość powszechnie przyjętych przekonań, ale przede wszystkim stawiała poważne pytania o istotę świata. Warto podkreślić, że główną dewizą Sokratesa było twierdzenie „poznaj samego siebie” w połączeniu z przekonaniem o własnej niewiedzy. Jego słynne powiedzenie „wiem, że nic nie wiem” bardzo dobrze odpowiadało przyjętej przez niego metodzie rozmowy. Filozof był bowiem przekonany, że jedynie żywy dialog i zbijanie fałszywych argumentów rozmówcy są w stanie doprowadzić do prawdy. Co ciekawe, Sokrates sam siebie nie uważał wcale za mędrca, a tym bardziej za nauczyciela mądrości. Jego nieustanne rozmowy z mieszkańcami Aten były niczym innym, jak próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda. Ciekawostką z tamtego okresu jest fakt, że na widok Sokratesa, podczas prób odpowiedzi na pytania wielkiego filozofa, wiele osób uciekało w obawie przed ośmieszeniem się. Kontynuatorem myśli Sokratesa był Platon. Żył on między 427 a 347 rokiem przed naszą erą i zasłynął przede wszystkim jako twórca idei dwupłaszczyznowości świata. Platon zakładał, że świat materialny, w którym żyje człowiek, jest tylko niedoskonałym odbiciem świata idei i niewielu ludzi może tego świata choćby dotknąć. Taką teorię doskonale prezentuje platońska metafora jaskini, która jest jedną z najsłynniejszych alegorii w historii ludzkości. Koncepcja cienia, jaki świat idealny rzuca na jaskinię zamieszkiwaną przez ludzi, była formułowana przez wieki na nieskończenie wiele sposobów. Jest ona wciąż aktualna, choć nie musi wcale wyrażać przekonania o tym, że jesteśmy niedoskonałym odbiciem świata idealnego. Platon zakładał, że dusza człowieka jest obdarzona zatartą pamięcią o świecie idei, a funkcja poznawcza to właściwie nic innego, jak odświeżanie sobie tej wrodzonej wiedzy. Platonowi zawdzięczamy też nazwę Akademia. Oznacza ona miejsce nauki. To właśnie on w Gaju Akademosa założył swoją szkołę, którą nazwał Akademią. Warto podkreślić, że Platon niespecjalnie lubił poetów. Uważał wręcz, że należy ich wygnać z państwa, gdyż ich sztuka polega na stwarzaniu świata udającego świat materialny, który sam w sobie jest podróbką świata idealnego. Zgodnie z tym rozumowaniem, poeci jeszcze bardziej odciągają człowieka od idei, gdyż tworzą duplikat duplikatu. Co ciekawe, mimo krytyki artystów, Platon także tworzył sztukę. Swoje najsłynniejsze dzieła, w tym Ucztę, napisał w formie dialogów. Z czasem tak zwane dialogi platońskie stały się nawet odrębnym gatunkiem literackim. Ostatnim z wielkiej trójki filozofów starożytnych był Arystoteles. Żył on między 384 a 322 rokiem przed naszą erą. Jest uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności. Był twórcą szkoły filozoficznej w Atenach, określanej jako szkoła perypatetyków. Nazwa ta pochodzi od greckiego określenia osób prowadzących dyskusje filozoficzne podczas spacerów. Warto wiedzieć, że Arystoteles jest autorem pierwszego kompendium wiedzy o literaturze, czyli słynnej poetyki. Przedstawił w niej m.in. koncepcję idealnej tragedii antycznej na podstawie króla Edypa Sofoklesa. Filozof uważał, że to właśnie ta tragedia jest najdoskonalszym utworem dramatycznym. Działalność Arystotelesa nie ograniczała się jednak do pisania, ale obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy. Zajmował się on również metafizyką, fizyką, poetyką i retoryką. Filozof uważał, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię. Postawił również tezę o zmienności bytu i wielości form ruchu.
to właśnie on dał podstawy do empirycznych metod badań przyrodoznawczych. Poza tym Arystoteles był ogromnym rzecznikiem demokracji. Jednym z jego ważniejszych dzieł jest Polityka. Był nauczycielem jednego z największych przywódców świata starożytnego, Aleksandra Macedońskiego, który był zwolennikiem koncepcji asymilacji z podbitymi narodami. Warto się w tym miejscu zastanowić, czy ta teoria była wynikiem nauk Arystotelesa. Teraz czas na przedstawienie trzech innych starożytnych koncepcji filozoficznych. Oto one. Pierwsza z nich to stoicyzm, czyli filozofia mówiąca o tym, że w życiu należy znaleźć tak zwany złoty środek. Nie można ani rozpaczać, ani popadać w nadmierny optymizm. W życiu bowiem zdarzają się zarówno dobre, jak i gorsze chwile, a wszystkie należy przeżywać z pewnym dystansem, patrzeć chłodno na to, co się dzieje wokół nas. Dzięki takiej postawie zapewnimy sobie prawdziwe szczęście. Przedstawicielami stoicyzmu byli m.in. Zenon z Kition i Marek Aureliusz. Druga koncepcja to epikureizm. Filozofia, która podobnie jak stoicyzm próbowała ustosunkować się do zmienności świata. Myślenie epikurejczyków oddaje słynne hasło Heraklita z Efezu Pantarei, czyli wszystko płynie, co oznacza, że wszystko nieustannie się zmienia, więc trzeba korzystać z tego, co jest aktualnie dostępne. Jutro może być lepiej, ale może być też gorzej. Nie należy więc analizować przyszłości, tylko skupić się na tym, co jest tu i teraz. Tak uczył główny przedstawiciel tego nurtu, czyli Epikur, od imienia którego pochodzi nazwa tego systemu filozoficznego. Ostatnia teoria filozoficzna to hedonizm, najbardziej egocentryczna ze starożytnych filozofii. Gloryfikowała ona rozkosz, cielesność i radość z posiadanych dóbr materialnych. Jej przedstawicielem był Arystyp z Cyreny, który zalecał czerpanie pełnymi garściami z tego, co daje świat, bez oglądania się na innych. Niektórzy hedonizm utożsamiają z rozpustą, ale jest to zbytnie uproszczenie. Warto wspomnieć jeszcze o znaczeniu religii w starożytności. Prawdziwa rewolucja dokonuje się wraz z nadejściem chrześcijaństwa i związanej z nim filozofii. Świat antyczny przechodzi z politeizmu, czyli wielobóstwa, na monoteizm, a więc wiarę w jednego Boga. Przed czasami Chrystusa istniała wprawdzie inna wielka religia monoteistyczna, czyli judaizm, ale nie miała tak wielkiego zasięgu, jaki osiągnęło chrześcijaństwo. Okres prawdziwej dominacji chrześcijaństwa to jednak historia kolejnej epoki, czyli średniowiecza. Warto wspomnieć, że Biblia niosła w sobie pewną filozofię. W przypadku Starego Testamentu była ona oparta na przymierzu Mojżesza z Bogiem i oczekiwania na przyjście Zbawiciela, a w przypadku Nowego Testamentu na miłości do bliźniego. Zostawmy teraz starożytne teorie filozoficzne i szybko przechodzimy do zagadnień związanych z teatrem greckim. Pamiętasz zapewne, że to właśnie w antycznej Grecji narodził się teatr, którego tradycja stała się inspiracją dla całej historii światowego teatru. Początki teatru antycznego są związane z kultem boga Dionizosa, a dokładniej z rytualnymi pieśniami śpiewanymi na jego cześć. Osoby śpiewające, tak zwane dytyramby, czyli inaczej mówiąc pieśni kozła, były ubrane w koźlą skórę. To właśnie od nich wzięła się nazwa tych pieśni. Widowisko wiązało się z przejściem do świątyni Dionizosa, w której odprawiano rytuały na cześć tego boga. Procesja wraz z oprawą widowiska dała początek teatrowi greckiemu. Nie wiadomo jednak, jak wszystko dokładnie wyglądało, ponieważ pierwszy autor i pierwszy aktor zarazem, Tespis, nie pozostawił po sobie żadnej sztuki, która by ocalała do czasów współczesnych. Można jednak domyślać się, że to właśnie Tespis w VII wieku przed naszą erą pojawiał się na wielkich Dionizjach, które urozmaicał swoimi występami. Od samego początku śpiewał razem z chórem. W ten sposób pojawił się pierwszy aktor i towarzyszący mu chór.
Teraz kilka informacji dotyczących organizacji Teatru Greckiego, które warto zapamiętać. Spektakle były wystawiane w miejscu kultu Dionizosa. Z czasem przekształcono w osobne budynki. Spektakle grano pod gołym niebem, stąd też przedstawienia musiały kończyć się wraz z zapadnięciem zmroku. W teatrze antycznym dobrze wykorzystywano możliwości, jakie dawała naturalna przestrzeń. Dzięki grze na świeżym powietrzu przedstawienia mogły obejrzeć tysiące ludzi. Miejsce dla publiczności, czyli teatron, mogło pomieścić od kilku do kilkunastu tysięcy widzów. Dziś tak wielką publiczność gromadzą niemal wyłącznie koncerty gwiazd muzyki niż spektakle teatralne. Przy tak ogromnej publiczności trudno jednak było wyraźnie widzieć to, co dzieje się na scenie. Z tego względu aktorzy nosili maski, które informowały o typie danej postaci, jej statusie społecznym i wieku. Mieli też buty na koturnach i specjalne fryzury, aby bardziej się wyróżniać. Na scenę teatru antycznego prowadziły dwa wejścia, zwane parodos. Miejsce dla widowni było wykute w skale, a na dole znajdowała się specjalna scena, czyli orchestra, na której pojawiali się aktorzy. Z biegiem czasu za orchestrą zaczęto budować skenę, czyli budynek usytuowany naprzeciw widowni. W tej początkowo drewnianej, a później kamiennej budowli przebierali się aktorzy. Jego ściany stanowiły tło dla dekoracji. W pierwszych przedstawieniach występował tylko jeden aktor. Drugiego bohatera wprowadził Aeschylos. Z jego wielkiego dorobku dramatycznego zostało niewiele sztuk. Słynna jest m.in. tragedia Elektra. Największym twórcą greckim był jednak Sofokles, którego Arystoteles tak bardzo docenił w swojej poetyce. Sofokles wprowadził na scenę trzeciego aktora, a kolejny wielki dramatopisarz starożytny, Eurypides, dodał do tego grona czwartego i piątego. W teatrze antycznym ukształtował się dramat, który dzieli się na tragedię i komedię. Najsłynniejszym przedstawicielem komedii był Arystofanes, a więcej o tragedii dowiesz się za kilka chwil. Zanim przeskoczymy do najważniejszych dzieł literatury, powiedzmy parę słów o mitologii. Mity były nieodłącznym elementem kultury antycznej. Cieszyły się ogromną popularnością. Powód był bardzo prosty. Mity przedstawiały bogów, którzy byli podobni do ludzi. Targały nimi emocje, zakochiwali się, pałali żądzą zemsty. Najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane w literaturze europejskiej mity to między innymi mit o Prometeuszu, który wykradł ogień z Olimpu i dał go ludziom, za co zapłacił bardzo wysoką cenę. Mit o Herkulesie, który był półbogiem, a za swoje występki musiał wykonać 12 niebezpiecznych prac. Mit o Dedalu i Ikarze, czyli o pierwszych ludziach, którzy na skrzydłach wznieśli się w przestworza. Mit o Niobe, matce, która za swoje przechwałki utraciła wszystkie swoje dzieci. Przed nami kolejna pigułka solidnej wiedzy, tym razem na temat największych dzieł literatury. W starożytności najbliższe naszej kulturze były dzieła Greków i Rzymian. Jednak podobnie jak w przypadku filozofii, w innych regionach świata także powstawały ważne dzieła, jak na przykład wielki poemat o Gilgameszu stworzony w Mezopotamii. Jednak to literatura grecko-rzymska wywarła największy wpływ na rozwój kultury europejskiej. Dlatego to właśnie o niej opowiemy Ci w szczegółach. Zacznijmy od tego, co działo się w Grecji. Na pewno nie wolno zapomnieć o najdoskonalszym twórcy epiki antycznej, czyli Homerze. To jemu zawdzięczamy Iliadę i Odyseję. Warto pamiętać, że fabuła Iliady dotyczy konfliktu, jaki wywiązał się między mieszkańcami Troi, a Grekami, o najpiękniejszą kobietę świata, Helenę. Oto jej treść. Na weselu Tetydy i Pleusa, gdzie były Atena, Afrodyta i Hera, bogini Eris rzuciła na stół biesiadny złote jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej”. Szybko pojawiło się więc pytanie, która bogini jest najpiękniejsza. Na sędziego powołano Parysa,
Młodzieniec za najpiękniejszą uznał Afrodytę, która obiecała mu w nagrodę Helenę. Problem polegał jednak na tym, że Helena była żoną Menelaosa, władcy Sparty. Parys, nie zważając na to, wybrał się do Sparty i porwał obiecaną mu przez boginię kobietę. Grekom się to zdecydowanie nie spodobało. Gdy Parys wrócił do Troi, Grecy postanowili wysłać za nim wojska i odebrać żonę króla. Naczelnym dowódcą został Agamemnon. Specjalnie na tę wyprawę odnaleziono również Achillesa. Wodzowie wysłali do Troi Odyseusza i Menelaosa, żądając wydania Heleny. Jednak bezskutecznie. Rozpoczęła się wojna, która trwała 10 lat. W tym czasie zginął przyjaciel Achillesa, Patrokles, którego Achilles pomścił, zabijając Hektora, syna Priama i brata Parysa. Zbezcześcił jego ciało i nie chciał dopuścić do pochówku Hektora. Gdy jednak pod osłoną nocy Priam przyszedł do niego i się ukorzył, Achilles oddał mu ciało syna. Mieszkańcy Troi szykowali się już na porażkę, gdy nagle Grecy zniknęli w tajemniczych okolicznościach. W Troi zaczęło się świętowanie, które nie trwało jednak zbyt długo. Okazało się bowiem, że zniknięcie Greków to sprytna sztuczka wymyślona przez Odyseusza. Przed bramą do miasta Trojanie zauważyli olbrzymiego drewnianego konia. Gdy wprowadzili go do miasta, z jego wnętrza wyszło 12 greckich żołnierzy na czele z Odyseuszem, który szybko otworzył bramy i wpuścili kolejne zastępy greckich wojowników. Zaczęła się rzeź, podczas której zginęli wszyscy Trojanie, a Grecy odzyskali Helenę. Kolejne dzieło Homera, Odyseja, zaczyna się dokładnie w tym miejscu, w którym kończy się Iliada. To historia powrotu Odyseusza z Troi do Italii, który zajął bohaterowi aż 20 lat. Poemat opowiada o przygodach Odysa w drodze do ojczyzny. Bohater przez 7 lat był więziony na jednej z wysp przez nimfę Kalipso, która się w nim zakochała. Dotarł on także do wyspy Feaków, był na dworze króla Alkinosa i odwiedził kraj Lalofagów. Odyseja obfituje także w różne przygody, takie jak oślepienie Polifema, gniew Posejdona, zmagania z ludożercami w kraju Lajstrygonów, zejście do Hadesu czy spotkanie z Syrenami. Po tych wszystkich przygodach Odys dociera w końcu do rodzimej Italii. Zabija tam wszystkich zalotników swojej wiernej żony Penelopy. Warto pamiętać, że znaczna część tego poematu prowadzona jest w narracji pierwszoosobowej, podczas gdy Iliada to narracja przede wszystkim trzecioosobowa. Teraz czas na małe podsumowanie. Iliada i Odyseja są utworami, które pierwotnie były przekazywane z ust do ust. Stanowią najdoskonalszy przykład eposu homeryckiego. Jego cechy charakterystyczne to między innymi bardzo plastyczne, szczegółowe i liczne opisy. Obiektywizm narracji. Narrator nie narzuca się słuchaczom. Otwierająca poemat inwokacja, czyli zwrot do kogoś lub czegoś, w tym przypadku muzy, siły, bóstwa. Prezentacja wydarzeń, w których bogowie ingerują w świat ludzki. Na to, co się dzieje w świecie ludzkim, wpływ miało na przykład Fatum. Podniosły i uroczysty, chwilami patetyczny styl utworu. Charakterystyczne mowy bohaterów, prezentujących ich jako klasyczne typy osobowości. Poemat homerycki został napisany tak zwanym heksametrem, czyli specjalnym typem wiersza opartym na iloczasie i powtarzalnej liczbie stóp. W doskonały sposób uwydatnia on podniosły styl wypowiedzi. W dziełach Homera nie brakuje rozbudowanych porównań, które dzisiaj określamy mianem porównań homeryckich. Warto jeszcze wspomnieć o liryce starożytnej Grecji. Jest 4 autorów, o których warto pamiętać. Oto oni. Tyrteusz, twórca tak zwanej liryki tyrtejskiej. Pisał on patriotyczne elegie, które zagrzewały i zachęcały do walki. Jest autorem 5 tomów pieśni politycznych, przede wszystkim wojskowych i marszowych.
Safona, autorka liryki miłosnej, na greckiej wyspie Lesbos wychowywała młode dziewczęta, a jednocześnie pisała pieśni przede wszystkim miłosne, bardzo ekstatyczne, pełne wzruszeń. W jej twórczości znalazły się też hymny i modlitwy. Uznaje się ją za najlepszą starożytną poetkę grecką. Źródłem wzruszeń dla Safony było obcowanie z poezją. Anakreont to autor utworów biesiadnych i miłosnych, które opiewają radość życia i urok zabawy. Anakreont do Erosa i symbolizowanej przez niego miłości podchodził w sposób ambiwalentny. Twierdził, że miłość jest potrzebna, ale nie zawsze trzeba ją traktować poważnie. Poezję Anakreonta wyróżnia flirt, żartobliwa gra miłosna i dystans do świata. Symonides. W swoich pieśniach chóralnych, epigramatach, hymnach, elegiach i trenach namawiał do tego, aby brać życie takim, jakie jest. Zbliżał się tym samym do filozofii stoickiej. Odradzał nadmierną troskę o przyszłość, której nikt nie jest w stanie przewidzieć. Wychodził z założenia, że z dnia na dzień wszystko się może zmienić, na lepsze lub gorsze, i trzeba być na to gotowym. Trzeba jednak przyznać, że największym dziełem literatury starożytnej pozostaje tragedia. Wiesz już, że najwybitniejszym według Arystotelesa dziełem epoki helleńskiej był Król Edyp Sofoklesa. Równie ważnym skarbem kultury antycznej jest także sztuka pod tytułem Antygona. Posłuchaj teraz, w jaki sposób te dwie tragedie się ze sobą łączą. Starożytni Grecy słowa wyroczni uważali za święte i surowo przestrzegali tego, co od niej usłyszeli. Edyp był synem Lajosa i Jokasty, a wyrocznia przepowiedziała Lajosowi, że jego syn będzie ojcobójcą i ożeni się z własną matką. Przerażeni rodzice postanowili więc porzucić Edypa. Pięty chłopca przekuto żelaznymi kolcami, a jego samego związano i porzucono w górach. Dziecko znaleźli pasterze, którzy oddali Edypa bezdzietnej parze królewskiej, Polibosowi i Moropie, którzy władali Koryntem. Kiedy Edyp dorósł, usłyszał od wyroczni, że pisany jest mu los mordercy własnego ojca i kazirodczy związek z matką. Przerażony opuścił Korynt, nie wiedząc, że to nie w nim znajdują się jego prawdziwi rodzice. Podczas podróży spotkał biologicznego ojca, Lajosa. Między bohaterami wywiązała się kłótnia, w efekcie której Edyp zabił ojca, nie mając świadomości, że słowa wyroczni właśnie się spełniają. Lajos był władcą Teb, które po tragicznej śmierci swojego króla pogrążyły się w chaosie. Jakby tego było mało, miasto nawiedził potwór, sfinks, który nękał zrozpaczonych mieszkańców. Ci, którzy nie potrafili odpowiedzieć na zagadkę sfinksa, ginęli. Kreon, szwagier Lajosa, zdecydował, że odda rękę swojej siostry Jokasty i władzę nad miastem temu, kto pokona sfinksa. Udało się to Edypowi, który w ten sposób ożenił się z własną matką i spłodził z nią czworo dzieci. Dwóch synów, Eteoklesa i Polinejkesa, oraz dwie córki, Antygonę i Ismenę. Po latach względnego spokoju Teby znów nawiedziła zaraza. Według wyroczni była to kara za to, że w mieście mieszka morderca Lajosa. Kiedy Edyp w końcu dowiedział się, kim jest, zrozpaczony wydłubał sobie oczy i opuścił Teby. Jokasta, równie wstrząśnięta, popełniła natomiast samobójstwo. Wtedy władzę nad miastem znów przejął Kreon. Akcja Antygony to ciąg dalszy tej historii, w której dzieci Edypa są już dorosłe. Bracia Eteokles i Polinejkes poróżnili się, w konsekwencji czego Polinejkes wraz z obcymi wojskami zaatakował Teby. W walce zginęli obaj bracia, ale to Eteokles poległ jako obrońca ojczyzny i bohater, a Polinejkes jako zdrajca. Kreon nie chciał pochować ciała zdrajcy Polinejkesa i postanowił pozostawić go na żer ptakom. Na to z kolei nie mogła się zgodzić siostra zabitych braci Antygona, która była przy okazji ukochaną syna Kreona, Hajmona. Warto podkreślić, że Antygona reprezentuje w tragedii boskie prawo, które nakazuje pochować każdego człowieka,
a Kreon, prawowładcy, który dla przykładu chce ukarać buntownika. Ostatecznie Antygona grzebie brata, za co płaci najwyższą cenę, gdyż zostaje żywcem zamurowana. Gdy dowiaduje się o tym Hajmon, popełnia samobójstwo, a na wieść o jego śmierci zabija się również żona Kreona. Antygona Sofoklesa bardzo dobrze pokazuje greckie postrzeganie tragizmu jako zjawiska, które nierozerwalnie łączy się z konfliktem wyboru spośród dwóch równie ważnych wartości. W tragedii greckiej, niezależnie od tego, co wybierze bohater, zawsze będzie to zły wybór, który prowadzi do nieuniknionej katastrofy. Antygona musi wybrać między prawem ludzkim a boskim. Postępowanie wbrew prawu boskiemu to klątwa i przekleństwo, a sprzeciwianie się prawu ludzkiemu to pewna śmierć z rozkazu władcy. Warto podkreślić, że nie tylko Antygona jest tragiczną bohaterką. Tragizm widać tutaj również w postaci Kreona. Wydany przez niego rozkaz to złamanie prawa boskiego, jednak gdyby się z niego wycofał, Tebom mogłaby grozić anarchia i upadek autorytetu władzy królewskiej. Sprzeciw wobec bogów kończy się śmiercią jego bliskich. Fatum, które ciąży nad bohaterami, często wiąże się z historią ich rodu. Antygona cierpi ze względu na przekleństwo rodu Labdaikidów, a fatum to konflikt tragiczny, z którego nie ma dobrego wyjścia. W Antygonie warto również zwrócić uwagę na pieśni chóru, w których można odnaleźć prawdy ogólnoludzkie. Chór pełni rolę komentatora wydarzeń i przy okazji przekazuje informacje o regułach i zasadach, jakimi rządzi się świat. Na początku pojawia się pieśń na cześć ludzkiego rozumu i państwa, według której człowiek dzięki swojemu rozumowi może sobie czynić ziemię poddaną, ustanawiać prawa i zachowywać porządek. Jednak kolejna pieśń mówi o tym, że wina jest wpisana w ludzki los i przyczynia się do cierpienia. W następnej pieśni chór mówi o potędze miłości, która nie idzie w parze z rozsądkiem. Przy okazji Antygony warto również zapamiętać charakterystyczną budowę tragedii antycznej. Składają się na nią takie elementy jak między innymi parodos, czyli pieśń na wejście chóru, exodos, czyli pieśń na zejście chóru, komos, inaczej mówiąc scena lamentu i żalu, pożegnania bohatera przed pewną śmiercią, stasimony, czyli pieśni chóru, epeisodiony, czyli dialogi bohaterów. Budową dramatu antycznego rządzi także zasada trzech jedności. Jedności czasu, gdyż akcja nie może trwać dłużej niż dobę. Jedności miejsca, ponieważ akcja rozgrywać się ma w jednym miejscu. Oraz jedności akcji. Wedle tej zasady w dramacie antycznym jest tylko jeden główny wątek, który nie ma żadnych pobocznych historii. Dla wszystkich gatunków antycznych obowiązywała również zasada decorum, czyli odpowiedniego dopasowania języka dzieła do treści. Na przykład tragedia powinna być napisana stylem podniosłym, natomiast komedia lekkim i swobodnym. W antyku elementy tragiczne i komiczne nie mogły się przenikać. Na chwilę zmieniamy nieco przestrzeń. Z antycznej Grecji, która zostaje w końcu podbita przez Rzymian, przechodzimy do Italii. Najważniejszą postacią był w niej Horacy, czyli wybitny liryk antyczny. Jest on twórcą dwóch bardzo ważnych gatunków – satyry i ody. Pisał pieśni poważne, patriotyczne, filozoficzne, refleksyjne, biesiadne i miłosne. Do historii literatury weszły przede wszystkim utwory poświęcone sztuce poetyckiej, w której Horacy upatrywał ogromną siłę. Jego najsłynniejsze dzieło, Exegi Monumentum, znane jest pod tytułem Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu. Poeta porównuje w nim swoją poezję do budowanych przez ludzi pomników. Według niego poezja jest trwalsza niż budowle, bo jest w stanie przetrwać wieki w ludzkiej pamięci. Dzięki niej poeta nie umiera nigdy, żyje bowiem w swoich wierszach i w pamięci czytelników. Horacy był także reprezentantem filozofii antycznej. W swoich dziełach łączył epikureizm ze stoicyzmem. Od filozofii stoików zaczerpnął przekonanie o sile rozumu i postulat umiaru w korzystaniu z dóbr materialnych.
Epikureizm natomiast dostrzec można w wyraźnej wprost chęci doczekania spokojnej starości. Według Horacego należy cieszyć się wszystkim, co mamy i nie dążyć do bogactwa za wszelką cenę. Drugim ważnym autorem rzymskim jest Wergiliusz, który jest autorem dalszego ciągu Iliady. Jego epos Eneida to opowieść o tułaczu Eneaszu, uznawanym za protoplastę cesarzy rzymskich. Wergiliusz napisał także bukoliki, czyli sielanki opiewające arkadyjskie życie pasterzy, dzięki którym wieś jawi się od wieków jako miejsce szczęśliwości, braterstwa i spokoju. Osobną kategorię dzieł literackich stanowi Biblia. To zbiór ksiąg religijnych, na które składa się Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały między XIII wiekiem przed naszą erą, a I wiekiem naszej ery. Warto zapamiętać dwie bardzo ważne księgi Starego Testamentu. Pierwsza to Księga Koheleta, która jest wielkim traktatem na temat sensu ludzkiego życia. To stąd pochodzi słynny cytat: wszystko jest marnością. Autor Księgi Koheleta ukazuje ulotność bogactwa, mądrości i wiedzy, nakazując umiejętne korzystanie z życia. Druga ważna księga to Księga Hioba. Opowiada o słynnym zakładzie między Bogiem a szatanem. Pojawia się w niej pytanie o istotę miłości Bożej, o sens cierpienia i siłę wiary wobec przeciwności losu. Trzeba pamiętać, że Biblia to nie tylko święta księga, ale jeden z najdawniejszych zabytków językowych, literackich i religijnych. Ukazuje dzieje narodu izraelskiego, ale jednocześnie ma charakter dydaktyczny, wprowadza i definiuje pojęcie dobra i zła, nagrody i kary. Znajdują się w niej nakazy i pouczenia. Jako tekst literacki jest bogactwem takich gatunków jak m.in. poemat opisowy. Przykładem jest Księga Rodzaju, biografia, czyli Ewangelie, powieść obyczajowa, która ukazuje perypetie narodu wybranego, epistolografia, czyli listy apostolskie, pieśni i hymny, w których można dostrzec największy kunszt literacki. Warto podkreślić, że Pieśni nad Pieśniami i Księga Hioba dają również początek nowej linii dramatu. To już prawie koniec podróży po starożytności. Teraz posłuchaj o tym, jak duży wpływ miała ona na kolejne epoki. Z całą pewnością można stwierdzić, że starożytność ufundowała literaturę europejską i zdeterminowała jej rozwój. Do dziś wiele myśli antycznych filozofów i twórców postrzeganych jest jako aktualne i cenne. Szczególnie ceniony jest Arystoteles, Platon, Sokrates, a także Horacy i Homer. Niedoścignionym wzorem i inspiracją dla wielu twórców jest tragedia antyczna. Dowiedz się teraz, jakie utwory i którzy autorzy inspirowali się antykiem w swoich późniejszych dziełach. To m.in. Treny Jana Kochanowskiego, które są zanurzone w liryce Symonidesa i nawiązują do stoicyzmu. Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, w której autor formułuje koncepcję dobrego państwa i odpowiedzialnego władcy, posiłkując się motywem z Iliady Homera. Szymon Szymonowic, autor renesansowy, który w swoich sielankach nawiązuje do twórczości Wergiliusza. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza to polska realizacja eposu narodowego. Jednak zamiast antycznego heksametru autor sięgnął po słynny polski trzynastozgłoskowiec. Trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza i Kordian Juliusza Słowackiego. W tych dziełach mit prometejski jest ważnym składnikiem całej kultury romantycznej. Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Ten utwór opowiada o początkach chrześcijaństwa w Rzymie. Dramaty Stanisława Wyspiańskiego, takie jak Achilleis, Protesilas i Laodomia, czy Powrót Odysa. Są one silnie zakorzenione w wątkach antycznych. Noc listopadowa Wyspiańskiego i Ozimina Wacława Berenta. W tych utworach znaleźć można mit o Demeter i Korze. Sokrates tańczący, autorstwa Juliana Tuwima. To nawiązanie do postawy reprezentowanej przez tego antycznego filozofa. Poezja Zbigniewa Herberta, w
której można znaleźć bardzo wiele nawiązań do starożytności. Ulysses Jamesa Joyce'a. To pierwsza powieść napisana techniką strumienia świadomości, która odwołuje się do podróży Odysa. Jest najsłynniejszym światowym nawiązaniem do dzieła antycznego. Posłuchaj naszych kolejnych opracowań dotyczących epok literackich. A jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak iść przez życie, żeby na starość nie żałować? Jak nie zmarnować życia? Co jest w życiu najważniejsze? A czym nie warto w ogóle zawracać sobie głowy? Ja pojechałem z mikrofonem do Poznania i tam pytałem ludzi, którzy mają jakieś tam już doświadczenia, sporą część życia za sobą, o rady dla młodego pokolenia Polaków.
2: Jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować?
3: Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym.
4: I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl.
5: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to.
2: Taki młody człowiek dzisiaj 20-letni ogląda, co by mu pan doradził?
6: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
6: Nie.
7: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi. Więcej odwagi.
8: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość.
9: Nie wiem, co oni piją i co palą.
5: Jaka młodzież dzisiejsza.
9: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować.
10: Każdy sobie rzepkę skrobie.
1: Taki pozytywny, a momentami nawet nieco refleksyjny temat będzie dziś w Co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Jacek, 82-latek, którego spotkałem na boisku z piłką do koszykówki w ręku. Mówi, że stara się grać codziennie, no i jest to właśnie podstawa. Ale pan Jacek ma bardzo długą, wieloskładnikową receptę na udane życie. Posłuchajcie.
2: Przekaz do młodych ludzi, jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować, co jest ważne, co jest w ogóle się nie liczy.
3: No jest przede wszystkim prawda. Należy się nią kierować i żyć zgodnie z własnym sumieniem. Mówić to, co się myśli, nie starać się być ani kurtuazyjnym, ani wystraszonym, jakimś niepewnym. Być zdecydowanym, silnym, odważnym i iść do przodu przez życie, a najlepiej iść poprzez wspomagając się ruchem, sportem, bo sport to najlepsze lekarstwo, to jest najlepszy sposób na przetrwanie, na długowieczność, na zdrowie. Mm-hmm. Takie jest moje motto.
5: Ile pan ma lat?
3: 82 zacząłem. Przychodzę, żeby ćwiczyć, że tak powiem, trzymać kondycję. To się gram chyba prawie codziennie, jak jest pogoda.
5: A na co ludzie tracą czas, jak tak pan patrzy na młodych ludzi, którzy tracą życie i potem mogą rzeczywiście żałować tego?
3: No, tracą życie, pędząc za pieniądzem, za sławą, za walka szczurów, czyli wojna szczurów, czyli jak gdyby polega na tym, że każdy chce mieć jeszcze więcej, chce mieć więcej od innego.
5: A to jest nieistotne później?
3: I czy to jest istotne? Pieniądz szczęścia nie daje, ale bez pieniądza żyć nie można. Mhm. To trzeba

0: Trochę za młody pan jest do tego tematu.
1: Dzięki.
0: Ale wygląda pan na takiego człowieka, który dobrze żyje i lubi dobrze żyć. A ja robię taki temat, żeby przekazać młodym ludziom, którzy nas oglądają, co jest ważne w życiu, jak warto żyć, za czym warto gonić, a za czym nie warto.
1: Nie warto gonić za rzeczami, zegarki, ciuchy i tak dalej. Podróże. O. Ja wydaję pieniądze na podróże, to jest moje. Ja odwiedzam teraz Poznań, wpadłem do Poznania spontanicznie na parę dni. Za tydzień jestem w Istambule, potem w Gruzji. Bo to jest ważne, co człowiek przeżyje. I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko. Przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl. I dla siebie zostawić, a każdy na komórkę patrzył. Nagrywał to. Bez sensu.
0: Co, to nie jest to nie prawdziwe
1: jest to,
0: życie.
1: To nie jest to. Warto znaleźć pracę, którą się kocha. Bo jak tylko pracujesz, harujesz za pieniądze, to nie ma sensu twoje życie. Znajdź pracę, którą kochasz i wtedy pieniądze same przyjdą. Nie wiem, jak to działa, ale działa. U mnie działa.
0: A co to za robota?
1: Ja pracuję w barze takim Beach Bar w Berlinie. Ja stoję na drzwiach, ja wpuszczam ludzi, ja z każdym rozmawiam, jak jestem party host, coś takiego. Niektórzy kochają pracować z pieniędzmi, niektórzy kochają pracować w banku, niektórzy lubią to. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Tylko musisz kochać po prostu swoją robotę. Musisz, jak idziesz do pracy, musisz się cieszyć, że idziesz do pracy, że spotkasz tych fajnych ludzi, którzy z tobą pracują i wtedy będzie zajebiście. Jeżeli można tak powiedzieć, sorry.
0: Można, nie? I co? I oczy otwarte na świat, na życie, na przyrodę, na naturę.
1: Tak. I po prostu kochaj siebie i innych i bądź miły dla każdego i to wtedy się odzwierciedla.
2: No to jeszcze jedna charyzmatyczna postać, mężczyzna. No, z pokaźnych rozmiarów wąsem, podzieli się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży. A ta refleksja wynika z obserwacji, bo chodzi, patrzy, no i ma wnioski.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Co tu można młodym ludziom doradzić? Jak warto przez życie iść? Co warto? Czego w ogóle nie warto, wie pan?
4: Powiem panu tak. Jak tak przechodzę przez stary rynek o tej godzinie 8:00, do 9:00, to bym powiedział tak, nie wiem, co oni piją i co palą.
0: A ta młodzież dzisiejsza.
4: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować. Rozumie pan, o co chodzi, nie? No gdzieś kiedyś się trzeba wyszaleć, nie? No ale jak ja miałem te 20 parę, to nie chodziłem po nocach po starym rynku, bo już pracowałem, już spodziewałem się dziecka, już myślałem, co będzie później. A oni nie myślą. Oni żyją dniem dzisiejszym, nie wybiegają prosto perspektywy. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie będą teraz egzystować, jak coś im się przytrafi, nie? Fikumiku, rozumie pan, o co chodzi? No, nie wiem.
0: Czyli jak co, oni dzieci będą... są no, też ważne w życiu?
4: No pewnie.
0: Warto mieć dzieci?
4: No pewnie. Trzeba mieć dzieci, żeby na starość nie zostać samemu. Mam takiego kolegę, on jest taki trochę zatwardziały stary kawaler i mu tłumaczę. Mówię, Tomek, jak mama ci zejdzie, a już ma 80 lat, zostaniesz sam jak taki tuman we własnym mieszkaniu.
0: Dzisiaj młodzież raczej z tymi dziećmi to tam nie, zwleka nie, raczej, albo w ogóle.
4: Ja ich nie widzę. Ja ich nie widzę, naprawdę. Przynajmniej w większości. O, tak bym powiedział. Miłego dnia życzę.
2: No to idziemy gdzieś tam w głąb Poznania. Uliczka za uliczką. Pytanie wciąż mniej więcej takie samo. Jak żyć? Za czym gonić? A co odpuścić? No bo z perspektywy czasu okazuje się, że nie było warto.
0: Co warto w życiu robić? Jak warto żyć? A czego nie warto?
5: Wie pan co? Ja panu powiem, że nie powiem panu, bo no. Sam nie wiem jak żyć.
0: Młodym ludziom, co by pan powiedział? Wie pan, jak warto żyć, żeby dobrze przeżyć życie?
6: Tego to nie wiem. Każdy sobie rzepkę zrobię.
0: No wie pan, młodzi ludzie ganiają za różnymi tam rzeczami.
7: I nic z tego nie mają. Zabrali te

0: kotlet savucuyu bize sabah ne? Nic, wszystko trzeba zostawić. Tylko sumienie się za sobą zabiera.
1: Myśli pan?
0: Tak myślę. Nie warto, ja mam 80 lat prawie i potraciłem kompli wszystkich. Dzisiaj byłem na pogrzebie kompla też. Nie warto tam zacząć. Uczyć się i uczyć wiedzę, czytać dużo, to co podpadnie, chwycić, czytać, obojętnie jaka książka, obojętnie co, czytać, uczyć się i iść w tym kierunku, co się lubi, nie? I robić to, co się lubi. Wtedy się rano chętnie wstaje, idzie się tam do tej pracy, robi się to, co się lubi. Nie tam gonić za pieniądzem, o, bo będę tam na przykład, no, jak to się mówi, informatykiem, bo tam jest kasa, nie. Rób to, co lubisz, co chcesz robić.
1: Ktoś lubi być ogrodnikiem, to niech będzie ogrodnikiem.
0: Niech będzie ogrodnikiem, dobry ogrodnik, bardzo dobry zawód.
1: Jak iść przez życie, żeby nie żałować później? Jak to życie przeżyć?
2: Wie pan co, no, dla drugich być dobrym. Dla drugich być dobrym. I dla siebie też. I być świadomym tego, co się robi. Mieć pasję w życiu, która nas prowadzi do przodu, tak?
1: Czyli co na przykład? Pan widzę tutaj jakieś rycerskie tematy takie.
2: Ja karate trenuję.
1: O! I co? I to pana...
2: 42 lata.
1: No i co? I warto było 42 lata karate trenować?
2: No i dalej trenuję. O! Pasja. No można znaczki zbierać, mieć taką pasję, ale jest to pasja.
1: No, lepiej karate chyba jednak niż znaczki, bo to więcej ruchu, wie pana, przy tych znaczkach.
2: Zwłaszcza dzisiaj, no, jak się ogląda ludzi, to wszyscy komórki, a no trochę na świeże powietrze poćwiczyć, pobiegać, piłkę pograć.
1: O, tak trochę pożyć takim prawdziwym życiem.
2: Tak, z naturą.
1: I takie rady dla młodzieży, tak, żeby pan tak młodym ludziom powiedział, jak warto żyć, wie pan, co warto w życiu robić, czego w ogóle nie warto, czym sobie głowy nie zawracać.
3: A wie pan co? Ja bym doraził, żeby każdy wierzył w to, co powinien wierzyć, znaczy w Pana Boga. To będzie człowiek, będzie miał życie wspaniałe, nie będzie miał żadnych kłopotów, tak jak ja. Kocham Pana Boga i wiesz, nigdy smutku u mnie nie ma. Ja nigdy smutku nie miałem sobie, bo trzeba wierzyć soczyście z całego serca, jak Pana Boga. Tak. I to pomaga.
1: Taką młodą Marysię by pani spotkała, 20-letnią, co by jej pani powiedziała, że jak warto żyć, żeby tak przeżyć naprawdę życie, tak w pełni?
4: Przede wszystkim dobra, żeby była.
1: To mała Marysia.
4: Uczciwa, tak. Mm-hmm. I starsza by potem była też. Urosła by i by była dobra. Wierzyć w coś trzeba, nie można być takim niedowiarkiem, takim... No ateistą zupełnie. Trzeba wierzyć w coś. Co to by było za życie? Jakby pan w nic nie wierzył, to by pan pomyślał, jutro umrę i nie wiem, co mnie czeka. Nie, tak być nie może.
1: No. A dobrym warto być? Przyzwoitym człowiekiem, czy nie warto?
4: Przyzwoitym na pewno warto być. Inaczej mówiąc, przyzwoitym i dobrym. Starałam się być dobra, ale nie zawsze mi to, wie pan, wróciło to dobre. Ale na ogół tak. Nie miałam krzywdy, żyję. Widzi pan, jestem tu i żyję. A przeżyłam trochę. Tak do 90 dochodzę. Czyli warto być w porządku, warto być okej, bo się jednak coś z tego osiąga. I tak życzę wszystkim.
5: Zrobiliśmy rundkę po Poznaniu. Wracamy jeszcze na stary rynek. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości.
6: Para poznańska, zabawne historie. Osoby chętne na wycieczkę z przewodnikiem. Zapraszam do mnie.
1: Taki młody człowiek, dzisiaj 20-letni, oglądaj. Co by mu pan doradził?
7: Żeby on na przykład, wie pan co? Był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
5: nie?
7: Nie, pieniądz nie daje szczęścia.
5: No bo widzi pan, o, tu młoda para.
7: No idzie, no proszę, idą sobie, no oni są szczęśliwi.
8: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
5: O.
8: Tak to jest.
5: No ale to jak to bez pieniędzy żyć i tylko miłością oddychać?
8: Bo serce tak mówi.
9: Zrozumiem już serce. Umieć do tego podejść rozsądnie. Rodzina najważniejsza.
5: A jakby pan takiego Leszka spotkał tutaj, takiego 18-letniego, to co by mu pan powiedział?
9: Więcej odwagi w działaniu. Może dla siebie bym sobie tak powiedział. Bo nieraz tak mamy, no mógłbym to zrobić, nie mam odwagi, nikt mi tak nie pomoże, a jednak dobrze by było, żeby osiągnąć swój cel.
5: Co jest tak naprawdę ważne w życiu? Co się liczy tak naprawdę, tak żeby dobrze życie przeżyć?
4: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość. Do wszystkich.
5: Ale właśnie do jakiejś konkretnej osoby, czy do wszystkich po prostu?
4: Do wszystkich.
5: Do wszystkich trzeba być takie otwarte serce.
4: No tak.
5: I co to daje człowiekowi?
4: No wszystko. Wszystko. Nie pieniądze, nie na pierwszym.
5: Tylko ta miłość.
4: Miłość, no tak.
5: A pan był kiedyś tak naprawdę zakochany w kiedyś?
4: No oczywiście.
5: Jest pan ciągle?
4: Nie.
5: No dobrze, czyli co?
4: No pasaran.
5: No pasaran, czyli stoimy i walczymy dalej. No o tę miłość chyba przede wszystkim. Tak trzeba żyć, tak mówią ludzie, którzy mają już sporo życia za sobą, więc oni wiedzą, o czym mówią. Tym pozytywnym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Do usłyszenia za tydzień.
10: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder. Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował po południu szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskiej w naszym kraju. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ta uchwała.
1: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
2: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
1: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrzeptepski i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
3: Skrzeptepski, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrzepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrzepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
0: W sprawie jego zabójstwa policja zatrzymała dwóch obywateli Białorusi. Poszukiwania tego, który oddał strzały, wciąż trwają. Skandal na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W nocy z poniedziałku na wtorek pacjent miał zostać zaatakowany i pobity przez ochroniarzy. W przesłanym oświadczeniu rzecznik placówki Maria Włodkowska zapewnia, że szpital traktuje te sprawy priorytetowo. O szczegółach wie nasza reporterka Karolina Sudary.
5: Rzeczniczka prasowa przekazuje, że bezpieczeństwo w szpitalu uniwersyteckim

0: zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną, zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
1: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego lekarza. Akcyza wraca, a paliwa drożeją. Już w środę wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Popularna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel do 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT, mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka24.
2: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
1: Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 grosze. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Ma odpowiedzieć też za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów medycznych, mówi adwokat Patrycja Hobel.
3: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia sądu rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
1: W środę adwokat spotka się w zakładzie karnym z Magdaleną H. i ustali z nią dalszą linię obrony. Śledczy sprawdzą natomiast kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Urzędnicy odejdą od okienek. W środę strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 pracownicy ZUS-u przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
4: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
5: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
4: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
5: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
1: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
6: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
1: Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówią naszemu reporterowi.
7: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
8: No tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
9: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
10: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
1: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy tej zbrodni będą jeszcze wyjaśniane. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta w czasie dyskusji nad absolutorium.

0: Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
1: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
0: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów, komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
2: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
0: Zdaniem Jaśkowiaka ataki będą się nasilać, a sama napaść ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
2: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
0: Partia Razem odcina się jednak od tego incydentu. Po przerwie wznowiono obradę. Za udzieleniem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych. Przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Walczył o nią m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. Dzięki temu awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
3: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
0: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje.
3: Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji. A że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
0: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. A poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Na koniec jeszcze zaproszenie na warszawskie targi obronne. To już 19 i 20 czerwca. Będą konferencje, eksperckie debaty czy też wystawy sprzętu. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firmy z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
4: Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł zwiedzić stoiska, a mamy wystawców ponad 100. Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Będzie m.in. czołg Abra, będzie Rosomak, będą pojazdy Służby Ochrony Państwa, będzie można zobaczyć taką VIP-owską limuzynę.
0: Warszawskie targi obronne odbędą się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, a po tamtej stronie Tomasz, cześć.
2: Witam. Spotkaliśmy się z Natalią przez Facebooka. Pierwsze początki było miód.
1: No i?
2: No i wtedy zaczęły się problemy. Tłumaczyła mi, że potrzebuje czasu, że inne rzeczy. Ja po prostu nie słyszałem tego, tak? Byłem zapatrzony w siebie, to nie ukrywajmy.
1: Nie potrzebowałeś tych uwag.
2: Na to wygląda i przyznaję się tutaj do tego.
1: Po czym cię zostawiła?
2: Po kolejnej takiej próbie właśnie czasu, dania czasu. Miałoby 10 dni przerwy, gdzie nie wytrzymałem i na tym się skończyło. Zostałem spakowany, dostałem ciuchy do domu.
1: Czyli mieszkałeś
2: tam pana. Nie. No, rzeczy, które pozostały w domu u niej.
1: Miałeś, czyli nie wytrzymałeś tak zwanego testu.
2: Dokładnie.
1: I co teraz?
2: Skończyła ze mną związek i nie widzieliśmy się od 2 tygodni. Pisałem 11 ostatni raz. Niepotrzebnie chyba. I w tej chwili czekam. Jedyna deska ratunku w was. Widzę, że ktoś się kręci. Nie chciałbym, żeby uciekła mi spod tego.
1: To, że ktoś się tam kręci. Dziewczyna szuka dla siebie lepszych rozwiązań i to nie może być powód, dla którego ty będziesz znowu szalał. Musisz pokazać się, że jesteś tutaj dojrzały, tak? Nagle. Zadzwonimy do niej i pokażemy jej, że jesteś spokojny, więc proszę, zachowuj się tak, żeby punktować w jej oczach.
2: Co ja mam mówić, jak jestem zestresowany cały?
1: Ustalimy wraz z Natalią, jaka data by jej pasowała, ile chciałaby odetchnąć, odpocząć. Chyba, że ściemnia, no to powie ci, że nie chce nic. Kochaj albo rzucaj. Jaką dasz mi odpowiedź? Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Cześć Natalia, Paweł Pawelec, kłaniamy się.
1: Cześć.
2: Chciałbym zwrócić twoją uwagę na coś, czego się w ogóle nie spodziewałaś. Że ktoś z grona twoich znajomych pracuje nad sobą, chodzi do psychologa. Jest to ktoś, kto ci się na tyle na początku spodobał, że zareagowałaś na zaczepkę na Facebooku. I początek był całkiem fajny, bo wiem, że byliście w kinie na polskiej komedii. I udało.
1: To nie była komedia.
2: To nie była
1: polski film, ale nie komedia.
2: Była nawet Natala Róża grana. Dał ci ją. Chwalił się tym, wiesz. Wychodzi na to Natala, że on spotkał kobietę, o której całe życie marzył. Ty na początku tobie się wydawało, że też, no bo ciemny brunet, to było podobno twoje marzenie. Facet, który dobrze gotuje, no jest młodszy od ciebie, nie daje sobie rady z pewnymi emocjami, które go osaczyły. To nie twoja wina, że on był nieprzygotowany na taki big love ze swojej strony i trochę cię nim napadł, ty znasz to, to osaczenie, otwierasz lodówkę, on jest, zapalasz światło w łazience, on jest. Wychodzisz z domu, on jest. To jest krępujące, ale on już to wszystko wie. Nie mogłaś sobie z tym dać rady, to pogoniłaś, no. Poprosiłaś o tydzień przerwy, nie wytrzymał. No, za mało tych spotkań miał z psychologiem. W ogóle jego imię powiesz?
1: Tomek.
2: Dobrze, zastanawiałem się z Tomkiem, czy to nie jest za wcześnie, żebym ja dzwonił te 2 tygodnie. Czy ty się nie przerazisz, czy coś? Ale cieszę się, że znasz program. Wiesz dokładnie.
1: To jest zdecydowanie za wcześnie.
2: Nie, bo ja nie chciałem ci proponować, tak jak powiedziałem na początku, tego spotkania od razu. To może być w następnym miesiącu, za 30 dni. Pewnie serce mu tym łamie, ale ważne, żebyś ty się z tym czuła, bo bez ciebie nie ma tego związku. Wytłumaczyłem mu też, że to jest czas, w którym ty masz prawo się spotykać z innymi facetami. By sprawdzić, no, czy tam ci może go brakuje, czy nie. Czy tam ci tęskno za tymi kilkoma chwilami, które może były fajne. To jest bardzo fajny test. Jeśli spotkasz w międzyczasie kogoś, z kim będzie ci dużo fajniej i nie popełni tych błędów, no to trudno. C'est la vie, jak to się mówi. Natala, staram ci to normalnie powiedzieć, że jest ktoś, kto chciałby spotkać się z tobą, kiedy uznasz, że jesteś gotowa, by pogadać. Powiedz mi, co cię najbardziej wkurzało w nim?
1: Właśnie to osaczenie, że bardzo mocno deklaruje zmianę, ale nawet sobie nie daje czasu na to, żeby ją pokazać. U niego to było 5 minut, powinnam już wiedzieć.
2: A teraz wiesz co, byłoby fajnie, jakbyś powiedziała, a co ci się podobało w nim?
1: Wydawało mi się, że jest spontaniczny i pozytywnie wykręcony.
2: Powodował, że się dobrze na początku przy nim czułaś i to zepsuł, bo zaczął cię osaczać i najlepiej po prostu, gdyby cię zamknął w swojej klatce.
1: Dokładnie tak było.
2: To teraz pomyśl, myślimy o 30 dniach od dziś. Kochasz czy rzucasz? Jaka będzie twoja decyzja?
1: Myślę, że nie ma sensu. Mnie się to już wypaliło po prostu, niestety.
2: Nic tam nie gra w serduchu?
1: Niestety nie.
3: No nie!
2: Tomaszu,
4: tak
2: żeśmy sobie szczerze z Natalą pogadali, jak ja z tobą. No i u niej tam się wypaliło, wiesz? Będzie ci ciężko. Trochę ją wystraszyłeś, ale nic nie zmieniaj. Do psychologa dalej chodź, bo ty musisz być przygotowany na trudniejsze sytuacje, które cię w życiu mogą spotkać. Jeśli lubisz starsze dziewczyny, no. One są zazwyczaj, wiesz, bardziej doświadczone i mądrzejsze od nas. Ucałuj Natalę, na ile możesz być przesympatyczny. Podobałeś jej się w kilku odsłonach, muszę ci powiedzieć.
4: No, bardzo się cieszę.
2: Najbardziej twoja spontaniczność, to, że mogło być ciekawie, że byłeś nieprzewidywalny. To były same plusy. No i ciacho z ciebie jest, no. Tego ci nikt nie zabierze. Teraz jak popracujesz.

0: przepychanki z niemiecką policją w Berlinie wśród zatrzymanych członkowie ruchu obrony granic. Sprawcę wypadku w dolnośląskim Bardzie zmarł w szpitalu, przed tygodniem śmiertelnie potrącił ojca i dziecko. Hat-trick Messiego na mundialu, za chwilę podsumowanie piłkarskiej nocy.
1: Jest środa, 17 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania poszło o krzyż. Polski konsul w Berlinie ustala szczegóły interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Chodzi o okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania, poinformował wieczorem rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ruch obrony granic chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Interweniowała policja, doszło do starcia. Berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Lider grupy Robert Bąkiewicz tłumaczył, że nie było to nielegalne zgromadzenie, a chcieli jedynie pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić krzyże i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najprawdopodobniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami teraz Miłosz Stępień.
2: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
0: Jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien wsiadać za kółko. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że niczego nie pamięta. Zarobki lekarzy pod lupą rządu. Gabinet Donalda Tuska przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
3: Wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił prawie 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokument ustawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
4: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
0: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także m.in. w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Jeszcze mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię. Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem także Norwegia, która 4-1 wgrała z Irakiem, a dwa trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Austrii z Jordanią.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: A może dzisiaj nie sprawdzajmy pogody i przygotujmy się na niespodziankę.
7: Czyli mam nie mówić o tym, że 4 stopnie były rano godzinę temu w Pile?
6: Tak, jakbyś mógł o tym nie mówić.
7: Bo i w też... Bielsku było 16,5, to też to o tym nie powiem. Nie powiem też o tym, że w ciągu dnia temperatury powyżej 20 stopni w całym kraju. Od 20 do 24 dzisiaj pokażą termometry. Najcieplej w Zielonej Górze i Wrocławiu. Sporo
6: Ale
7: chmurek.
6: O tym, że będzie słonecznie, to może powiedzmy.
7: No, będzie słonecznie, będzie też deszcz w Białymstoku czy Olsztynie.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słonecznego.
8: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Hałas torowisk, jezdni i fabryk będzie naniesiony na plan Poznania. Powstaje kolejna mapa hałasu miasta. Urzędnicy zapytali się radnych osiedlowych, gdzie w ich wirtlu jest za głośno, a Zarząd Dróg Miejskich zlecił badania hałasu.
9: Nasi mieszkańcy również zgłaszają pojawiające się uciążliwości akustyczne. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad wykonaniem kolejnej edycji strategicznej mapy hałasu miasta Poznania. Ponieważ jest ona tworzona dla naszego miasta, ważny jest dialog z mieszkańcami, aby wspólnie wypracować ten dokument. Stąd skierowane do rad osiedli pytanie dotyczące potencjalnie zidentyfikowanych obszarów problemowych w zakresie hałasu. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych zostaną one uwzględnione przy opracowywaniu mapy. Mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni ze swoimi problemami udać się do rad osiedli. Należy dodać, że obowiązek opracowania strategicznych map hałasu dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy osób wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszącej się do oceny zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dyrektywa zobowiązuje aglomerację do utworzenia mapy hałasu, której aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Strategiczna mapa hałasu obejmuje hałas drogowy, szynowy, lotniczy oraz przemysłowy. Składa się z części graficznej oraz opisowej. Celem strategicznej mapy hałasu jest przede wszystkim identyfikacja głównych źródeł hałasu, a także identyfikacja terenów wrażliwych i wymagających ochrony. Identyfikacja obszarów zagrożonych hałasem oraz obszarów najbardziej narażonych na to. Należy także ocenić efekty zdrowotne, skuteczność zrealizowanych działań i prowadzonej polityki oraz przedstawić informacje dla Komisji Europejskiej o stanie klimatu akustycznego. Mapa pomaga w wyznaczeniu nowych kierunków i działań. Pomiary hałasu drogowego i tramwajowego w blisko 250 punktach zostały zlecone przez Zarząd Dróg Miejskich. Wyniki tych pomiarów hałasu będą również wykorzystywane na potrzeby strategicznej mapy hałasu w celu kalibracji modelu obliczeniowego. Podczas prac nad mapą hałasu w przypadku niedostatecznej liczby danych konieczne będzie zlecenie pomiarów w dodatkowych punktach, w szczególności dotyczy to hałasu kolejowego. Informacje uzyskane od rad osiedli będą również dla nas pomocne przy ocenie zasadności wyboru tych punktów. O stanie klimatu akustycznego Poznania każda mieszkanka i każdy mieszkaniec mogą dowiedzieć się z ogólnodostępnej strategicznej mapy hałasu opracowanej jeszcze w 2022 roku. Mapę można przeglądać w systemie informacji przestrzennej miasta, natomiast część opisową na stronie Wydziału Klimatu i Środowiska. W Poznaniu stosowanych jest wiele rozwiązań mających na celu ograniczenie hałasu. W przypadku hałasu drogowego stosowane są m.in. ekrany akustyczne, działania wymuszające ograniczenie prędkości, m.in. poduszki berlińskie, wyniesione przejście dla pieszych, przystanki wiedeńskie czy modernizacja nawierzchni. Dla hałasu tramwajowego korzystne jest na przykład stosowanie torów bezstykowych, zielone torowiska, szlifowanie szyn, toczenie kół, wymiana toboru czy stosowanie smarownic torowych. Możliwe działania w przypadku hałasu kolejowego, za wdrożenie których odpowiada PKP, to na przykład budowa ekranów akustycznych, tłumiki torowe, wymiana szyn i rozjazdów oraz szlifowanie szyn. Na podstawie wyników strategicznej mapy hałasu opracowany jest przez marszałka województwa wielkopolskiego program ochrony środowiska przed hałasem, który zawiera konkretne zadania mające na celu ograniczenie hałasu na terenie miasta. Przy tworzeniu programu zapewniony jest udział społeczeństwa, dlatego będzie możliwość zgłaszania uwag i wniosków, które po analizie mogą zostać uwzględnione w programie. Ostatni program został uchwalony w 2024 roku, natomiast kolejny będzie on w 2029 roku.
8: Mówił Adrian Wojtasz z Urzędu Miasta. Mapa hałasu będzie gotowa w przyszłym roku. Poznań, Puszcza Zielonka, Leśniewo czy Baranówka koło Mosiny. Takich miejsc w okolicach Poznania jest zaledwie kilka, ale dla dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i neurologicznymi są to miejsca bezcenne. Ośrodki hipoterapii, czyli terapii z udziałem koni, cieszą się rosnącą popularnością. Część z nich oferuje darmowe lub dofinansowywane zajęcia. Na czym one polegają i do kogo są kierowane? O tym z hipoterapeutami z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia rozmawiała Natalia Krystek.
10: Tu i delikatnie.
11: Ja.
12: Tymoteusz.
10: Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
11: Jak sprząta pan
10: konia? Plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
11: Sprząta pan konia?
10: Tak.
13: Jak długo jest pan związany z fundacją?
10: 8 miesięcy. No, 8.
13: Trudna, wymagająca praca?
10: Zależy. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt. Z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi.
11: Rybie?
10: Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie a propos rozgrzewki, to trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
13: Co robisz teraz, Piotrek?
11: Do tego uszu. Tak, ja zrobię.
10: Dobrze.
13: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
10: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HIP-u, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowych oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin z dziecka.
12: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta.
13: Jak długo jest pan związany z fundacją?
12: Od 2010 roku.
13: Na początku jako wolontariusz?
12: Jako wolontariusz, tak. Przyjechałem tutaj pierwszy raz

0: właśnie w oprowadzanie, najpierw asystowanie przy hipoterapii, później oprowadzanie, praca z końmi. Ja studiowałem wtedy fizjoterapię, skończyłem fizjoterapię, przyjeżdżałem tu jako fizjoterapeuta, no i właśnie pani Asia mówi, że czas najwyższy, żeby skończyć kurs hipoterapii. No i tak skończyłem kurs hipoterapii i już tak zostałem na tą sprawę.
1: To jest wymagająca praca, pewnie czasami też emocjonalnie, bo różne przypadki przychodzą na hipoterapię.
0: Zdecydowanie, emocjonalnie, może fizycznie nie do końca, też zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca, aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej, one skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Więc ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy, kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, a na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, że przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super, fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu tego.
1: Wspomniał pan o koniach, że są wrażliwe i są gdzieś tam lustrem emocji. Świetną pamięć mają te zwierzęta.
0: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają, tak jak też pani powiedziała, lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje z pastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca, to jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w hipoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to, rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby było efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy, cały czas.
1: Trzeba być niezłym psychologiem też.
0: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno zdecydowanie. Zdecydowanie mam...
1: Również zwierzęcym.
0: Również zwierzęcym. Nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie, i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną rozmowę z dzieckiem na koniu, które na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
1: Czyli jest to wyczerpujące zajęcie emocjonalnie, bo trzeba włożyć tam serce, ale też dostają państwo wiele w zamian, prawda? Nauki i również takiego boosta dobroci, gdzieś tam czystego dziecięcego serca.
0: Oczywiście, no ja powiem pani taką, no to jest jedna z anegdoty, która się cały czas powtarzała. mianowicie pewne

0: Tego razu wpadła pani Asia na pomysł, że pojedziemy z fundacją i z naszymi. Pani Asia Kubisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania z fundacją i z naszymi dzieciaczkami, zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz skłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konne i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic. Zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamków, bo te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób musiało wejść. Jakie to jest zaangażowanie i jakiej batalii ludzi od obsługi koni i tak dalej, więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się, 2 dni tutaj, później rozpakowywanie się, to samo później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę, już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła. Nie? I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop. I pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku na przedstawie. Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej, fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego. Na co dzień to jest też na co dzień, zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc no jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko.
1: Jakie dzieci przychodzą na hipoterapię? Z jakiego rodzaju problemami?
0: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy. Naprawdę przekrój jest, nie ma oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonu hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie przez wszystko. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem. Przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
1: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
0: Najcięższe akurat w naszej fundacji, chyba największy, to jest mózgowe porażenie dziecięce, takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej, więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony i naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci.
1: Jak długo taka terapia trwa? Ona ma jakiś limit czasowy?
0: To jest tak, zawsze mówię, że czas terapii jest zawsze czasem orientacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że to trzeba jasno sobie powiedzieć, to terapeuta wyznacza czas terapii. Zajęcia orientacyjne będą trwały między 30 i 45 minut. Czasami one mogą się przedłużyć, czasami one mogą trwać krócej. Mnóstwo czynników na to wpływa, ale między innymi to, że to terapeuta decyduje, kiedy na przykład zauważa, że dziecko przysłowiowo zaczyna pływać, tak? Czyli zaczyna już gubić to napięcie mięśniowe, już zaczyna nie wytrzymywać tej pozycji siedzącej, no i trzeba te zajęcia zakończyć, tak? Dwa, staramy się zakończyć w momencie pozytywnym, że się coś dziecku udało, albo że coś mamy, nigdy nie kończymy w negatywnych jakichś momentach, a czasami terapeuta podejmuje decyzję, że zrealizował swój plan na dzień dzisiejszy dla tego pacjenta, ale mówi, że tak fajnie idzie, spróbujemy jeszcze coś zrobić, jeszcze coś wycisnąć, tak? I mamy na przykład te 45 minut, 48, 50 minut. Już, dlatego mówię, ten czas, my oczywiście musimy administracyjnie być jakoś uporządkowani, też grafikowo, aczkolwiek to jest zawsze tak, że to ten czas jest czasem orientacyjny, to terapeuta decyduje, kiedy zakończyć zajęcia, czy je przedłużyć, czy nie.
1: Da się być hipoterapeutą, a nie lubić dzieci?
0: Chyba nie. Znaczy raczej na pewno nie.
1: A da się być hipoterapeutą i nie lubić koni?
0: Nie, nie ma takiej możliwości. To jak ktoś się decyduje na to, że chce być hipoterapeutą, to pierwsze podstawowe rzeczy, które musi mieć, to przede wszystkim ja uważam, że musi kochać dzieciaki, musi kochać konie, musi przede wszystkim chcieć to robić, kochać ciągłą naukę i ciągłe rozwijanie się, bo to będzie sprawiało, że nasze dzieciaki będą jak najszybciej wracały, jeszcze lepsza jakość będzie tych zajęć. I oczywiście trzeba kochać ludzi wszelkich, bo trzeba pracować też z rodzicami, rozmawiać z tymi rodzicami, mówić o postępach terapii. Więc myślę, że jeżeli chodzi o to, czy osoba, która nie do końca kocha dzieci, nie do końca kocha konie, to no nie, nie można być hipoterapeutą. Nie da rady.
2: Mamy sprzęt i konia do nagrodzenia.
3: To jest duża matetka, dajmy tu.
4: A to ten na jabłuszko.
3: Jabłuszko jest mniejsze. Możemy tak zrobić.
4: Urzecznie. Hej, już nie ma.
3: Konie wraca do siebie, do boksu.
4: Dziękuję paniku.
5: Więcej o hipoterapii, a także historii Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i jej twórcach usłyszycie w reportażu Natalii Krystek z cyklu Polska na ucho w serwisach Mediateka.pl i Spotify. Cancer Fighters ma swój mural w Poznaniu. Graffiti upamiętniające rekordową zbiórkę youtubera Łatwo Ganga i fundacji można zobaczyć przy Hetmańskiej, jednej z bardziej ruchliwych tras w mieście.
6: Jak oceniamy?
7: No, bardzo szczytny cel.
6: Sam mural?
7: No, piękny.
8: No, ładnie jest zrobiony, no.
6: Jak wam się podoba?
9: Spoko.
7: Fajny.
9: Super, świetnie. Jak najbardziej. Oby więcej takich.
7: No, jest ja ładny bardzo.
10: Super, super inicjatywa.
11: Fajna, fajna, no. Bardzo ładne.
10: Mi się naprawdę podoba. No, jest świetne. W ogóle te detale tych dzieci.
11: Ogólnie niesamowita akcja. Fajnie, fajnie zobaczyć coś takiego. Wydaje mi się, że wiara w ludzkość na nowo wraca, nie?
5: O muralu rozmawiałem z mieszkańcami. Sam mural został namalowany przez Kawu na specjalnej ścianie do graffiti. To oznacza, że jest tam legalnie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: godziny.
1: Pierwsza zmiana.
2: To jest synem kogo?
0: No Zidane jest z Algerii, ale
3: jak słyszycie, znamy się na piłce bardzo dobrze.
0: To był bardzo dobry...
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Reklama.
3: 6:30 na zegarach, a to oznacza, że czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
9: Kolejki w ZUS-ie mogą być dzisiaj dłuższe, a o 8:00 startuje tam akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy TTP sporu zbiorowego dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
10: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.
9: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Akcja protestacyjna w oddziałach w całej Polsce potrwa do godziny 10:00. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga nadal poza kontrolą. Liczba potwierdzonych w tym kraju przypadków zakażenia wirusem wzrosła do 837. Według danych rządu w Kinszasie z powodu zakażenia odnotowano 196 zgonów. Litr benzyny 95 nie może dziś kosztować więcej niż 6,10 zł, a oleju napędowego 6,44. Cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw wzrosła w porównaniu z wtorkiem. Powodem jest przywrócenie akcyzy. Nadzieję na niższe ceny w kolejnych dniach daje spadająca cena ropy. Baryłka WTI jest wyceniana na niecałe 76, a Brent na 80 dolarów. Austria i Jordania. To spotkanie grupy J na mundialu rozpoczęło się pół godziny temu. Od 21 minuty Austriacy prowadzą 1-0.
11: Zmiana.
12: Od rana.
3: I ten wynik się utrzymuje.
2: Julia Chren, dzień dobry. A czemu ja się przedstawiam? Przecież wszyscy wiedzą, jak ja się nazywam. Dzień dobry, 28 do 7.
13: Visita Harry Venta, no spiela lite dota. I feel your mind.

0: 22 minuty i będzie godzina 7, to jest ta godzina i ten czas, żeby zajrzeć do gazet i internetów, powiedzieć, co się wydarzyło. Jest taka prośba, żeby już nie mówić mecz.
1: A jak się mówi?
0: Bo już po prostu w tym, czy nie ma ciekawszych tematów niż mecz.
1: Jest mecz. Mecz Francja-Senegal.
2: Aktualnie
1: sytuacja.
2: W tym momencie nie wiem, czy coś ciekawszego się dzieje.
1: Nic.
0: Wszyscy śpią. Chociaż
1: polityka nas nie interesuje.
2: Fakt, że Jordania gra w tych mistrzostwach, to świadczy o tym, czy rzeczywiście jest to ciekawe. Dobra, to zaglądamy do gazet, w takim razie i internetów. Transport na zakręcie donosi dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Drogie paliwa i wzrost płac duszą polskie przedsiębiorstwa transportowe, które przegrywają z brakami kadrowymi, tańszą ukraińską konkurencją i unijnymi regulacjami. 1234 polskie firmy międzynarodowego transportu drogowego zakończyły działalność w pierwszym kwartale 2026.
1: To oni jeżdżą na inne paliwo niż my?
2: Możliwe.
1: Niemożliwe, no co ty? Przecież paliwo wszędzie kosztuje tyle samo, no w końcu z tych samych miejsc pochodzi, nie?
2: Może chrzczone.
1: A jak szolarze, to i mi nalejcie, tak?
0: O, właśnie. Skoro już jesteśmy w tym temacie, to przenosimy się do stolicy Polski, Warszawa.
1: Stolica, dobra.
0: Jest to straszne. Na dworcu Warszawa Zachodnia Straż Miejska przyjechała obudzić człowieka pod wpływem alkoholu.
1: A od razu wiedzieli, że pod wpływem. Ciężko, na razie spał, podchodzą,
0: ciężko,
1: nie wiedzą.
0: Ciężko było im go obudzić, ale udało się. Jak już przywrócili go do rzeczywistości,
1: podnieśli go do góry.
0: To poszedł do sklepu monopolowego.
1: Wiadomo, uzupełnić, bo przecież skończyło. Rezerwa mu się zapaliła, wiesz co chodzi.
3: Pierwsza
1: zjechał
3: zmiana.
1: Na bocznicę.
2: Jeżeli chodzi o tankowanie, przypominamy, że tankujemy na wakacje. Ściągnijcie naszą aplikację i tam się zgłaszajcie.
1: Namówiłeś!

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 13 minut do godziny 7. Dzisiaj mamusia i syn.
3: Mamusia i syn.
4: Syn Sylwester pracuje w serwisie rowerowym.
3: Ojej, super, bym oddał.
4: No i podobno nie dokręcił kierownicy.
3: Oj, a to skąd wiadomo?
2: Ale no, to chyba wymysł, no to chyba nieprawda.
4: No jak nieprawda?
3: Była taka sytuacja.
5: Wiesz jak ja wiem, ja teraz bez zęba jestem. To nie widzisz? Nie dokręcił.
3: Uważaj na kawędzniki.
4: Dzwonimy.
6: Halo?
5: Halo, dzień dobry, co pan Sylwester?
6: Tak.
5: Panie Sylwester, ja przepraszam, że dzwonię tak rano, ale proszę pana, no jak pan przykręcił tę kierownicę?
6: Jaką kierownicę?
5: No, o rower oddawałem do pana.
6: Nie mam pojęcia.
5: Skrzynka była niedokręcona, ja się wywaliłem na czas, no. Trzy zęby posły.
6: Nie mam pojęcia, jaką kierownicę chodzi.
5: No pan kierownicę do roweru przykręcał.
6: Kiedy?
5: No to było, ostatnio odebrałem od pana, no przecież to było w zeszłym tygodniu.
6: To poproszę ten rowerek z rowerkiem przyjść.
5: No ja przyjdę z rowerem, przyjdę z prawnikiem, proszę pana, wie pan ile ten stawienie zębów kosztuje teraz?
6: No to prosimy, sprawę.
5: Dobrze, ja przyniosę, no proszę pana, no czy pan jest poważny? No proszę pana, ja rano do pracy jechałem i kierownicę się przestała kręcić, odkręciła się, wypaliłem się na tym rowerze, no to trzy zęby posły.
6: No dobrze, to zapraszamy z tym rowerem i zobaczymy.
5: No dobrze, ja będę, no wie pan, a to jak w ogóle, jak pan tak mógł zrobić?
6: Ja nie mam pojęcia.
5: Pan uważa, jak ma pan przykręca tę kierownicę.
7: A ma pan ubezpieczenie OC i autokatko, to może i ja jego kolega bym się dopisał, bo to się zdarzyło mi, ale też nie mam pieniążków na tropienie.
2: Ty też się wywaliłeś na twarz?
7: No,
2: straciłeś trzy zęby?
7: Ale
4: idąc. Nie, on ze starości.
7: Ale idąc.
4: Po drodze się rozłączył Sylwek. Sylwek, ej, weź nie.
3: Nie, koniecznie, Sylwek.
4: Nic nie odbierze pewnie.
3: Wracaj, Sylwek, bo nagrody czekają.
4: Że te kierownice poszedł do kręcenia.
8: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
3: Zostawiamy.
4: Sylwek, to była pierwsza zmiana, budzi ludzi, więc nie musisz dokręcać wszystkich kierownic aktualnie teraz.
3: Tak jest. Wszystko było dobrze, tylko my żeśmy się wygupili.
4: Asi, można podziękować za tę wkrętkę.
2: Już dość!
4: 500 zł na prezent marzeń mamy też dla ciebie. I pozdrawiamy.
3: Siedzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu Prezent.

0: przepraszam, bo jeszcze odnośnie tego meczu Austria-Jordania po pierwszej połowie 1-0. Mhm. Ja chciałem się przyznać do czegoś, bo sobie właśnie uświadomiłem to, przypomniałem i to jest prawda, to nie jest żart.
1: Że dobrze grasz w piłkę, ja wiem o tym.
0: Że jak byłem mały, to myślałem, że ogródki jordanowskie są na cześć Michaela Jordana.
2: Ojej.
1: Masz ci los.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
3: Z Vox FM.
2: Dobrze, że to wyrzuciłeś z siebie.
0: Przepraszam.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury, w góry,
4: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
4: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
4: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama.
14: Co doprowadziło do tragedii w małopolskiej gminie Mszana? Szczegóły sprawy wyjaśni śledztwo. Rząd rozpoczął przygotowania, chodzi o obecność stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Lata mijają, a on nadal czaruje. Hat-trick Messiego na mundialu i kolejny rekord.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
14: Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna uciekł do lasu, tam prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
15: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
14: Mówi Justyna Ratej-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku. To bardzo spokojna okolica, mówili naszemu reporterowi.
16: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
17: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
18: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
14: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego. Taką informację przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd przyjął uchwały w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta uchwała?
18: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
19: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
18: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
14: Relacjonował Mateusz Chłystan. Wioletta Tomczak, poseł Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Wśród tematów pomysł, by wszystkie koszty zwolnień lekarskich kobiet w ciąży pokrywał ZUS i odciążył w ten sposób pracodawców. Początek minuty po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Benzyna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litra, diesel do 6,44. Wyższe ceny to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
20: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
14: Komentuje Karol Byzdra z portalu Energetyka. Tyka 24. Maksymalna cena 95 wzrosła dziś o 13 groszy, 98 o 23, a oleju napędowego o 7 groszy. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy, liderzy nie zawodzą. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, które jego drużyna wygrała 3-0. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
21: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
14: Trwa mecz Austria i Jordania. Po pierwszej połowie Austriacy prowadzą 1-0.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Podlasie oraz południe Polski. Tam opady deszczu od samego rana mogą się pojawiać. Na szczęście nie będą one jakieś bardzo duże.
23: Tylko trochę, właśnie. No od razu po prostu z grubej rury. A spokojnie, nie będzie tak źle, jeżeli chodzi o te opady. Więcej, dużo więcej słońca dzisiaj w Polsce.
24: Ojej, 24 stopnie w Zielonej Górze. Nawet.
23: Prawda, że przyjemnie?
24: Miło.
22: Wszędzie, w całym kraju dzisiaj powyżej 20 stopni powinny termometry pokazać w pewnym momencie dnia.
23: Kto jest spragniony upałów, czekajcie na weekend.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Julia Chren,
25: Konrad Piwowarski,
26: Paweł Pawelec, ciśnienie 1017 hektopaskali.
23: Dzień dobry.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: Ale nie tylko naprawić, ojej, jeszcze pielęgnację butów można
1: żony oddać. Można znaleźć? Można.
2: Ja nie wiem, czy
1: jak jest ładna ekspedientka, to można.
2: To wydaje mi się, że tak jest taka możliwość.
0: Ale myślę, że to jest kwestia czasu, zanim otworzą właśnie serwis matrymonialny.
2: Myślę, że tak.
1: Okej, przedszkole, żłobek, szkołę.
2: Ja nie wiem, jak oni to zmieszczą, bo to nie są zazwyczaj duże sklepy.
1: No, no.
0: Dobra, ale są też usługi krawieckie. I ostatnio właśnie w internecie ceny się pojawiły tych usług krawieckich. Oj. Przyszycie guzika na odzieży wierzchniej to koszt 36 zł.
2: 36 zł! Za jeden guzik!
1: Że przyszycie jednego guzika? Jaki wielki to musiałby być guzik!
0: To jeszcze nie jest koniec. Wszycie suwaka 99 zł. Skrócenie sukienki 95 zł.
1: Powracam do guzika. Guzik zarobią.
3: Pierwsza zmiana.

0: Była pita?
1: Była. A czemu pytasz?
0: No bo pora jest taka kawowa, 18 minut po godzinie 7, no to proszę cię.
2: Dobra, tak. Kawa jest w ogóle bardzo zdrowa i kawa odmładza, to czytałem ostatnio. Także należy pić kawę.
1: To ty, Paweł, nie pij za dużo, bo w pampersie zaczniesz przychodzić.
2: Mówi mi Krzysio i Misz.
3: Słuchajcie, ja tak propos kawy. No. Chińczycy mają wynalazek.
1: Tak.
3: Kojarzycie te roboty sprzątające takie, które sobie jeżdżą po domu i tak jeżdżą i jeżdżą.
2: U nas płaskie pozdrowie.
1: Tak, że tylko klikasz i on wysprząta ci całą chatę.
2: Ale takim, mówisz, humanoidalnym takim, co przypomina człowieka?
3: Nie, nie, te rumby wszystkie inne.
2: A, takie te cza-cza.
3: No to Chińczycy wymyślili.
2: No, no.
3: Też taki jeżdżący robot.
2: Bardzo fajnie.
3: Tylko, że na tej podstawie, która sprząta, znaczy ona nie sprząta akurat.
2: No to tak.
3: Zamontowali sedes. Myśleli samo jeżdżący sedes.
2: Aha, żeby
1: czyli,
2: nie trafić
1: czyli
2: od
1: że
2: razu.
1: Na przykład śpisz sobie w nocy, chce ci się siku i po prostu dwa klaśnięcia i podjeżdża ci sedes pod łóżko.
3: Podjeżdża ci sedes pod łóżko, przesiadasz się, robisz co masz zrobić. I on później odjeżdża do toalety.
2: Sam się
3: ma taką rurkę i wypróżnia się do toalety z tego wszystkiego i później się czyści sam.
2: Serio?
1: Szczerze mówiąc, myślę, że mogą mnie zwolnić z radia, bo ja nie mam słów.
4: O! Pierwsza
2: zmiana. Podjechał.
3: 50 000 zł kosztuje taka przyjemność.
2: Rany!

0: Letniaczek od modelek, 15 miejsce w ostatnim notowaniu Bestlisty Vox FM. Możecie na voxfm.pl głosować.
1: Co tak nisko? Co tak nisko? To dobry numer jest, podnieście go.
2: 4 minuty do godziny 7:30.

0: Ale Austriacy mieli przed chwilą szansę na gola.
1: Takie nieeleganckie zachowanie, piłką w twarz, bramkarza w twarz.
2: Bo to się zdarza, wiesz.
0: To wyglądało trochę na błąd bramkarza. 1-1 w meczu Austria-Jordania, jeżeli kogoś to interesuje. Jeżeli nie, to mamy dobrą informację. Rysiu Piwek teraz się pojawia w Radiu Vox FM.
3: Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu?
1: Ale strzelił.
2: Trudne pytanie jak zwykle. 6098 69 869. Piszcie SMS-em.

0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
6: Woda niezdatna do picia w części Starachowic oraz w gminach Brody i Wąchock. Badanie próbek wykazało obecność bakterii E. coli, informuje starachowicki sanepid. Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków oraz mycia zębów. Mieszkańcy powinni korzystać z wody dostarczanej deszkowozami. Brytyjskie służby wyjaśniają incydent w kanale La Manche. Z rosyjskiej fregaty admirał Grigorewicz oddane zostały strzały ostrzegawcze w kierunku znajdującego się w pobliżu niej jachtu. Według brytyjskich mediów strzały miały zapobiec kolizji. 4 osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. Najbardziej ucierpiał Słowiańsk w obwodzie donieckim. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, a także centrum handlowe. Violetta Tomczak, poseł Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM. Początek minutę po 8:00 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię. Messi skompletował hat-tricka. Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Ze zwycięstwem podczas mundialu także Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a 2 trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. Trwa druga połowa spotkania Austrii z Jordanią. Jest remis 1-1. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlamowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3-6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Przypomnijmy, Rysia.
7: Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu?
8: 600 986 9 9 SMS-em.

0: ładnie gram na saksofonie?
1: Bardzo. To myślałem, że to trąbka.
0: A, tak, tak, tak. To bardzo możliwe. 21 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia, przypomnijmy.
2: Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu?
0: Bo razi w oczy.
1: Żeby kawa na słońcu nie wyblakła.
3: Kto głupi wyjechał na słońce pić tam kawę?
1: Bo już jest parzono.
2: Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego lepiej nie pić kawy na słońcu? Bo jest rozpuszczalna. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Dobra, to ja wam coś teraz zdradzę, drodzy słuchacze.
1: No, dawaj.
0: O godzinie 5.56 Jula powiedziała: ej, bo mecz jest! I włączyła ten mecz i tak sobie oglądamy ten mecz Austria-Jordania 2-1 dla Austrii.
2: 81 minuta już.
0: Tak, a w 78 minucie Jula spytała: ej, a którzy to Austriacy?
3: Tylko złe odpowiedzi.
1: W kolorowych ubrankach.
2: Nie, już wiem, że jest taka dla takich fanów jak ja, taka kropka przy ich nazwie i ta kropka ma taki kolor, jaki oni mają koszulki, tak?
1: Bardzo ładnie, żeś to zauważyła.
0: I w temacie sportu pozostajemy.
2: No właśnie, tylko złe odpowiedzi. Będziemy was prosić, 6098 69 869, abyście może wy nam powiedzieli, bo tak oglądamy te mecze. Poza tym ja się wczoraj zainspirowałam, jak widziałam biegaczy.
1: I co, poszłaś biegać?
2: Nie, i zastanawiałam się, po co? Po co uprawiać sport? Takie jest dzisiaj pytanie. Przypomnę numer 6098 69 869. Może wy wiecie i może nam pomożecie.
0: Jest męczące
1: uprawiać sport.
0: Ale cię spoci.
1: Tak.
2: No ale
1: tak.
2: Zajdziesz do pracy, to ale się pochwalisz.
1: Ale jest wymówka, żeby wyjść z domu. Na siłownię idę, torba w bok, a ty tam z kolegami.
3: Tylko złe odpowiedzi.
0: 6098 69 869, piszcie i dzwońcie. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Ciekawa, czy ci piłkarze też, którzy grają, się zastanawiają, po co ja będę biegł tam, skoro za chwilę będę się wracał?
1: No nie,
2: 869-869-869. Po co uprawiać sport? Tylko złe odpowiedzi, przypominamy.
3: Bo człowiek się łudzi, jest głupi, że to coś mu da.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Wymaga dogłębnego zbadania. Szef BBN-u reaguje na zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wśród postulatów wyższe płace, w ZUS-ie rozpoczyna się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Za chwilę poranna rozmowa w Vox FM, gościem poseł Wioletta Tomczak z Polski 2050.
13: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
12: To mogła być egzekucja przeprowadzona w biały dzień przy użyciu broni krótkiej. Policja i prokuratura podają szczegóły poniedziałkowego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca jest nadal poszukiwany, mundurowi mają jego rysopis, zabezpieczono także okoliczny monitoring. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
14: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
15: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
14: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
16: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
14: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
12: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef BBN-u Bartosz Grodecki. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 44-latka. Urzędnicy odeszli od okienek, w ZUS-ie rozpoczął się strajk ostrzegawczy, potrwa do godziny 10.00. Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń, a także dostosowania poziomu zatrudnienia do liczby realizowanych zadań. Minuta po 8.00, czas na poranną rozmowę w Vox FM. Zaprasza Jan Wróbel. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Wioletta Tomczak, Polska 2050, posłanka, nieprawdaż?
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: I ostatnio ambasadorka marki, powiedziałbym tak elegancko, projektu, żeby ZUS płacił L4 kobietom w ciąży. To ma znaczenie, bo jeżeli płaci pracodawca, to ma gorszy humor, a jak płaci ZUS, to pracodawca ma świetny humor, łatwiej zajść w ciążę.
18: Tak naprawdę widzimy, że powinniśmy zawalczyć o polską demografię i tutaj potrzeba systemowych rozwiązań na wielu płaszczyznach, bo oczywiście dostęp do żłobków, do opieki, co zrobić z tym maluchem w momencie, kiedy sami chcemy i powinniśmy wręcz, bo to jest dobre dla kobiet, czy dla ojców także, wrócić na rynek pracy, ale bardzo często młode kobiety, sama przez to przechodziłam, spotykają się z tym, że gdy szukają pracy, to właśnie niektórzy pracodawcy, patrząc na to, że jest w wieku rozrodczym, że dopiero co założyła rodzinę albo ma stałego partnera i z dużym prawdopodobieństwem będzie myślała o tym, żeby powiększyć tą rodzinę albo zaś w pierwszą ciążę, obawiają się zatrudnić taką kobietę, bo właśnie boją się tego, że będą musieli pokrywać koszty związane z tym, że...
17: Przez 30 chyba 3 dni, prawda? Ten 32.
18: A... Dokładnie tak, że kobieta będąc w ciąży dość często chodzi na zwolnienia lekarskie i jest to związane po prostu z tym, że przechodzi trudno te pierwsze momenty ciąży.
17: W mediach społecznościowych oraz w innych wypowiedziach innego typu chwali się pani tym, że może pani pochwalić tak wiele posłanek i tak wielu posłów ze wszystkich, bodaj ze wszystkich klubów, które są w Sejmie, wszyscy murem za panią.
18: Zresztą wszyscy murem za naszym projektem, bo akurat wnioskodawcami są tutaj moi koledzy Piotr Strach i Piotr Górnikiewicz, ale tak, jest to projekt Polski 2050, w którym to od pierwszego dnia chcielibyśmy, żeby ZUS pokrywał składki i wynagrodzenia.
17: Czyli tak zwana dobra wiadomość.
18: Tak.
17: I musi pani walczyć z wiadomością, powiedziałbym, mniej dobrą, że któryś z lekarzy polskich, 28-latek z Koalicji Obywatelskiej na dodatek zarobił mnóstwo pieniędzy i to wygląda na to, że nieraz po prostu kręcąc lody, mówiąc kolokwialnie. Myśli pani, że wygracie z tym przekazem o chytrym lekarzu?
18: Ale tutaj tak naprawdę ja się podłączam pod właśnie działania mediów, które to ujawniły i bardzo za to dziękuję, bo takie patologiczne sytuacje w polskim publicznym systemie opieki zdrowotnej nie powinny mieć miejsca. Ten lekarz średnio dziennie pracował 11 godzin w bardzo odpowiedzialnej praktyce lekarskiej właśnie w 3 szpitalach i w 1 przychodni. No, nawet nam, politykom, którzy nie mamy normowanego czasu pracy, myślę, że nie zdarza się codziennie pracować 11 godzin.
17: Dzisiaj czytałem wypowiedź rezydenta młodego, który mówi tak, no ja po 24 godzinach się boję już podejmować decyzje. Jak to jest możliwe, że ktoś, bo tam był taki przypadek tego młodego lekarza, 96 godzin dyżuru. Ale tu chyba możemy otworzyć cudzysłów, wziął.
18: Znaczy się, wiemy, że też dyżur lekarski nie jest równy takiej praktyce bardzo mocno angażującej lekarza w to, że cały czas musi być przy pacjencie i nad nim czuwać. Ten lekarz też koordynował pracę innych lekarzy i właśnie odpowiadał za te kwestie bardziej administracyjne, co nie zmienia faktu, że wynegocjował sobie tak horrendalne stawki, że
17: to
18: ja jako
17: posłanka
18: także będę starała się dowiedzieć, z czego to wynika.
17: Czy przypadek tego lekarza pokazuje gnicie Koalicji Obywatelskiej, czy też jest po prostu wypadkiem przy pracy? O tym zaraz w internetowej kontynuacji naszej rozmowy porannej Radia Vox FM.
12: Dalsza część rozmowy do odsłuchania na voxfm.pl i na kanale Super Link na YouTubie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Ręka była karny, będzie. Nie, no musi być, no musi odgwizdać tego karnego. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj opady deszczu na południu, a także na wschodzie kraju mogą się pojawić, chociaż też sporo słońca będzie się pojawiało w ciągu dnia i temperatury całkiem wysokie.
21: O, powyżej 20 stopni to chyba nie jest źle. Będzie można jeszcze wyższe temperatury zobaczyć już w ten weekend.
22: Ale popada też, także cieszmy się, tego deszczu tak mało mamy.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: No i jest karne.
22: Będzie gorzej.
21: Julia Hren.
20: Konrad Piłowarski.
22: Paweł Pawelec.
20: Dzień dobry.
22: Po co tam to?
20: 7 minut po 8.
23: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: muszę się z nim zgodzić w 100%, więc to nie jest zła odpowiedź, aby móc więcej jeść.
1: Jest też telefon.
2: Cześć, z tej strony Emilka. Po co uprawiać sport? Ja myślę, że po to, żeby przytyć. Wszyscy wiedzą, że od uprawiania intensywnego sportu się puchnie.
1: No tak.
3: Wielokrotnie mecz oglądacie i mówią, że tak, o ten to spuchł.
4: Specjaliści mówią, że mięśnie są znacznie cięższe od tłuszczu.
5: Tylko złe odpowiedzi.
3: Tymi specjalistami jest Paweł i ja. 609 869 869. Piszcie i dzwońcie. Po co uprawiać sport? Tylko złe odpowiedzi.

0: najczęściej o tej porze do pracy prowadzi 20 minut po godzinie 8, to Radio Vox FM.
1: Albo na bieganko na przykład.
2: No, albo do siłowni.
0: Aha.
1: Pobiegać się idzie, jak jest cała kuchnia do ogarnięcia, to by nie chce się sprzątać.
0: Karina, 100% racji.
3: W ogóle, ale to tak... Tak, dokładnie.
2: Kasia pisze też, bardzo z sensem pisze, niestety, tak? No, żeby jeść, móc jeść więcej ciastek.
1: No i to zdecydowanie.
0: Pytamy się was, po co uprawiać sport, jak słyszycie tylko złe odpowiedzi.
2: Tak. Mhm.
1: Ja ze swoją żoną codziennie uprawiam sport, rano albo wieczorem, a czasami nawet dwa razy, to napisał Grzegorz, ale super, że tak się w małżeństwie dogadują, że razem chodzą na sport.
0: Ale są też zupełnie odwrotne SMS-y, bo trzeba coś robić, biegać itp., żeby z głupią babą w domu nie siedzieć.
1: Jak sobie głupią wybrałeś? Trzeba było brać mądrą.
2: Gdzie szukałeś, po prostu ciemno było, nic nie widział.
1: A wracając jeszcze do tego sportu, uprawianie sportu wiąże się z powiększeniem brzucha u partnerki.
0: No tak?
2: No tak.
1: No to jest logiczne.
2: Przez pompki sprawdziłem kilka razy, mówię.
0: Ela z kolei twierdzi, że niektórzy tylko w taki sposób mogą się dowiedzieć, co to jest kultura. Co prawda bardziej fizyczna, ale zawsze kultura.
4: Tylko złe odpowiedzi. Super.
0: 609 869 869.
1: Po co uprawiać sport?

0: Bo dziewczyna mogła powiedzieć, no tego to już całkiem powaliło, jak to jest prawdziwe. To jest prawdziwe.
1: Tak, po to, żeby pójść na siłownię i popisać się nowymi lajkrami, niech...
0: Leginsami, Paweł, jakie lajkry? To są sportowe leginsy.
1: To się pisał lajkry.
0: Lajkra to wiesz, 20 zł kosztuje leginsy sportowe, to 200.
2: No właśnie, to jest kwestia nazwy. Wyżej. Po co uprawiać sport, nad tym się zastanawiamy i prosimy o SMS-y 609-869-869 i o telefony oczywiście.
3: Pierwsza zmiana.
0: A już za 2 minuty wiadomości Vox FM.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama.
1: Na zegarach 8:30, Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
14: Zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są 2 osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Mają od 22 do 44 lat. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała się zajmować handlem narkotykami m.in. na terenie Bydgoszczy. Część zatrzymanych według śledczych powiązana jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych. Ekspertyza w sprawie spalonej hali trampolin w Gorzowie Wielkopolskim gotowa będzie jeszcze w tym tygodniu. Nie wiadomo, czy zabytkowy budynek przytargowej będzie odbudowany czy wyburzony. Decyzję co dalej z obiektem podejmie powiatowy inspektor budowlany. Przypomnijmy, do pożaru hali doszło 24 maja w Gorzowie. O końcowym wyniku zdecydowała bramka w ostatniej minucie. Austria wygrała z Jordanią 3-1 w zakończonym kilkanaście minut temu pojedynku w grupie J. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz także o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której także Ghana zagra z Panamą.
4: Hi, good morning.
15: Pierwsza zmiana. It is.

0: po co uprawiać sport? No to jest proste pytanie, żeby pójść na L4. Jedziesz na rowerze, przewrócisz się, rozbijesz głowę, idziesz na L4.
1: No tak.
0: Biegniesz po lesie, przewrócisz się, złamiesz rękę, idziesz na L4.
2: Tak. To jest logiczne.
0: Idziesz na siłownię, sztanga cię przygniecie.
1: No.
0: No idziesz do szpitala i L4. Pozdrawiam, Jarek z Lubina.
3: Jarek,
0: no
3: ma tak. Tutaj sens.
2: Będziesz leżeć na kanapie i co? Następnego dnia do pracy. A nie L4.
4: A propos kanapy.
3: Ale jest prostsze rozwiązanie, wystarczy mieć znajomego lekarza i też można pójść na L4. Nie
2: przestań,
3: polecam.
2: Nie wolno! No
4: ale zaraz, to nie ma nic wspólnego ze sportem. Chyba, no, że nie, chodzi o hazard, ale hazard to nie wiem, co to chyba prawda, jest sport. Tak. Żeby zostawić właśnie więcej miejsca na kanapie w domu dla innych. To jest po to chodzi.
2: Sławek napisał, ja na przykład uprawiam sport, bo uwalnię endorfiny szczęścia. Po każdym bieganiu na koniec jestem niesamowicie szczęśliwy, że zakończyłem tę katorgę.
3: Rafał z Gorzowa z kolei odnośnie tych lekarzy. Sport uprawiamy dla lekarzy. Sport to zdrowie, każdy lekarz ci powie. Skręcone kostki, połamane ręce, uszkodzone nosy, bolące stawy, plecy. Tak to biedacy by nie mieli co robić.
2: Ojeju.
4: Z drugiej strony nigdy nie widziałem lekarza, który by coś mocno ćwiczył. Zauważyliście to? No, ja mam.
3: To jest spisek lekarzy.
4: A oni nas chyba w trąbę robią.
2: Jest jeszcze SMS. Po co robić sześciopak, jeśli można sobie kupić czteropak?

0: No Hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło.
1: Po co uprawiać sport? O to dzisiaj pytamy w Tylko Złych Odpowiedziach.
2: 12 minut do godziny 9. Dzwonicie i piszecie na 6098698. Moja ulubiona odpowiedź. Żeby pot się nie nudził w organizmie.
1: Dobre!
2: Piękne,
3: wygonić to! Wygonić to!
1: Po co to się ludzie po uprawianiu sportu? Ktoś nam zwrócił uwagę na pytanie, że pytanie brzmi, po co uprawiać sport?
2: Sebastian napisał, żeby było na co wydawać pieniądze i bardzo się cieszę, że to mężczyzna napisał, bo to prawda.
3: Żeby było
2: bo
3: na co?
2: Sport? Zanim uprawiasz sport, to trzeba się ładnie ubrać.
1: To jest najbardziej męska rzecz na świecie. Zanim zaczniesz nowy sport uprawiać, to na przykład koszykówkę, to musisz kupić stroje wszystkie oryginalne drużyn.
2: Oczywiście,
1: takich,
2: z napisem, tak, z napisem Jordan.
3: Przecież nie będziesz w krótkich, zwykłych spodenkach biegał po ulicy. But ma świecić, błyszczeć, opaseczka musi być tu, opaseczka
1: no to musi być but Messiego albo Ronaldo.
3: Dziewczyny patrzą, ty biegniesz i wiesz po co uprawiasz sport, jak one się uśmiechają. Wiem, mam to.
1: Dzwonicie też do nas?
4: Witam, Roman z tej strony. Po co uprawiać sport? Po to, żeby głupie myśli nie przychodziły do głowy, a potem dzwonić do Pawelca o rachunek.
3: Bardzo ładne.
2: Ktoś jeszcze napisał, tak? Żeby mieć formę. A ja mam inny pomysł, bo to wystarczy iść do sklepu. Tam te formy
3: to
2: sprzedają.
3: To też, ale uprawia się sport po to, żeby mężczyźni nie musieli wciągać brzucha.

0: A w Kochaj albo Rzucaj będzie jakieś SNM?
1: Nie. No, to są rozmiary. SKM-ka, tak?
2: Jesteś bardzo blisko. Bardzo blisko. No, was zainteresuje. Maciek pisze tak. Paweł, nazywam się Maciej. Poznałem dziewczynę. Przypadkowo doszło do, uwaga, jednego spotkania. Aha. Na tym spotkaniu wszystko było naprawdę super.
1: Zakochał się.
2: Zakochałem się. I po tym spotkaniu wszystko się zmieniło, bo myślała, że ja to inna osoba.
3: Pierwsza zmiana od rana. No. Z Vox FM.
2: Tak mnie to zaciekawiło, że wybrałeś.
0: Ciemno musiało być.
4: A sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na Murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
3: Reklama.
12: Ogromne korki na S7 w Krakowie to po poważnym wypadku w okolicach węzła Przewóz. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, utrudnienia dla petentów jeszcze przez godzinę. Rozpocznie grę na Wimbledonie bez kwalifikacji. Maja Chwalińska dostała od gospodarzy dziką kartę.
0: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
12: Na miejscu tworzą się ogromne korki. To po wypadku na drodze S7 w Krakowie. Przed węzłem Przewóz w kierunku Nowej Huty zdarzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. 3 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Mówi Maciej Podymkiewicz z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie.
13: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. 2 osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
12: Droga S7 w Krakowie przełomnie jest zablokowana, kierowcy stoją w długich korkach. Pracownicy ZUS-u odeszli od biurek. W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, tak jest m.in. w Bełchatowie.
14: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. Nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
15: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest strajk.
0: Jakoś to Państwo odczuli?
15: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
16: Umówiliśmy się na jutro.
12: Na miejscu był Rafał Różycki. Od 10 wszystko powinno wrócić do normy. Przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników ZUS-u. Zaporoże na południu Ukrainy pod zmasowanym ostrzałem. W wyniku uderzenia rosyjskich dronów w infrastrukturę cywilną jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Z kolei w obwodzie sumskim na północy zaatakowany został teren szkoły jeździeckiej. Zaatakowana została także Rosja. Moskwa informuje o ponad 150 zestrzelonych ukraińskich dronach nad 15 regionami. Los wojny i zakończenie jest przewodnim tematem szczytu G7 we francuskiej miejscowości Evian. Dołączył do nich także Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy rozmawiał m.in. z Donaldem Trumpem. Jest możliwa kontynuacja tej rozmowy. Wszyscy zdają sobie sprawę, że Rosja chce atakować infrastrukturę cywilną. To także nowy etap w procesie porozumienia. Przez długi czas niektórzy z naszych partnerów, że tak powiem, balansowali, ale teraz wszyscy zdają sobie sprawę, że Putin nie chce zakończyć tej wojny. We wspólnym oświadczeniu uczestnicy spotkania G7 zgodzili się na zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej, pocisków przechwytujących i broni dalekiego zasięgu na Ukrainę. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Po sukcesie Polki na French Open walczył o to m.in. Polski Związek Tenisowy. Druga lokata w Paryżu poskutkowała awansem ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
17: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
12: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara i dodaje:
17: gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to pewnie nie byłoby żadnej mowy, żadnej dyskusji, a że przegrała, musiała na to jeszcze troszkę poczekać.
12: Początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią także Iga Świątek, Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W pogodzie dzisiaj całkiem kolorowo, bo trochę szarości i trochę deszczu to na wschodzie i na południu Polski, ale też sporo słońca, czyli żółć, pomarańcz i na jaki jeszcze kolor świeci słońce?
2: Czerwony. Czerwień.
1: O, tak. Czerwony.
18: Temperatury do 24 stopni, Wrocław, Zielona Góra, tam dzisiaj najcieplej, ale wszędzie powinno się pojawić te 20 na termometrze w pewnym momencie.
2: Ale
1: jeżeli na przykład
2: deszcz.
1: W samochodzie będzie słońce, to na pewno z 30 stopni.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: No chyba, że klimatyzacja działa.
2: Tak, prosimy nie zostawiać w autach mężów
1: nie dotyczy.
2: I skupców.
1: Julia Hren.
18: Konrad Piwowarski.
2: Paweł Pawelec.
1: Dzień dobry.
18: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: Ja nie chcę nakładać na ciebie presji, ale w tym tygodniu, Paweł, jest forma mutant tak zwana. 2-0 na razie prowadzisz. Bartek przed chwilą z Żoliborza napisał, to że będzie dziś 3-0.
1: No to nie jest mecz, ludzie, ja się tu nie ścigam. No tutaj nie ma rekordów, no. Przecież nie mogę za wszelką cenę tylko
0: kochaj
1: godzić.
0: Albo rzucaj przed nami.
2: Dzisiaj może być ciężko, bo tylko jedno spotkanie między Maćkiem i Olgą.
1: Ktoś mi napisał kiedyś, że lubi, jak się godzi ludzi, ale bardziej kręcą go krwiste opowieści, kiedy się ktoś
2: rzuca. To opowiadaj krwawo.
1: Dobra, Maciek się przedstawia, że poznał dziewczynę przypadkowo. Nie wiem jak, gdzie, co. Doszło do jednego spotkania, tylko jednego, ale spotkania, ludzie. Na spotkaniu wszystko było super. I po tym spotkaniu wszystko się zmieniło, bo ona, okazuje się, myślała, że umówiła się z inną osobą. No niech on mi to wytłumaczy.
0: Tak to jest, gdy się w Tinderze wkleja zdjęcia z internetu, ktoś już napisał.
1: A widzisz?
2: Dobra, 16 po 9, dzwoń.
1: Tą drogą pójdę.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita bardzo serdecznie Macieja. Cześć Macieju.
4: Cześć.
1: W czym mam pomóc i kogo będzie dotyczyć historia?
4: Koleżanki Olgi.
1: To mów.
4: No dziewczyna jest fajna, poznałem ją przypadkiem. Na TikToku spotkaliśmy się raz i tam doszło do kłótni. Poblokowała mnie, ja chciałem się spotkać i porozmawiać jeszcze raz z nią.
1: Pokłóciłeś się o co?
4: No bo poznała mnie na tym, że jestem innym chłopakiem. Znaczy o innego chłopaka się podpatrzyłem, kiedy byłem na spotkaniu.
1: No Maciek, no ale to jest niepoważne, no.
4: I się zdenerwowała i tak
1: pokłóciłem. Ale Maciek, nie rozumiesz, że to jest niepoważne? Ona się umówiła z kimś innym ze zdjęcia.
4: No tak.
1: No to było bardzo nieuczciwe na samym początku. Dlaczego tak zrobiłeś?
4: No bo ona by się nie spotkała, jakbym to powiedział, że to nie ja.
1: Ale to co, ona cię zna i wiedziałeś, że się z tobą nie spotka?
4: Nie znała mnie nigdy, nie. Z TikToka, tylko z pisania.
1: No to skąd wiedziałeś, żeby się z tobą nie spotkała, Maciek?
4: No bo mi tak napisała w SMS-ie.
1: Nie, Maciek, odwrotnie. Ona się z tobą by nie spotkała, widząc cię na spotkaniu, że wyglądasz zupełnie inaczej i udawałeś kogoś innego. Ale dlatego by się z tobą nie spotkała. Ale czemu nie zaryzykowałeś? Czemu nie użyłeś swoich zdjęć, tylko jakiegoś kolegi?
4: Nie dojdzie do spotkania.
1: Dlaczego uważasz, że kobiety nie spotykałyby się z tobą?
4: No przede mną jest wszystko okej, tylko ona na tym zdjęciu myślała, że to jestem inny chłopak. Nie chciałem jej wysłać zdjęcia, ona myślała, że to inny ten chłopak tego zdjęcia.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że umieściłeś na portalu swoim, na swoim profilu, nie swoje zdjęcia?
4: Swoje zdjęcie miałem, tylko straciłem podobno tego chłopaka, co ona go spotkała przypadkiem.
1: Nic
4: i ona sama do mnie napisała o 12 w nocy, że mnie widziała na koncercie. Ja powiedziałem, że to ja byłem, a jednak nie byłem to ja.
1: A, podszyłeś się pod kogoś innego. Okej,
4: tak,
1: dobra.
4: Dokładnie.
1: Czyli nie wstawiłeś nie swoich zdjęć, tylko jesteś po prostu podobny do kogoś, kogo ona widziała.
4: Tak,
1: i ona stwierdziła,
4: tak,
1: że być może to jesteś ty. Teraz rozumiem.
4: Tak, tak.
1: No dobra. I co, zobaczyła cię na żywo i od razu przeszła do ataku?
4: Nie, nie. Było spotkanie, kawka, herbatka, a po spotkaniu już nie było nic. Nie odpisała nic.
1: Zorientowała się na tym spotkaniu, czy ty się przyznałeś, że to nie ty?
4: No, na spotkaniu poznała mnie, ale coś siedzieliśmy z godziny, rozmawialiśmy, wszystko było dobrze, a później drugi mówi, że to nie ja i ona tego nie chce. I...
1: A ty się zakręciłeś?
4: No, zakręciło mi w głowie o nią. I...
1: Ile ty masz lat, Macieju?
4: 33.
1: A ile ma lat ona?
4: 27.
1: Opisz mi ją, jak ona wygląda.
4: Brunetka, bardzo ładna, mądra, nie da się oszukać, pracowita.
1: Nie da się oszukać. To ty jesteś oszukaniec. Zamiast jej powiedzieć, bardzo mi miło, że jestem podobny do faceta, którego spotkałaś na koncercie. Kto wie, nie, wierzę w przypadki, wierzę w przeznaczenie. Nie spotkajmy się sam.

0: Ocenisz, może warto i mnie poznać. Ja bym tak napisał.
1: No ja nie napisałem, no.
0: Dlatego jest zła na ciebie, jak się zorientowała.
1: Bardzo zła, jest bardzo zła. Na spotkaniu się pokłóciłem tylko w SMS-ach.
0: Mówiłeś mi, że pokłóciłeś się na spotkaniu.
1: Na spotkaniu nie pokłóciłem, tylko w SMS-ach.
0: Dobrze, jak ty wyglądasz? Ona ładna brunetka, a ty?
1: Blondyn.
0: Ile masz wzrostu?
1: 1,67 m.
0: A ile ma tamta dziewczyna wzrostu?
1: 1,66 m.
0: No i co, zadzwonić mam, przeprosić za ten głupi numer twój?
1: Tak, i chciałbym się raz z nią spotkać, porozmawiać, wytłumaczyć wszystko.
0: Olga, no to ja za chwileczkę dzwonię, jeśli ty słyszysz, odbieramy telefon i pytamy, czy jest możliwe ponowne spotkanie. A kto wie, może to zły początek tylko, a całkiem fajny początek dobrej znajomości, która zamieni się w coś poważnego pomiędzy wami. Trzymajcie kciuki za Macieja Kłamczucha i dzwonimy do Olgi.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Cytaty wybitnych Polaków. Powiedziałem, że to ja byłem, a jednak nie byłem, to ja, Maciej.
4: Tak mi się kojarzą te historie z gazet, jak to kobiety się zakochują i później 60 tysięcy, 100...
0: Przesyłają, żeby on przyjechał, tak?
4: Ale tu nie było takiej sytuacji, piszcie co myślicie, 609 8 6 9 8 6 9.

0: Jak dziś będzie kochaj, to robię na rowerze 200 km na strzała, ktoś napisał.
1: Ale słuchajcie, nie przekreślajmy tej sytuacji. Być może on jest po prostu jakimś Bradem Pittem, jakimś George'em Clooneyem.
0: Właśnie ktoś napisał drugi Brad Pitt.
2: Tak, no, napisał to. Był ładny, tak, na zdjęciu. Umówiła się z nim dlatego, że był podobny do tamtego faceta z koncertu. No, tak? No właśnie.
0: Ale on napisał, że to, że on jest tym facetem. Ja przypomnę ten cytat. Powiedziałem, że to ja byłem, a jednak nie byłem to ja. No. To jest mój ulubiony cytat. Ja sobie koszulkę z tym zrobię, bo to jest kwintesencja tego wszystkiego.
2: To ja.
0: Tak, ktoś napisał, że to jest, są trudne sprawy, edycja w Podlasie. Paweł, tak. Ja będę kibicował, żeby dzisiaj było rzucę. Przykro mi.
2: Naprawdę?
1: Czyli na 2-1 schodzimy.
2: A ja będę próbował...
0: Będę sam, bo widzę, że wielu słuchaczy
2: Olga
0: też podobnie.
2: Olga wybaczyła facetowi, któremu się spodobała, że zrobił wszystko, by się tylko z nim spotkała.
1: Nawet nie dzwoń do dziewczyny. Też
2: a,
1: tak jest.
2: Nie, kochana. Kochany, kochana, nie jestem w stanie wysłuchać tej prośby, więc dzwonimy.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry, Olgo.
4: Witacie,
2: Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM. Ale mam niespodziankę.
4: Dzień dobry.
2: Ale mam niespodziankę dla ciebie. O, moja słuchaczka wie, kto dzwoni. Strasznie niefortunna sytuacja. Trochę spowodowałaś zainteresowanie swoją osobą. Błędnie, Olga, oceniając, że jakiś koleś z TikToka jest podobny do gościa, który ci się spodobał na koncercie, nie?
4: Tak, zgadza się.
2: Na festynie. No jak on zobaczył, że zaczepia go taka fajna brunetka, to nie miał zamiaru tłumaczyć, że to chyba nie on. I spotkał się z tobą. I powiedział mi, słuchaj, Paweł, trochę jestem zdziwiony, no bo ja przyznaję, że oszukałem, po to tylko, żeby ją poznać, zobaczyć się z nią. Widocznie dziewczyna wolna, sama ja też. No fajnie się rozmawiało, sama przyznała, no ale musiałem się przyznać, ona też odkryła. No i pokłóciliśmy się, głupio wyszło. Paweł, zablokowała mnie, bo chciałem się raz jeszcze z nią spotkać, pisząc jest, że jest fajna, żeby ją chociaż przeprosić za to, że użyłem takiego fotelu. Ona oczywiście uważa, że ją okłamywałem, ale przecież bym się przyznał, że to nie ja.
4: Zdziwiło mi to, że ten chłopak mógł tam być, bo ja o tym koncercie się dowiedziałam od Radka, bo nie było jakiegoś mega dużego plakatu z tym, więc mnie trochę zdziwiło, że on tutaj z Mińska Mazowieckiego, a on był w Przesnyszu, więc mega mnie to zdziwiło. Oczywiście później się okazało, że to nie jest ten chłopak. No już widziałam po wyglądzie, że to nie jest nawet ten chłopak, ale nie chciałam być niemiła, wredna i w ogóle, więc stwierdziłam, że...
2: Wytrzymałaś.
4: Wytrzymam to i tyle, tak?
2: Jeśli to nawet nie ja. Czy nie chciałaby się spotkać ze mną raz jeszcze i poznać mnie prawdziwego? Tak mi zadał pytanie. Olga, co ci szkodzi, no?
4: Nie. A skąd w ogóle takie coś, że do mnie dzwonisz? On dał ci mój numer i co? I kazał mnie przeprosić?
2: Tak, kazał przeprosić i zapytać, czy nie zmieniłabyś zdania co do poznania faceta, który ci się podobał. To co ja mam mu powiedzieć? Bo on by cię chciał chociaż przeprosić, Olga, za to, no, że użył takiego numeru, no.
4: Ale wiesz co, ja pomimo tego, że ja mu tłumaczyłam, że tak się nie robi, to
2: tak,
4: on dalej brnął w to wszystko, dalej cały czas jakby nie próbował mi powiedzieć tej prawdy do końca i stwierdził do mnie, że jeżeli ja bym wiedziała, że to jest nie on, to bym się z nim nawet nie umówiła. Ja mówię, oczywiście, że tak. I dla mnie to było takie coś, że on wykorzystał to, że ja się z nikim nie spotykam, bo gdzieś tam na TikToku po prostu jestem trochę rozpoznawalna i w ogóle, więc on wykorzystał fakt, że ja nie spotykam się z nikim, a że byłam zainteresowana tamtym chłopakiem, to po prostu to wykorzystał.
2: A nie wierzysz w przypadki?
4: Nie. On twierdzi, że to jest przypadek, ale tak na dobrą sprawę to nie jest przypadek, bo on trochę wymusił na mnie to spotkanie.
2: No już jeszcze ty do niego podobno napisałaś, Olga. Kurczę, to tu się nic nie zgadza.
4: Wiesz co, on do mnie pisał? I on do mnie pisał, bo on chciał ode mnie kupić samochód, dzwonił do mnie. Ja powiedziałam, że tego samochodu nie sprzedaję i później nie dawało mi spokoju to, bo mówię, a może to on był jednak na tym koncercie, bo był delikatnie podobny ze zdjęcia oczywiście,
2: fajny,
4: z Facebooka, ale później się okazało, że to jednak nie on, więc... No ja tutaj bym wolała, żeby mi powiedział prosto z mostu, słuchaj, no nie byłem tam, niż kłamać, że się tam był z kolegami.
2: To co ja mam mu powiedzieć, bo on chciałby się z tobą poznać już jako on, Maciej, prawdziwy, i może byś po tym spotkaniu podjęła decyzję, czy
4: wiesz,
2: chciałabyś...
4: Ja już podjęłam decyzję, nie, po prostu on nie jest chłopakiem w moim typie, totalnie się różnimy nawet mentalnie, no ja mam trochę inne życie i on ma totalnie inne życie. Wiesz, ja na tym spotkaniu też gdzieś tam z nim rozmawiałam, zaprosiłam go do mieszkania na tą herbatę, bo była straszna pogoda w Warszawie, więc ja też jakby odkryłam przed nim rzeczy takie, no, adres zamieszkania. I później się okazało, że co, że przyjechał gość, który to w ogóle nie był on. No ale w związku z tym, że nie chciałam być wredna, chamska i niemiła, no to stwierdziłam, że okej, poznam, tak, zobaczę, tak. No ale niestety.
2: Czyli co, ja mam oddać kosza przez ciebie?
4: Tak, tak.
3: No nie!
2: Bo wiesz, że jesteś w programie Kochaj albo Rzucaj.
4: Teraz się ktoś słyszy to wszystko?
2: Maciek, no źle żeś zaczął, tak jak mówiłem. Niestety ona nie jest zainteresowana spotkaniem i kontynuowaniem z tobą znajomości.
4: Tak, tak. No i oczywiście ja, mimo że mu mówiłam o sytuacjach, gdzie byłam stalkowana, to on jeszcze wystalkował mój adres zamieszkania na wsi. Znalazł go w internecie.
2: Jesteś Maciek?
5: Jestem.
2: Po prostu ją ładnie przeproś, no. Za mocno,
5: cię, Olga.
2: No za mocno, że ścisnął do kobity. Ja wiem, że ci się podoba, bo powiedział mi poza anteną, jak bardzo. No widzisz, na nieszczęście, Olga, jesteś bardzo w typie Macieja. Szkoda, no, że on nie w twoim.
4: No nie, niestety no nie jest w moim typie. Pomysł no. Niesamowity, nie mówię, że nie, ale...
2: No wiesz, on myślał, że to jest prezent od Boga. Sama babeczka się mną zainteresowała. Pomyliła mnie z facetem, czyli jestem w jej typie. Stwierdziła, że jestem podobny. No to lecę na te spotkanie, no. Przecież nie będę się od razu skreślał. Nie miał odwagi przyznać ci się na początku. No szkoda,
4: ale
2: tylko,
4: że... przecież to było od razu widać, no.
2: Oj tam, no.
5: No, Olga, wybaczyłabyś mi to.
4: Nie, ja ci tego nie wybaczę absolutnie. Ja nie toleruję kłamstwa i kontynuacji tego kłamstwa przede wszystkim. Więc no niestety, ale nie. Niech szuka dalej, ja nie będę tą jego miłością.
2: Czyli nie jest w twoim typie i nie ma się co starać, tak?
4: Nie ma, niech odpuści.
2: Trzymaj się. Pozdrawiam. Porażka. Cześć, Olga.
6: Kochaj albo rzucaj.
1: Ja mam taki pomysł. Jutro ja dzwonię do pary w Kochaj albo Rzucaj i będę przekonywać, że jestem Pawelcem. Może być?
2: Może być.
0: A Kochaj albo Rzucaj wraca rzeczywiście już jutro w Vox FM.
1: Ale prawdziwy Pawelec, to będziesz
2: tak,
1: ty.
2: To będę ja.
0: A na voxfm.pl możecie się zgłaszać do Pawelca.

0: Kygo i Carter Fight. That's when you know. Vox FM na 22 minuty przed godziną 10. Dzisiaj środa, 17 dzień czerwca. W kalendarzu świąt nietypowych to dzień walki z pustynnieniem i suszami. A jak dobrze wiemy, najlepsze na walkę z pustynnieniem i suszami jest nawadnianie. O, nawadnianie. Albo, jak kto woli, tankowanie. A tak się składa, że my tankujemy. W apce Vox FM możecie się zgłaszać do naszej nowej zabawy. Vox tankuje na wakacje i z tymi świetnymi informacjami zaczynamy środę. Arek Sikora, dzień dobry.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na staro

0: do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
4: Reklama.
5: Słoneczną środę w Poznaniu, czas na wiadomości z miasta w Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Wojewoda Wielkopolska została po raz drugi mamą. Zdjęciem nowonarodzonego maleństwa Agata Sobczyk pochwaliła się w mediach społecznościowych. Do pracy ma wrócić w listopadzie. W tym czasie zastępuje ją wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc. To pierwszy przypadek urlopu macierzyńskiego urzędującej wojewody w Polsce. Pociągiem z Poznania do Wrocławia w 45 minut, a do Szczecina w 35. To część planów zintegrowanej sieci kolejowej. Do 2050 roku ma powstać 4700 km linii. Ekspert i dziennikarz portalu Rynek Kolejowy Jakub Rezler podkreśla, że obecnie kolej jest konkurencyjna na trasie z Poznania do Wrocławia i do Szczecina. Dodaje też, że przedstawiciele rządu przyznają, iż projekt to perspektywa 2070 roku.
6: Kiedy uchwalano projekt rozwoju dróg krajowych i autostrad, to też bardzo nie wierzyliśmy długo w to, że on zostanie zrealizowany. Mamy 2026 rok, minęły 33 lata i tak naprawdę dochodzimy pomału do miejsca, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, poszczególne jej oddziały zaczynają kończyć swoją listę inwestycji.
5: W projekcie pozostaje biała plama na wschodzie Wielkopolski. Nie ma przewidzianej trasy z Kalisza do Konina, ani połączenia kolejowego z Turkiem.
7: Ten przedstawiony wariant opiewa wyłącznie na linie jakieś, powiedzmy, tranzytowe, rzeczywiście długie. Nie uwzględnia w ogóle tych potrzeb w wymiarze, no, nazwijmy to, bardziej lokalnym.
5: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak. Koszt wszystkich planowanych inwestycji to 600 miliardów złotych. Ponad miliard złotych rocznie dla Poznania i Wielkopolski przynosi lotnisko Ławica. Tak wynika z raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego. Port lotniczy, który w ubiegłym roku obsłużył ponad 4 miliony pasażerów, ma także pośredni wpływ na gospodarkę regionu.
8: Twardy efekt to jest miliard, a ten katalizowany efekt to jest kolejny miliard i kolejne kilka tysięcy miejsc pracy.
5: Mówi prezes Ławicy Grzegorz Bykowski. Dzięki działalności lotniska w ubiegłym roku przybyło ponad 7,5 tysiąca etatów w regionie. Badacze w analizie wskazują, że lotnisko ma duży potencjał.
9: Port lotniczy jest taką bramą do regionu, który przyciąga turystów, dzięki któremu inwestycje w regionie są coraz większe, ponieważ obecność portu lotniczego w regionie i mieście to jest taki magnes, który po prostu przyciąga inwestorów.
5: Mówi Sonia Chuderek-Glapska z Uniwersytetu Ekonomicznego. Przez ostatnich 10 lat dochód z Ławicy dla regionu wzrósł prawie 10-krotnie.
2: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
5: A w Poznaniu rośnie temperatura do 23 już stopni dzisiaj, w mieście jutro do 26, w weekend nawet ponad 3 dyszki. Słoneczna środa w mieście, jak już wspominałam na początku tego wydania wiadomości z Poznania, z umiarkowanym wiatrem i ciśnieniem na przyzwoitym, równym poziomie. Prace drogowe dziś na Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z dojazdem, na Szpitalnej, nad Wierzbakiem, na Alejach Wielkopolskich, Serbskiej, od Naramowickiej do Ronda Solidarności oraz na Rubieży.
2: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
10: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
11: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Reklama.
2: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
3: Pracownicy ZUS-u chcą wyższych płac, rano przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Dlaczego niemiecka policja interweniowała, wyjaśni w sprawie wydarzeń w Berlinie, domaga się prezydencki minister. W Tatrach ruszają remonty tras, część z nich będzie zamknięta dla turystów.
4: Na zegarach 10:00, to czas na wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
3: Rozpoczynamy od porannej akcji urzędników w ZUS. Petenci rano musieli się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na obsługę. Od 8 do 10 w części placówek w całym kraju odbył się strajk ostrzegawczy. Pracownicy ZUS-u domagają się podwyżek. Jak na ich protest zareagowali klienci?
5: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
6: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
7: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko, zaprosiła po 10, żebym przyszła sobie.
8: Czy można załatwić sprawę normalnie?
7: Nie.
8: Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
9: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
3: ZUS zapewnia, że bez zmian działały infolinia, także elektroniczne kanały obsługi. W oddziale ZUS-u w Zielonej Górze była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się interwencji polskiego MSZ-u, a chodzi o interwencję niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Przypomnijmy, grupa, w której był Robert Bąkiewicz, chciała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli ze sobą krzyż.
10: MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ. Jednak budynek był zamknięty. W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Oświadczenie w sprawie wydała również berlińska policja. Ponieważ doszło do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu, czytamy w komunikacie.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Obrona domaga się wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Jeszcze w tym tygodniu adwokat 57-letniej lekarz-patomorfolog złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków ludzkich płodów. Drugi zarzut dotyczy nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych.
11: W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
3: Mówi adwokat Magdaleny H. Patrycja Hobel, a śledczy sprawdzają kolejne tropy. Jeden z badanych wątków zakłada, że podobnych miejsc z zakopanymi ludzkimi płodami może być więcej. Dlatego prokuratura chce wziąć pod lupę inne posesje, z którymi w przeszłości związana była 57-latka. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty jest żółty szlak w Dolinie Białego na odcinku droga pod reglami, ścieżka nad reglami. Podyktowane jest to pracami remontowymi przy moście w ciągu szlaku, mówi Jakub Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Prace planowane są na 3 dni z uwagi na transport długich legarów, ale wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy te po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie. W późniejszym etapie będą prowadzone prace wykończeniowe przy moście, ale już nie będzie wymagało to zamknięcia, jedynie ograniczenie dla ruchu turystycznego w obrębie przejścia.
3: TPN apeluje o uszanowanie zakazu i niewchodzenie na szlak. Zamknięcie obowiązuje w obydwu kierunkach.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: A co w pogodzie? No, upały idą, szanowni państwo, już od piątku.
3: Fantastyczna informacja.
4: 30 na termometrach. Do 36.
3: Gorące 30.
4: Gorące 30. 36, 7 nawet. Być może, jak dobrze zawieje, to nawet 40 jakaś się znajdzie.
3: Także to nieprawdopodobne. No.
4: I to wszystko, zaskoczę cię, Dawid, w weekend.
3: Akurat mam wolny weekend, co za szczęście.
4: A widzisz, to korzystaj.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: A po Póki co my korzystamy z tego, że to program w rytmie hitów i ładnie wam zagramy. Elena, Kamasutra, Neptunika na horyzoncie muzycznym. Mamy 4,5 minuty po 10. Arek Sikora, dzień dobry. Dawid Osysko wróci z wiadomościami o 11.
3: Tak jest, skorzystam z zaproszenia.
4: No i pięknie, i super. I tak się bawimy w środę.

Pitbull, Mark Anthony i Rain Over Me w Vox FM, czyli w rytmie hitów. Tu się wszystko zgadza. Poza tym cały świat żyje mundialem, prawda? A Polacy nie grają. Polacy nie grają na mundialu, ale nasi piłkarze o nas dbają, słuchajcie. Nasi piłkarze cały czas dostarczają nam tematów do rozmów. No, starają się, to trzeba im przyznać. Na przykład, o proszę bardzo, czytam teraz. Robert Lewandowski zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu. No to... Naprawdę, co tam będzie na tym katamaranie, katamaranie, jachcie, między innymi garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma kąpielowa oraz Ocean Lounge, czyli prywatna strefa wypoczynkowa zlokalizowana tuż nad taflą wody. O, to dobrze, bo Robert Lewandowski to gra w reprezentacji, pierwsze skrzypce, tak, czyli reprezentuje Polskę. Jak Robert ma, to tak jakbyśmy my wszyscy mieli. Niech ma, niech ma. A poza tym, jak w tym roku, w tym sezonie coś zajmie pół jeziora na Mazurach, to już wiemy, co to jest.

0: A dobra, uwaga, to teraz będziemy próbować przestraszyć kierowców. O. Drodzy kierowcy, spójrzcie proszę na wskaźnik poziomu paliwa. Oj, niektórych już wzdrygnęło, ale tych niewzruszonych... Zaczekajcie. Przeklikajcie tam w komputerze pokładowym, na spalanie zerknijcie, ile pokazuje. O, co nie? Czasami tam są liczby. A teraz zerknijcie na pylon na stacji paliw. Jakie tam ceny? O, dalej nic? Dalej nic? To może jeszcze zerknijcie w aplikacji bankowej na stan konta. O? Teraz przeliczcie sobie, ile by trzeba było tam rzucić, zapłacić, żeby był pełen bank. O? I teraz pomyślcie sobie, że to wszystko załatwiamy my. Że nie ruszając waszego stanu konta, nie zważając na to, jakie ceny na pylonie, ile tam wam pokazuje komputer spalania, ten wskaźnik poziomu paliwa powędruje na ten znaczek F, że full, że pełny. A? To ja zadzwonię za moment, a wy posłuchajcie, jak dołączyć do naszej zabawy i sobie to wszystko ogarnąć.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
11: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
19: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest ciekawego. Już

0: 32 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
4: Reklama.
5: A w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Vox FM będą dobre wiadomości dla kibiców Lecha Poznań. Natalia Krystek, zapraszam. Prezydent Poznania zabrał głos po ataku tortem na Radzie Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a sam incydent ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
6: Jeżeli Komisja Etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny. I to jest dla mnie oczywiste, że te wszystkie akty werbalne agresji dalej będą przechodzić jakby ewolucję, będą akty fizyczne, łącznie potem z zabójstwem.
5: Partia Razem odcina się od tego incydentu. To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Jaśkowiak dostaje pogróżki, jednak nie zamierza wzmacniać swojej ochrony, ani uzyskiwać pozwolenia na broń.
6: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
5: Próbowaliśmy porozmawiać z przedstawicielami Straży Miejskiej, ale ci odmówili komentarza. W sprawie zatrzymano dwie osoby, które będą odpowiadać za naruszenie nietykalności urzędnika publicznego oraz zakłócenie porządku i spokoju publicznego. Według najnowszych informacji jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty. I jeszcze coś dla fanów sportu w Wiadomościach z Poznania Radia Vox FM. Kontrakt podpisany. Mateusz Lis oficjalnie nowym bramkarzem Lecha Poznań. 29-latek grał już w Kolejorzu do 2018 roku. Ma być następcą Bartosza Mrozka, który może odejść za granicę. Umowa Lisa na grę w niebiesko-białych barwach obowiązuje do końca czerwca 2029. Tymczasem turniej Enea Poznań Open trwa do soboty na Golęcinie. Do dziś wstęp na mecze jest jeszcze bezpłatny, od jutra już biletowany. Mamy wiele wydarzeń towarzyszących, mówi Ewelina Sterczewska z Parku Tenisowego Olimpia.
7: Akcja z klasą na korty, kino plenerowe do czwartku, strefa równowagi mentalnej, wzloty widokowe balonem, a także koncert w Filharmonii Poznańskiej.
5: A ten już jutro wieczorem. Finały turnieju Oranze Challenger 100 w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
5: Każdego dnia w Poznaniu jest cieplej, w tym tygodniu 23 stopnie to dzisiejsza temperatura maksymalna, jutro 26, a w weekend nawet powyżej 30. Wiatr mamy średni, ciśnienie dosyć wysokie, stabilne, co ważne, nie powinno źle wpływać na Wasze samopoczucie. A prace drogowe odbywają się na Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z dojazdem, na Szpitalnej, nad Wierzbakiem, Alejach Wielkopolskich, Serbskiej, od Naramowickiej do Ronda Solidarności oraz na Rubieży.
8: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
9: 107,4.
10: Vox FM Poznań.
9: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
1: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10 tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Reklama.
9: 107.4
8: Poznań.
9: Poznań.
10: Awantura w Sejmie, w tle zarobki młodego lekarza i byłego działacza KO. Co dalej z zatrzymanymi Białorusinami? Prokuratura przedstawi nowe informacje po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Na imprezę może przyjść całe osiedle. W Bełchatowie powstała strefa grillowa.
11: A o tym już posłuchamy w wiadomościach radia Vox FM o 11, na której już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
10: A na początek sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w szpitalu południowym w Warszawie i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR miał, przypomnijmy, zarobić przez rok 1 600 000 zł. Portal Zero informował dziś, że w szpitalu południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
12: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
13: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
10: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dodajmy, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Jak na razie nie usłyszeli zarzutów. Ustalana jest ich rola w sprawie. Nie zostali zwolnieni do domów. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek. Śledczy już wczoraj przyznali, że była to egzekucja i to może nie być koniec zatrzymań. Za 3 kwadranse na konferencji prasowej mają podać nowe informacje w tej sprawie. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta polityczna. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
14: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Norweska księżna Mette Marit pomyślnie przeszła operację przeszczepu płuc, poinformował Dwór Królewski w Oslo. Żona następcy norweskiego tronu od lat chorowała na nieuleczalne zwłóknienie płuc. Jej stan w ostatnich dniach uległ znacznemu pogorszeniu. Nie wiadomo, kiedy zabieg został przeprowadzony, nieznane są także szczegóły dotyczące dawcy. Do czasu wypisania księżnej ze szpitala Dwór w Oslo nie będzie informował o jej stanie zdrowia. W tym miejscu można zupełnie legalnie grillować pod chmurką. W Bełchatowie powstała ogólnodostępna strefa grillowa. Dwa specjalnie przygotowane paleniska pojawiły się na jednym z osiedli.
15: Do tej pory nie było takich miejsc wyznaczonych na terenie miasta. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie Jakub Król. Teraz możemy, nie naruszając przepisów prawa, sporządzić sobie takiego grilla.
16: Grille miejskie. Coś nowego w Bełchatowie.
17: A ładnie to wygląda?
16: Tak, bardzo. Super. Fajny pomysł.
17: Czy pani z tego skorzysta?
16: Właśnie śmieliśmy się z mężem, że mieszkamy tu w bloku i zapytamy się znajomych, czy przyjdą do nas na grilla, więc może.
18: Panie. O, niektórzy mogą sobie tam fajnie spędzić czas po prostu.
15: Grillowanie to narodowy sport Polaków.
10: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: No, w weekend grillować będzie można wszędzie, w całym kraju.
10: Będzie tak gorąco, że przydałyby się jeziora przy każdym bloku.
11: Przydałyby się.
10: Na każdym osiedlu.
11: Ale nie przydadzą się, znaczy mogą się nawet nie przydać grille, bo będzie tak gorąco, nie wiem czy kojarzysz, w takich amerykańskich filmach często tak było, że rozbijają jajko, wylewają na maskę samochodu i ono się smaży.
10: No właśnie.
11: Tak może być w ten weekend. 35, 36, 37 nawet stopni prognozowane przez synoptyków. No co tu dużo mówić, upały idą, szanowni państwo.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: A ty, Dawid, już po robocie, nie? Tak, tak się składa.
10: Kończę. No i marzę tej kurtynie wodnej na weekend. Niekoniecznie o grillu.
11: Mówisz, że jednak w tę stronę?
10: Tak gorąco prognozujesz?
11: Najpierw do kurtyny wodnej albo do jeziora, a później na grilla.
10: To jest dobra opcja.
11: Każdy ma swoje plany. O te plany na wakacje pytamy was w naszej nowej aplikacji Vox FM. W odpowiedzi tankujemy wam samochody. A nie wiem, czy wiecie, daleko stąd dom, o tym śpiewa Cleo. A ja za moment do kogoś zadzwonię i zatankuję wam samochód. Arek Sikora, dzień dobry.

0: Chill i Starlight w Vox FM. Zgłaszaliście się do naszej zabawy na naszej apce nowej w Vox FM? No to bierzcie telefony i patrzcie, bo może to właśnie do was zadzwonię.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: I zatankuję wam na wakacje. Wybieram numer, klikam i dzwonię. I zobaczymy, co się stanie. I zobaczymy, co będzie.
2: No. Halo.
0: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z tej strony Arek Sikora, Vox FM. Czy do Natalii się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Natalia, czy wiesz, w jakiej sprawie ja do ciebie telefonuję?
2: No wiem, bo słucham radyjka.
0: A, no to opowiadaj, co tam wymyśliłaś na te wakacje.
2: No to było tak spontanicznie. Od razu w piątek byliśmy na weselu i dziewczyny przy stole takim...
0: Wiejskim.
2: Tak powiem, wiejskim.
0: Wiejskim,
2: tak.
0: A to tam najlepsze rozmowy są. No, dawaj, dobrze się zapowiada.
2: Staliśmy dziewczyny i sobie domyśliłyśmy, że sobie zrobimy babski wyjazd.
0: Babski wyjazd wakacyjny, bez facetów, rozumiem.
2: Tak.
0: Jaki kierunek?
2: Jeszcze nie wiemy, ale tam wspólnymi siłami ustalimy. Jedna mówiła, że znajomi mają na Sycylii domek, inna, że...
0: Sycylia. Okej, okej. A powiedz mi, Natalia, wasi faceci o tym wiedzą, czy nie?
2: Jeszcze nie.
0: Dobra, to umówmy się tak, ja im nic nie powiem, dobra, ja gęba na kutkę, ale tobie, Natalia, powiem, że no, pomogę wam trochę, dziewczyny, z tym wyjazdem, tankujemy wam do pełna z Vox FM na wakacje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Powiedz nam jeszcze, jak twoje koleżanki się nazywają, z którymi wyjedziesz na taki wyjazd babski, wakacyjny?
2: Aneta, Karolina i Madzia.
0: Aneta, Karolina, Madzia, Natalia, cztery dziewczyny na szalonym wyjeździe wakacyjnym. To wszystko wspiera Vox FM. Dziewczyny, bawcie się dobrze, trzymajcie się. Pozdrawiamy was serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Natalia już ma pełen bak, może jechać z dziewczynami, gdzie tylko sobie zamarzy. A wy możecie się zgłaszać. Nasza aplikacja Vox FM na waszych smartfonach. Tam zakładka konkursy. No i Vox tankuje na wakacje. Napiszcie nam, gdzie i z kim planujecie wyjechać, a my wam zatankujemy.

0: wiecie co?
1: To numer 3 ostatniego notowania bestlisty. Damian Fals i I Feel Love. Wiecie co? W nowej aplikacji Vox FM na bestlistę można głosować właśnie w aplikacji. No, czy jakoś tak. Wchodzicie i tam głosujecie. No i wiecie co? Piątek, czyli już za dwa dni, o godzinie 17:00 najnowsze notowanie bestlisty i wiecie co? I możecie jej też posłuchać w naszej nowej aplikacji. Serdecznie polecamy.
2: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
8: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
14: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
1: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
2: Reklama. To są kolejne już dzisiaj wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Uszkodzona szyba w tramwaju, poszkodowanych brak. To po kolizji dostawczaka z Bimbą na skrzyżowaniu Pułaskiego i Przepadku. Doszło do niej dziś przed 8 rano. Pojazd linii numer 10 jechał w kierunku Błażeja. Ruch na torach był wstrzymany około kwadransa. Teraz odbywa się już oczywiście normalnie. Dwugodzinny strajk odbył się dzisiaj w ZUS-ie między 8 a 10. Nie można było nic załatwić, także w poznańskich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy Dąbrowskiego i Starołęckiej.
3: Zdecydowaliśmy się na akcję strajkową jako kolejny etap w naszych działaniach. Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
2: Mówiła Regina Borkowska z Solidarności ZUS. Pracownicy domagają się podwyżek o średnio 1200 zł. Rząd na razie proponuje im nieco ponad 200. 2400 punktów programu, 340 zaproszonych gości, a wśród nich m.in. legenda NASA Eileen Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito i autorka bestsellerów fantasy Fonda Lee. Poznań w ten weekend stanie się europejską stolicą fantastyki. Rusza Pyrkon.
4: Nowością jest na przykład Strefa Korei oraz Strefa Puzzlowa, które powstały m.in. właśnie z inicjatywy uczestników. Widzimy, że nasi uczestnicy się tym interesują, że społeczność tego pragnie, to staramy się im to dostarczyć.
2: Mówi Iga Tomaszewska, wicedyrektorka artystyczna festiwalu. W tym roku wiele kontrowersji wywołały zmiany w regulaminie konkursu cosplayu. Podczas tegorocznej edycji zabrania się wnoszenia replik prawdziwej broni czy mundurów wyprodukowanych po 1900 roku.
5: Mamy współpracę z osobami, które są rekonstruktorami historycznymi, a także są muzealnikami, a także specjalistami od broni. Oni będą dyżurowali na bramkach. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się i wejść na imprezy, powiedzieć, słuchaj, mam taką fantastyczną broń, mam takie przebranie z tego filmu, czy mogę wejść, to spełnia regulamin.
2: Dodaje Piotr Derkacz, prezes klubu Fantastyki Druga Era. Pyrkon rusza w piątek i potrwa do niedzieli. Ubiegłoroczną edycję odwiedziło prawie 67 tysięcy osób.
6: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
2: Dzisiaj w Poznaniu mamy bardzo ładną pogodę, chociaż trochę się to niebo nad miastem zachmurzyło, ale padać z tych chmur nie powinno i generalnie w większości do końca środy królować będzie słońce, 23 stopnie na termometrach, w najcieplejszym momencie wiatr średni z północnego zachodu, ciśnienie dość wysokie, stabilne. Tyle o pogodzie. Jeśli chodzi o ruch na ulicach Poznania, no to tutaj ograniczenia na Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z dojazdem na Szpitalnej, nad Wierzbakiem, na Alejach Wielkopolskich, na Serbskiej, od Naramowickiej do Ronda Solidarności oraz na Rubieży. Ponadto utrudnienia również na Pokrzywnie i Szczepankowie, gdzie jeździ dzisiaj równiarka.
6: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kolizja? Stłuczka? Spokojnie. Wystarczy jeden telefon. Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Toyota Ukleja. W czym możemy pomóc? Zajmiemy się wszystkim. Od zgłoszenia szkody po odbiór naprawionego auta. Oferujemy samochody zastępcze. Stosujemy oryginalne części zamienne. Wszystko zgodnie z technologią producenta i przede wszystkim bez żadnych podwykonawców. Posiadamy certyfikaty TSM Body and Paint oraz TIF. Toyota Ukleja. Wszystko w jednym miejscu. Złotkowo, Obornicka 14.
7: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Starołęce szykuje się coś

0: 32 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
3: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Reklama.
8: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
9: Lubelski kurator zatrzymany przez CBA. Jest podejrzenie przekroczenia uprawnień. To na początek. Później Warszawa. Marszałek Sejmu spotka się z brutalnie pobitym Ukraińcem, a na koniec jeszcze sport. Właśnie teraz polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację z Bułgarią.
10: Godzina 12 na zegarach. Na obiekcie jest już Katarzyna Pilewska. Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
9: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więcek.
11: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
12: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
9: Marszałek Sejmu zaprasza na Wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że nie traktuje tego gestu jako działania politycznego, a wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
13: To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie są nastroje, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobre, co jest złem.
9: Pobity nastolatek doznał poważnych obrażeń i przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób, w tym 3 poniżej 17 roku życia. Napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich. 2 pozostali mają zarzuty, za które grozi 8 lat więzienia. Pikieta przed szpitalem w Gostyninie. Pracownicy szpitala psychiatrycznego Zalesie nie chcą połączenia z wojewódzką placówką w Płocku.
14: Nie oddamy naszego szpitala! Zostajemy tutaj!
15: To jest tak zjawiskowe miejsce, że my musimy tutaj zostać wszyscy.
9: Najwięcej obaw budzi to, że szpital po konsolidacji utraci autonomię i stanie się częścią szpitala wojewódzkiego w Płocku. A to z kolei może oznaczać zwolnienie części pracowników. Do obrony szpitala włączyli się również mieszkańcy regionu oraz pacjenci.
16: Ten szpital dał mi szansę na trzeźwe życie.
17: Idąc do Zalesia, byłem na dnie.
18: To tutaj otrzymałam najlepszą pomoc.
19: Proszę, nie zamykajcie tego zakładu, bo on się może przydać wielu innym osobom potrzebującym i to bardzo potrzebującym. Być może bardziej niż mi.
9: Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował już projekt uchwały dotyczący połączenia obu jednostek. I chociaż ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, dokument może zostać skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego już niebawem. Przed wiadomościami sportowymi jeszcze Bełchatów. Pogoda zachęca do grillowania, a w mieście powstała ogólnodostępna strefa grillowa.
7: Fajna sprawa. Tym bardziej, że na balkonie nie można sobie nic rozpalić, więc myślę, że dużo osób będzie z tego korzystało, tylko żeby też ludzie dbali o to, nie?
9: Przyznaje pani Magda, jest jednak regulamin, którego należy przestrzegać, zaznacza Jakub Król ze Straży Miejskiej w Bełchatowie.
20: Powinniśmy pamiętać o tym, żeby zachowywać się zgodnie z przepisami prawa. To przede wszystkim z zachowaniem zasad przeciwpożarowych, aby nie zostawiać paleniska bez nadzoru, aby po zakończeniu takiego grillowania ugasić palenisko.
9: Jeśli pomysł się przyjmie, miasto zapowiada, że stworzy kolejne takie strefy grillowe.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Polskie siatkarki rozpoczynają rywalizację z Bułgarią. Dziś rusza drugi turniej Ligi Narodów. Polki poza ekipą z Bułgarii zmierzą się też z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Wynik śledzimy. Wracamy do niego w kolejnych wiadomościach sportowych Vox FM. A przed nami też ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której Gana zagra z Panamą.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Ja na bieżąco będę mówił. 5-2 jest w pierwszym secie dla Polek.
9: O, oh, wow, no, to już mamy wielki sukces.
10: Ja już patrzę, ja już oglądam. Ja już na dzisiaj pracę skończyłem, słuchaj. Ja tylko siatkówką teraz żyję.
9: Bardzo się cieszę. To bardzo inaczej niż cała reszta świata, która żyje piłką nożną.
10: To gdzie? Polacy nie grają, także
9: Polska.
10: W ogóle...
9: Słuchajcie, co tam w mapie pogodowej? Na przykład to, że będzie coraz cieplej każdego dnia. Jutro jeszcze może pojawić się deszcz, a w piątek 30.
10: 35, 36 nawet. Nawet w sobotę, 36. W niedzielę, ja cię kręcę. Ojej. Upały idą.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: No tu ojoj, to nie pomoże.
9: Nie, będzie ciężko.
10: Będzie ojoj, jak nie użyjemy kremu z filtrem, to wtedy wiesz.
9: Czapki, tak. Krem, filtr, flirt i jeszcze woda.
10: Dobre, filtr i flirt. No, wakacje idą. Czuć to i słychać. Kasia Pilewska wraca o 13:00.
9: Będę.
10: Z filtrem i filtrem.
9: Zobaczymy.
10: Filtrem. A ja mam dobrą muzykę, bo to program w rytmie hitów w Vox FM. Arek Sikora, dzień dobry.

Pozdrawiamy wszystkie dzieciaki i wszystkich rodziców, którzy zawsze po tej piosence mają te pytanie od dzieci. Mamo, tato, a kupimy słodko-kwaśne żelki? Nie ma za co. Słuchajcie, na pewno macie jakieś w szufladzie stare telefony, no, dawno nieużywane, nieodpalane. Jest taka kolekcja tych, no można powiedzieć, bezużytecznych urządzeń, które leżą, zbierają kurz, no i gdzieś tam trzymają nasze wspomnienia, prawda? Okazuje się, że nie są to takie do końca bezużyteczne smartfony, telefony. Naukowcy stworzyli, raczej wymyślili coś, co może dać im drugie życie. Tworzą, słuchajcie, niskoemisyjne centrum danych ze starych telefonów. To naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Centrum danych składające się z 2000 starych smartfonów. Rozwiązanie ma zapewnić właśnie drugie życie tym telefonom, zmniejszyć zapotrzebowanie na nowy sprzęt, zmniejszyć ślad węglowy itd., itd. Chodzi ogólnie o wykorzystanie pamięci, która jest na tych smartfonach, prawda? No. A co w tej pamięci jest? No na pewno jakieś stare zdjęcia wywołujące nostalgię. Fajnie się do tych zdjęć wraca, prawda? Ale czy chcielibyśmy, żeby je świat zobaczył? To nie jestem pewien. Po co takie rzeczy oglądać? Lepiej obejrzeć sobie mecz. Polska-Bułgaria, Liga Narodów Siatkarek. Polki, ha. W pierwszym secie prowadzą 24-11. Jeszcze jeden punkt i mamy pierwszy set dla nas. Kibicujemy. Chociaż jak tak patrzę, to dziewczynom bardzo gładko ten mecz idzie.

0: This is love, to jest miłość. A w miłości bywa różnie, jak to się mówi, prawda? Raz jest dobrze, raz jest źle. A raz nie wiemy, co mamy zrobić, żeby było dobrze. A tam nie wiemy. Doskonale wiemy. VoxFM.pl albo nie. Nowa aplikacja VoxFM, tam też można. Instalujecie na smartfony i tam też można zgłosić się do Pawelca, do programu Kochaj albo Rzucaj, gdzie Paweł Pawelec. Jak macie jakiś problem w miłości, no po prostu ten problem rozwiązuje. Ha? Nie wierzycie? Spróbujcie. I słuchajcie, od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z VoxFM na wakacje.
1: Otwórz apkę VoxFM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z VoxFM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
14: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama. W tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4 wracamy do ataku tortem na prezydenta Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Sprawcy tortowego ataku na prezydenta Poznania już z zarzutami. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma stanąć przed sądem za pomocnictwo. Obaj usłyszeli też zarzut zakłócenia porządku i spokoju w miejscu publicznym. Grozi im do 3 lat. Czyn zakwalifikowano jako chuligański. Za zorganizowaniem ataku stali anarchiści z rozbratu. Na ogrodach trwają przygotowania do uruchomienia strefy płatnego parkowania. W najbliższych dniach nowe oznakowanie pojawi się m.in. na ulicach Miłej i Botanicznej. Drogowcy przypominają, że obowiązują czasowe zakazy postoju. Pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne nad jeziorami mają przypominać najmłodszym o bezpieczeństwie nad wodą. Policjanci wodni ruszyli z akcją Kręć niebezpieczeństwo nad wodą.
19: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska. To jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
18: Powiedziała nam Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu. Taka forma przyswajania wiedzy spodobała się najmłodszym wypoczywającym.
20: Nie wolno chodzić do wody po jedzeniu.
21: Żeby nie wchodzić do wody sam.
22: Woź o pomoc albo wystawiasz rękę.
23: Co się najbardziej podobało?
24: Motorówki, że tak fajnie pływają.
25: Jak pan ratował na wodzie ludzi.
18: W tym roku na terenie Wielkopolski utonęło już 5 osób. A na koniec dobre informacje dla fanów koncertów. Męskie Granie wraca do Poznania i już w lipcu przejmie Cytadelę. 10 i 11 lipca na 2 scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów, a gwiazdą wieczoru będzie nowa orkiestra Męskiego Grania, którą w tym roku utworzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Ich wspólny utwór pod tytułem Nareszcie bije już rekordy popularności w sieci. Pierwszego dnia festiwalu na żywo zagrają m.in. Kacperczyk, Sisters oraz wyjątkowy projekt kultu i składu Problem, grający utwory Kazika. W sobotę scenę główną opanują Igo Koma oraz Natalia Przybysz w hołdzie Stanisławowi Sojce. Na mniejszej scenie Rzet zaprezentują się z kolei Daria ze Śląska, Lordofon oraz Margaret i Mary z Polski.
26: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
18: Do lipca jeszcze trochę, a środek czerwca w Poznaniu z piękną pogodą. Dzisiaj 23 stopnie na termometrach, ale to jeszcze nic, bo w weekend prawdziwe upały będą w mieście panować. Słoneczny mamy dzień i to się do końca środy nie zmieni. A na ulicach miasta w tej chwili ruch standardowy, powiedziałabym. Największy na Lechickiej, jak zwykle na Obornickiej, w stałych miejscach także. Krótkie przestoje Was czekają, podobnie w okolicach ronda Kaponiera.
26: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
27: 107.4
28: Vox FM Poznań.
27: Vox FM Poznań.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, że się nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
9: Reklama.
10: 107.4
9: Vox FM.
10: Poznań.
11: Stanowcza reakcja premiera na szokujące zarobki lekarza w warszawskim szpitalu. Donald Tusk zapowiadam.
12: To musi być wyjaśnione do samego spadu.
11: W wiadomościach też zarzuty za obrzuceniem ciastem prezydenta Poznania. A na koniec jeszcze robopies na małopolskie uczelni.
13: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
11: Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim szpitalu południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Donosi o tym portal Zero. A za ten proceder miał odpowiadać były już działacz Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
12: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spadu.
11: Zaznacza Donald Tusk i dodaje, że system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Premier zwrócił się też do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli, jak to ujął, tam gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Są zarzuty za obrzucenie tortu prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który obrzucił ciastem Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa, powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
14: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
11: Obaj odpowiedzą też za zakłócenie porządku i spokoju w miejscu publicznym. Grozi im do 3 lat więzienia. Za akcją stali anarchiści z rozbratu. Przypomnijmy, w czasie dyskusji na sesji Rady Miejskiej nad absolutorium dla Jacka Jaśkowiaka do prezydenta miasta podszedł mężczyzna i rzucił w jego stronę ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał, że jest to wotum nieufności od poznaniaków. dla S8 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. Od 11 blokują przejazd na granicę Skawiny i Krakowa.
15: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
16: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
17: To jest zatrucie powietrza i w ogóle wiele się wiąże z tym, a przecież to jest duża ruina, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
18: Skawina by była zablokowana całkowicie. Niech mi zburzą dom, postawią nowy, nie ma problemu.
11: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać do 14. Są utrudnienia na rondzie łączącym ulicę Krakowską w Skawinie i Krajową 44, korkuje się również droga od A4 w kierunku Skawiny. Robopies na uczelni. Nazywa się Kosmo, potrafi biegać i wykonywać proste komendy. Studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza mają nowe narzędzie do nauki. Wyjaśnienie kodem Bulanda, wykładowca ENS.
19: Nasze laboratoria zostały wzbogacone o nowego robopsa o nazwie Kosmo, który stanowi platformę do badań nad autonomią, sterowaniem oraz współpracą człowieka z robotem. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne technologie, tworząc studentom warunki do prowadzenia zaawansowanych badań.
20: Potrafi za nami chodzić, możemy nim sterować, możemy wgrywać na niego oprogramowanie. Możemy się czegoś nowego nauczyć. Może na przykład podać nam rękę, podskoczyć, dotańczyć nawet.
11: Dodawał Marcin Dudek, student nowosądeckiej ANS, który na co dzień pracuje z robotem, a to druga taka maszyna, którą kupiła uczelnia. Na początku roku zainwestowała w robota humanoidalnego.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Roboty humanoidalne. Idealne.
11: Humanoidalne.
13: Humanoidalne. I pogoda idealna.
11: Idealnie idzie
13: tego
11: też naszym siatkarką.
13: Tak, to prawda, 2-0 w setach, teraz trzeci set trwa, 7-2 prowadzimy.
11: Tak jest.
13: Brawo Polki.
11: Brawo Polki, brawo pogoda. 22 stopnie w tym momencie w Raciborzu, a to i tak, jeżeli chodzi o czwartek, piątek, to będzie dość chłodno. W porównaniu oczywiście, dlatego że już jutro 27.
13: A w piątek 32.
11: A w sobotę
13: 30. 34, a w niedzielę 36.
11: To się zgadza.
13: Dziękuję.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Prawda życiowa stara jak świat. Niektórzy to też interpretują w bardzo przewrotny sposób. Jak są upały, to trzeba się nawadniać.
11: Tak jest.
13: I będziemy to podkreślać. I to, że to się z weekendem wiąże, może prowadzić do różnych nieporozumień z tym związanych.
11: W weekend też można pić wodę.
13: Tak?
11: Tak.
13: A to nowe, nie znałem. Kasia Pilewska i mądrości za godzinę o 14.
11: Do usłyszenia.
13: A ja mówię dzień dobry. Arek Sikora, witam. We will rock it.

Jax Jones, Amanika i Where Did You Go w Vox FM. Teraz bardzo dobre informacje, bardzo miłe, bardzo przyjemne. Słuchajcie, wczoraj na profilu Tramwaje Warszawskie pojawiło się nagranie przedstawiające akcję ratowania kaczej rodziny, która utknęła na torowisku. No jak widzi się takie rzeczy, to po prostu człowiek się rozpływa. Naprawdę. Motorniczy jadący swoją trasą zatrzymał tramwaj, gdy zauważył tę nietypową sytuację na torach. I na opublikowanym nagraniu widać taką kaczą rodzinę przemieszczającą się po torowisku. Ptaki nie były w stanie pokonać takiego wysokiego krawężnika i dostać się na peron przystanku, przez co utknęły między torami. No i z pomocą ruszyła pewna pani, której brawo, brawo, gratulacje dla tej pani. Ta pani zauważyła zmagania zwierząt i pomagała im. Tak hop, siup, podnosiła te kaczuszki jedna za drugą i na peron, i na peron. One takie rezolutne, te kaczuszki, bo jak ta pani je podnosiła i stawiała na peron, to one hyc, znowu na torowisko. Po chwili podbiegł pan, zaczął pomagać, no i wszystko dobrze się skończyło. Jedna reakcja pasuje idealnie do tego wszystkiego, o czym wam opowiedziałem. Brzmi ona następująco. No i więcej takich prosimy.

0: Zokaria, to Andy Dusty Harris. Ja nie chcę nic mówić, ale mecz Polska-Bułgaria już za nami, Liga Narodów Siatkarek. Śledziliśmy te spotkanie. 3-0, bo Polki rozpykały Bułgarki, nie patrzyły się za siebie, bo coś niesamowitego. Najlepsze, top of the top. No i to pasuje do Zokari też, bo Zokaria też jest top of the top. Przypominam, pierwsze miejsce ostatniego notowania best listy. Tak, głosowaliście w tamtym tygodniu, w tym tygodniu też głosujecie i jak nagłosujecie, to się wszystko okaże w piątek. Piątek, piąteczek, piątunio, godzina 17, wtedy Krzysiek Skrzypkowski prezentuje najnowsze notowanie best listy, a póki co głosujcie na te notowanie na voxfm.pl i przypominam, w naszej nowej aplikacji. Tam też można.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
3: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
14: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest

0: 32 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Reklama.
2: A teraz to u nas czas na wiadomości z Poznania. U nas, czyli w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Do incydentu, przypomnę, doszło podczas wczorajszej sesji Rady Miasta. Tej, podczas której radni decydowali o przyznaniu włodarzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który uderzył Jacka Jaśkowiaka ciastem w twarz, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa, ale to nie wszystko.
3: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
2: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do zorganizowania ataku przyznali się anarchiści z rozbratu, którym nie podoba się polityka Jacka Jaśkowiaka. Finalnie prezydent uzyskał od radnych absolutorium i wotum zaufania. Sprawców ataku tortem nazwał hołotą. Mieszkańcy Sołacza i Jeżycy chcą utworzenia nowego przejścia pod torami. Obecnie korzystają z tego na Kościelnej, a to zdaniem wielu jest zbyt wąskie.
4: Ruch samochodowy odbywa się tam wahadłowo. Oprócz tego jest tam takie bardzo wąskie przejście dla pieszych, które stanowi właśnie to wąskie gardło i problem dla mieszkańców zarówno jednej, drugiej dzielnicy.
2: Mówi autor petycji w tej sprawie Ernest Bursa. Miasto i PKP PLK prowadzą konsultacje w sprawie utworzenia takiego miejsca przy ulicy Poleskiej, jednak samo przejście jest tylko częścią znacznie większej inwestycji kolejowej obwodnicy Poznania.
5: To są różne rozwiązania i drogowe, i środowiskowe, i przejścia dla mieszkańców, więc naprawdę szereg jest tych proponowanych rozwiązań. No to jest etap współpracy z miastem, a ostatecznie jakie będą rozwiązania projektowe, no to leży już po stronie wykonawcy, którego PKP PLK wybrało w ramach przetargu.
2: Mówi Agnieszka Górczewska z Urzędu Miasta. Pod petycją podpisało się ponad 500 osób. I jeszcze trochę rozrywki na koniec tego wydania wiadomości z Poznania w Vox FM. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska i zespół Raz, Dwa, Trzy to pełna lista gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu. Impreza rusza w najbliższą sobotę w samo południe, a poza koncertami na miejscu stanie miasteczko samorządowe, strefa z food truckami i miejsce do odpoczynku. Na wydarzenie organizowane przez Wielkopolski Samorząd wejdziecie całkowicie za darmo.
6: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
2: A teraz także całkiem za darmo informacje pogodowe w Vox FM. 23 stopnie to dzisiejsza temperatura maksymalna w Poznaniu i właściwie tyle już prawie mamy. Cały dzień słoneczny, a od jutra temperatura będzie szła już tylko w górę do końca tygodnia. Na drodze wojewódzkiej między Nagradowicami a Kleszczewem przed węzłem S5 w Kleszczewie mamy wahadło i tutaj, zwłaszcza w godzinach szczytu, spodziewajcie się korków.
6: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
12: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Starołęce szykuje się coś

0: 32 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Reklama.
2: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
3: Donald Tusk mówi wprost, wszystko wskazuje na polityczne zabójstwo od śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zaczynamy. W wiadomościach też incydent w krakowskim szpitalu, ochroniarze zawieszeni. A na koniec jeszcze sport, polskie siatkarki górą, pewne zwycięstwo z Bułgarią.
4: Godzina 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Katarzyna Pilewska.
3: Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Simon Skierpiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
5: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
3: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: Nie mają związku z tą sprawą. W związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
3: Rano rozpoczęła się sekcja zwłok ofiary. Na pełne wyniki poczekamy jednak kilka tygodni. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. Sprawca strzelił 3 razy z broni krótkiej, a gdy Rosjanin upadł na ziemię, oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. To potem jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawę bada też krakowska policja.
7: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Również policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie.
3: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych nieoficjalnych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć 2 razy pielęgniarkę. Przedstawiciele szpitala podkreślają, że pracownicy SOR-u zostali ponownie przeszkoleni, jak zachowywać się wobec agresywnego pacjenta. Przypomnijmy, to właśnie w tej placówce rok temu napastnik zaatakował nożem ortopedę. Lekarza nie udało się uratować. 70% pracowników Zakładu Usług Społecznych ze Śląska wzięło udział w 2-godzinnym strajku ostrzegawczym. Oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS przewidywała niewiele ponad 200 zł brutto. To kpina. Nie ugniemy się, będziemy walczyli o godne życie, mówią pracownicy ZUS w Chorzowie.
8: Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
9: Ten protest, to jest bardzo łagodny strajk ostrzegawczy wszystkich pracowników, nie tylko związków zawodowych, ale wszystkich pracowników. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty. Niestety pracodawca nie uznaje naszego pierwszego punktu w sporze zbiorowym, czyli podwyżek.
8: Jest to akcja, która ma uświadomić przede wszystkim rządzącym, kierującym zakładem oraz społeczeństwu, że nasza sytuacja materialna i warunki pracy są po prostu katastrofalne.
3: ZUS broni się, że podwyżki, których domagają się pracownicy, to zwiększenie budżetu wynagrodzeń o ponad 1 000 000 000 zł tylko w 2026 roku. Zakład takich pieniędzy nie ma. Jest za to deklaracja, aby usiąść do stołu negocjacyjnego i wypracować kompromis. A na koniec jeszcze sport. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów. Ten dziś zaczął się w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Pogoda dzisiaj dopisuje i dopisywać będzie okolice 22 stopni. To najcieplejszy punkt na mapie Polski, to też Opole. Najchłodniej w Kołobrzegu, z drugiej strony nie ma się co dziwić, Bałtyk zwykle bywa chłodny, prawda Katarzyna?
3: A oczywiście, że tak, taka rola Bałtyku.
4: No tak, żeby był chłodny. No ma być ładnie, ciepło. Ale przelotne opady deszczu mogą się pojawić na północnym wschodzie naszego kraju, a tak poza tym trzeba cieszyć się słońcem i ładować się witaminą D, więc do tego też zachęcam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: U ciebie dzisiaj dzień na tak, czy dzień na nie?
3: U mnie dzisiaj dzień na tak właściwie. Tak.
4: Dlaczego?
3: Jest dobrze, piękny dzień, wstałam wcześnie, było bardzo miło, zobaczyłam osobę, którą kocham.
4: Oj, Katarzyna, ale nie, proszę, Aj, zarumieniłem się,
10: Ale
4: teraz.
10: Ale to nie byłeś ty.
4: Nie, to nie byłem ja jednak.
10: Nie, o to chodziło.
4: Okej. Oj, bo zrobiło się gorąco. 4 minuty po 14. Michał Trawka, dzień dobry.

Zawsze coś, ale z drugiej strony można tak powiedzieć, oj tam, oj tam, jakoś to będzie, prawda? Powerplay w Vox FM w rytmie hitów gramy i nikomu się nie damy. Musiałem jak to jakoś się zrymować, to pierwsze, co przyszło mi do głowy. 11 minut po 14 na naszych radiowych zegarach, nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, to Vox FM cały czas jest z wami. Zakładam, że większa część z was w tym momencie na swoich miejscach pracy, serdecznie pozdrawiamy, ale jeżeli ktoś odpoczywa, to bardzo fajnie, można dzisiaj cieszyć się pogodą, bo ta, no, trzeba przyznać, że zachęca do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a na świeżym powietrzu również można spędzać czas z Vox FM, słuchając nas nie tylko za pośrednictwem radia, ale również z naszej aplikacji, którą bez problemu pobierzecie na swojego smartfona. Do tego też zachęcam. Warto też wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę Bestlista, tam sobie zagłosować na swoich ulubieńców, faworytów. Koniecznie, trzeba to zrobić, szczególnie, że w piątek najświeższe notowanie.

0: Właśnie spaceruję po lesie i widzę, że jagódki już się powoli pokazują. Pozdrawiam, Paweł. No, pytanie tylko, z jakiego rejonu Polski do nas jeszcze piszesz, ale no, to dobry znak. Dobry znak. Być może za chwilę będą też jeszcze grzyby. Do waszych wiadomości, które cały czas napływają na 609-8-698-69 będziemy jeszcze wracać. Wcześniej jednak serwis informacyjny.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
0: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Reklama.
5: 14.30 to czas na wiadomości Box FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Uwaga kierowcy, na początek ważna informacja dla Was. Krajowa 11 w Jastrowiu zablokowana. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. 30% młodych Polaków nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt tylko wtedy, kiedy rata nie obniży ich codziennego standardu. Wynika z raportu Oto Dom i Invest Comfort. Wielu młodych Polaków jest skłonna migrować za lepszymi warunkami lokalowymi, aby utrzymać dotychczasowy styl życia. Aż 71% z nich wskazało, że dopuszcza w przyszłości zmianę miejscowości. A 69% zmianę mieszkania, jeśli nie będzie ich stać na swobodne funkcjonowanie tam, gdzie faktycznie chcą mieszkać. W Nowym Sączu trwa finał największego dziecięcego festiwalu teatralnego w Małopolsce. Po raz 41 w MCK Soku odbywa się Bajdurek. Co dzieje się na miejscu? Wszystko w wiadomościach Vox FM o 15. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: 22 minuty do godziny 15. Wracamy do waszych wiadomości, które napływają na 609-869-869. Wiadomości dotyczące tego, jak tam wasze ogródki, wasze działki. Czy tam już się znajdują jakieś owoce, warzywa? Mam tutaj na myśli warzywa i owoce sezonowe, czy też nie? Hejka, aktualnie rzodkiewki z ogródka już zjedzone, rosną następne. Sałata, szczypior, koper, zioła, wszystko jest, rośnie, papryki, ogórki. Już tuż, tuż, poziomki zjadane na bieżąco. Pozdrawiam, Dorota. No my też pozdrawiamy i daj znać, gdzie ten ogródek jest. Nie to, żeby mnie jakoś to specjalnie interesowało, ale gdybym przyjeżdżał, prawda, to tam chociaż zrobię zdjęcie. Witam serdecznie, u mnie na działce jeszcze sporo niedojrzałych truskawek, a czereśnie już pomarańczowe się robią. Pozdrawiam, Kiko, zachodniopomorski. O, proszę bardzo, czyli tam już wiemy, że czereśnie tuż, tuż, już za moment, już za chwilę. Pytanie tylko, jak w tym roku cena za czereśnie, bo no, pamiętam takie lata, że złoto było tańsze.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
16: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
17: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.
18: Słoneczną środę w Poznaniu, czas na wiadomości z miasta w Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Wojewoda Wielkopolska została po raz drugi mamą. Zdjęciem nowonarodzonego maleństwa Agata Sobczyk pochwaliła się w mediach społecznościowych. Do pracy ma wrócić w listopadzie. W tym czasie zastępuje ją wicewojewoda Karolina Fabisz-Szulc. To pierwszy przypadek urlopu macierzyńskiego urzędującej wojewody w Polsce. Pociągiem z Poznania do Wrocławia w 45 minut, a do Szczecina w 35. To część planów zintegrowanej sieci kolejowej. Do 2050 roku ma powstać 4700 km linii. Ekspert i dziennikarz portalu Rynek Kolejowy Jakub Rezler podkreśla, że obecnie kolej jest konkurencyjna na trasie z Poznania do Wrocławia i do Szczecina. Dodaje też, że przedstawiciele rządu przyznają, iż projekt to perspektywa 2070 roku.
1: Kiedy uchwalano projekt rozwoju dróg krajowych i autostrad, to też bardzo nie wierzyliśmy długo w to, że on zostanie zrealizowany. Mamy 2026 rok, minęły 33 lata i tak naprawdę dochodzimy pomału do miejsca, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, poszczególne jej oddziały zaczynają kończyć całą listę inwestycji.
18: W projekcie pozostaje biała plama na wschodzie Wielkopolski. Nie ma przewidzianej trasy z Kalisza do Konina, ani połączenia kolejowego z Turkiem.
2: Ten przedstawiony wariant opiewa wyłącznie na linie jakieś, powiedzmy, tranzytowe, rzeczywiście długie. Nie uwzględnia w ogóle tych potrzeb w wymiarze, no, nazwijmy to, bardziej lokalnym.
18: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak. Koszt wszystkich planowanych inwestycji to 600 miliardów złotych. Ponad miliard złotych rocznie dla Poznania i Wielkopolski przynosi lotnisko Ławica. Tak wynika z raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego. Port lotniczy, który w ubiegłym roku obsłużył ponad 4 miliony pasażerów, ma także pośredni wpływ na gospodarkę regionu.
19: Twardy efekt to jest miliard, a ten katalizowany efekt to jest kolejny miliard i kolejne kilka tysięcy miejsc pracy.
18: Mówi prezes Ławicy Grzegorz Bykowski. Dzięki działalności lotniska w ubiegłym roku przybyło ponad 7,5 tysiąca etatów w regionie. Badacze w analizie wskazują, że lotnisko ma duży potencjał.
20: Port lotniczy jest taką bramą do regionu, który przyciąga turystów, dzięki któremu inwestycje w regionie są coraz większe, ponieważ obecność portu lotniczego w regionie i mieście to jest taki magnes, który po prostu przyciąga inwestorów.
18: Mówi Sonia Chuderek-Glapska z Uniwersytetu Ekonomicznego. Przez ostatnich 10 lat dochód z Ławicy dla regionu wzrósł prawie 10-krotnie.
14: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
18: A w Poznaniu rośnie temperatura do 23 już stopni dzisiaj, w mieście jutro do 26, w weekend nawet ponad 3 dyszki. Słoneczna środa w mieście, jak już wspominałam na początku tego wydania wiadomości z Poznania, z umiarkowanym wiatrem i ciśnieniem na przyzwoitym, równym poziomie. Prace drogowe dziś na Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z dojazdem na Szpitalnej nad Wierzbakiem, na Alejach Wielkopolskich, Serbskiej od Naramowickiej do Ronda Solidarności oraz na Rubieży.
14: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: mitów. Autopromocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań Obornicka 235.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Reklama.
1: 107,4. Vox FM.
0: Poznań.
17: Sejm zajął się ustawą o zarobkach lekarzy na wiejskiej. Jest nasz reporter, za chwilę jego relacja. W wiadomościach mocne słowa Andrzeja Poczubuta w Europarlamencie, a na koniec wyjątkowe odkrycie w gdańskim lesie. Miecz przeleżał w ziemi prawie 3000 lat.
18: 15 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
17: Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienie o lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1,6 mln złotych. Przy wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który przysłuchiwał się debacie na Komisji Zdrowia.
19: Tak, dzień dobry.
17: Witaj Mateuszu. Co jest w projekcie?
19: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Pawłukach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
20: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
19: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
17: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
21: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć. To jest przekaz skierowany przez reżim do mniejszości polskiej na Białorusi.
17: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Przyznano mu jeszcze w 2025 roku. Niedawno zapowiadał, że we wrześniu planuje powrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wrocław nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji do spraw uchwały krajobrazowej.
22: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
17: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów w mieście jest za dużo.
23: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
24: I na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
25: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
26: No myślę, że lepiej by było uregulować.
17: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Gdańszczanin znalazł w lesie miecz pamiętający czasy epoki brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi poszukiwacz Marcin Wiśniewski.
27: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem spojrzeć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Przed snem kładę się i oglądam, jak w muzeach wyglądają eksponaty, ale lubię wiedzieć, z czym mam do czynienia. Po prostu szok, strzał życia, ja do tej pory po prostu mam problem z zasypianiem.
17: A to nie pierwsze historyczne odkrycie pana Marcina.
27: Szkielet niemieckiego żołnierza z czasów II wojny światowej, przy którym była wyrzutnia granatów, Panzerfaust, oraz sztuczna szczęka z dwoma złotymi zębami, jak dobrze pamiętam. To też było w lesie Nadleśnictwa Gdańsk.
17: Znalezionym mieczem zajął się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i ma zadecydować o przekazaniu przedmiotu do placówki muzealnej.
10: Gdzie są takie lasy? Ja jestem ciekawy, naprawdę.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: No, mi się takie skarby nie trafiają.
17: No wiesz nigdy, co, nigdy może kiepsko miałem... szukasz.
10: No, być może. Ja w ogóle nie szukam, to może dlatego. Jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj w Polsce, naprawdę ciepło, słonecznie, chociaż na północnym wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu, okolice 22-23 stopni. Jutrzejszy dzień jeszcze fajniejszy, jeszcze cieplejszy, jeszcze przyjemniejszy, chociaż na północy i zachodzie kraju przelotne opady deszczu mogą się pojawić, ale tylko tam, a tak poza tym to będzie całkiem nieźle.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: A czy ty, Kasiu, kiedykolwiek coś ciekawego, fajnego znalazłaś?
17: W lesie?
10: Tak, w lesie.
17: Grzyby.
10: Oprócz papieżaka.
17: Nie, ja generalnie szukam głównie grzybów w lesie i to w sumie byłoby tyle, nie mam szczęścia.
28: To jest dzień z Fox FM.
10: A jakieś ciekawe grzyby się trafiły?
17: No, nigdy się nie zatrułam, więc może jednak mam trochę szczęścia.
10: To jest sukces, brawo! To jest sukces!
17: Znaczy grzybami, bo generalnie to w życiu się zatruwałam. Ci się zdarzało.
10: Nie pytam czym. 5 minut po 15, Michał Trawka. Dzień dobry!

0: Pamiętacie, jaki to był hicior? Jak to grzało? I ten utwór można było znaleźć również w naszej bestliście i to przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. I to tak myślę gdzieś w tych pierwszych miejscach. Polo Vibes i Puls Miasta w Vox FM w rytmie hitów 10 minut po 15. To jest utwór idealny do tego, żeby właśnie sobie odpocząć, poleżeć, poleniuchować. Nawet jeżeli ktoś jest w pracy, to też można sobie zrobić chwilę przerwy, prawda? No umówmy się. Chwila przerwy to jest jak najbardziej wskazana. Można brać przykład z naszych słuchaczy, chociażby zdjęcie od Tomka dostałem, który, proszę bardzo, nad wodą, na leżaczku, odpoczywa, ładuje się witaminą D. Tak trzeba żyć!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Pozdrawiamy i ściskamy, a to utwór jeszcze lepszy, jeszcze bardziej idealny do tego, żeby wrzucić sobie na luz i odpocząć. Shanghai. Ten utwór ma luz nawet w swoim tytule. La luz.
2: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

Śledzicie tegoroczny mundial? No ja też jakoś niespecjalnie, jakoś tak, nie wiem, człowiek nie żyje tegoroczną imprezą. Czegoś tutaj brakuje. Może fakt, że odbywa się tak daleko, powoduje, że jakoś niespecjalnie nam się chce wstawać i śledzić. Ale jeżeli ktoś tutaj jest na bieżąco, to doskonale wie, że wczoraj się działo troszeczkę. Nie obyło się bez kontrowersji. Mam tutaj na myśli mecz Argentyna-Algieria. Oczywiście Argentyna wygrała ten mecz 3-0, któż by się spodziewał. Ale tutaj Szymon Marciniak, tak, sędzia, którego dobrze znamy, popełnił błąd, można by rzec kardynalny błąd, w meczu Argentyny z Algierią i w roli głównej, rzecz jasna, Leo Messi. Argentyńczyk, no tam bardzo źle się zachował, sfaulował zawodnika i nawet nie dostał za to żółtej kartki. Wszyscy się rozpisują, że tutaj, o, sędzia ślepy, sędzia kalosz i że generalnie, no, Leo Messi powinien za to zostać ukarany. Coś mi się wydaje, że będzie głośno o tym faulu, no ale pierwsze kontrowersje muszą się pojawić, jak to przy wielkiej imprezie.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących

0: Jedna z gwiazd. A dlaczego tylko jedna? A może dwie? A może trzy? A może cztery? Ja życzę, żeby każdy miał swoją gwiazdeczkę, bez wyjątku. 28 minut po 15 na zegarach to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
0: Godzina 15.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Znalazł w lesie dwa niewybuchy. Mężczyzna natknął się na znaleziska podczas spacerów w powiecie wadowickim. Dwa skoordynowane niewybuchy znalazł spacerowicz w miejscowości Stanisław Górny. To prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Zneutralizowali je saperzy. Statystyki mówią, że 1500 eksperci, że problem może dotyczyć nawet kilku tysięcy osób w Polsce. Mowa o młodych bezdomnych do 17 roku życia. Z czego wynika ich problem, mówi Natalia Dziąg, założycielka Fundacji Niestereotypowi.
8: Defaworyzowane tak zwane środowiska, czyli brak więzi takich rodzinnych, brak wzorców rodzinnych dobrych, uzależnienia niestety też często, niepełnosprawność, wszelkiego rodzaju zaburzenia częściej psychiczne i niepełnosprawność intelektualna. To jest wielość problemów.
7: Młodych bezdomnych często nie widać, bo maskują się, są dobrze ubrani i pomieszkują u znajomych. Nie żyje Sabina, ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z dwoma innymi niedźwiedziami, Małą i Grzesiem, którzy odeszli już wcześniej. Sabina przeżyła 40 lat.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Dziś na piłkarskim mundialu europejski hit. Anglia zagra z Chorwacją. To spotkanie o 22 polskiego czasu, bo wcześniej o 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. A w nocy jeszcze pojedynki Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Niemetowej Ligi w Dosze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
0: Kasiu, powiedz mi, ty jako kobieta śledzisz tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?
9: Chcąc, nie chcąc, bo ściany są cienkie, a że śledzi moja osoba, to ja też śledzę.
0: Okej, okay. I komu kibicujecie?
9: Ja jemu.
0: Ty...
9: Wiesz co? No ja bardziej...
0: Okej, okay, dobra.
9: Ja kibicuję jemu, on kibicuje mi, bo...
0: Okej, gracie w jednej drużynie.
9: Tak
0: fajnie,
9: jest.
0: Super.
9: Generalnie Hiszpania.

0: numer 3 naszej best listy. Damian Force, Jordan Grace i I Feel Love w Vox FM w rytmie hitów. Tak też wam właśnie gramy. 22 minuty dzielą nas od godziny 16 i zakładam, że punkt 16 większa część z was opuści swoje miejsca pracy i będzie mogła cieszyć się wolnym popołudniem. Więc jak już wyjdziecie z pracy, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę best lista i zagłosować na swoich ulubieńców i faworytów. Pamiętajcie, najświeższe notowanie w piątek po 17. Ja już teraz w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego na to notowanie zapraszam.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
11: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.dacia.pl.
2: Reklama.

0: FM. Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
0: Reklama.
1: 107.4 Vox FM. Poznań.
14: Strzały w Kielcach, napastnik był pijany, to na początek. Za chwilę też polityka. Nie milkną komentarze po prowokacji Roberta Bąkiewicza w Berlinie. W wiadomościach na koniec połączenie mniejszych miast z Warszawą w ekspresowo krótkim czasie. Posłuchajcie o nowym pomyśle.
15: 16 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Awantura i strzały w Kielcach, od tego zaczynamy. Na osiedlu Podkarczówka 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony doznał tylko niegroźnych urazów, a napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany, miał 2,5 promila. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ma odpowiedzieć za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polscy politycy oceniają działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. To kompromitujące, przyznaje premier Donald Tusk. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy ruchu obrony granic, mimo zakazu, próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w polskim Sejmie.
16: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
14: Mówił Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszek z PSL-u.
17: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów, a nie patriotów?
14: Premier Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Krakowskie referendum jest ważne. Sąd okręgowy w Krakowie oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzenia głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji. Autor protestu Edward Nowak takim obrotem spraw jest zdumiony.
18: Wydawało mi się, że samo poddanie pod wątpliwość tak dużej skali możliwości właśnie tego wpływu, no już jest wystarczający dla sądu. Dzisiaj bym powiedział tak, że taki dla mnie wniosek jest, czy dla innych ludzi może, że właściwie można wszystko.
14: Zdaniem inicjatora referendum Jana Hoffmana materiał dowodowy to makulatura.
19: To, co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny.
14: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. 70 minut koleją z Torunia do Warszawy w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
20: To jest korzystne bardzo.
21: Oczywiście, jestem za.
22: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
20: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
22: Tak, zdecydowanie tak.
23: No 70 minut to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
14: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie niemal 5000 kilometrów nowych linii, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Dzisiaj ciepło i przyjemnie i tylko na północnym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jaka będzie noc, Katarzyno?
14: Jaka będzie noc? Noc będzie dość ciepła na zachodzie kraju, tam 16 stopni nawet, na wschodzie nieco chłodniej 9, ale kto obawia się chłodu, niech przestanie lękać się, ponieważ jutro 27.
15: Nie lękajcie się.
14: Piątek 32, a w sobotę to nawet 36 stopni, także idzie upał, więc
15: jeszcze
14: to taki...
15: jak?
14: Jeszcze jak.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: A czy macie naszą aplikację? Jeśli nie, to warto ją pobrać i tam się zgłosić, bo Vox tankuje na wakacje i w tej godzinie będę dzwonił do kogoś z was i zatankuję samochód. No, nie byle co.

0: utwór do tańca, ale nie trzeba być rudym. Nie trzeba, absolutnie nie. Ja to sprawdzałem i można mieć inny kolor włosów i też się przy tym naprawdę nieźle tańczy. 10 minut po godzinie 16. Wielkie brawa.
1: Wielkie.
0: Dla tych, którzy przed momentem właśnie wyszli z pracy lub właśnie w tym momencie to czynią. Gratulacje, teraz możecie cieszyć się wolnym popołudniem. Warto wchodzić na voxfm.pl, ale też na naszą voxową aplikację, bo tam tankujemy wasze samochody. W tej godzinie do kogoś z was będę dzwonił i taki samochód zatankuje, więc trzeba się zgłaszać. Do tego też koniecznie zachęcam. W tej godzinie również sprawdzimy, czy macie dzień na tak, czy dzień na nie. Zakładam, że jak już w kalendarzu środa, to raczej na tak, ale... No, przekonamy się za kilka chwil.

0: na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: To jest dzień!
2: Na tak? Na nie?
3: 6098 6989. Pod ten numer można dzwonić i mówić, czy dzisiaj u was dzień na tak, bo wydarzyło się coś pozytywnego, coś, czym chcecie się podzielić, czy jednak dzień na nie, bo no, coś stało się bardziej negatywnego. Halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
4: Halo,
3: dzień dobry, jak masz na imię?
4: Grzesiek.
3: Grzesiu, co u ciebie? Jak ten twój dzisiejszy dzień, jak środa, na tak czy na nie?
4: No tak, jestem już po pracy, czekam w cieniu na córkę, jedziemy na zakupy.
3: O, ale jakieś takie lepsze zakupy?
4: No, walizki trzeba kupić na urlopik.
3: O, no to wszystkiego. Słuchaj, stary, no to zazdrościmy. Wszystkiego dobrego, życzymy, pozdrawiamy serdecznie. 6098698699. Halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię? Halo, halo, no i tu sobie nie pogadamy, no nic, to może ty. Halo, halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
5: Adam.
3: Adam, co u ciebie? Dzień na tak czy dzień na nie?
5: Dzień na tak mamy. Dzisiaj mamy już środę, za chwilę mamy weekend. Kobiety, wino, śpiew, grill.
3: No i to jest muzyka dla moich uszu. Serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. 6098 6989. Halo, dzień dobry, jak masz na imię? Halo, halo. No nic, próbowaliśmy. 6098 6989. Tutaj dzwonicie i tutaj mówicie, czy dzień na tak, czy dzień na nie. Dzień dobry, cześć, jak masz na imię? No, coś nie bardzo. Co wy tacy wstydliwi? 6098 6989. Proszę bardzo, próbujemy. Cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
6: Kasia.
3: Dzień na tak, czy dzień na nie?
6: No chyba na tak, bo zaraz mamy koncert córki na zakończenie całego semestru śpiewu, więc chyba na tak.
3: Wow, to klasa, no to klasa, to pozdrawiamy, ściskamy i życzymy,
6: dziękuję,
3: rzecz jasna, szampańskiej zabawy. 6098 6989, dzień dobry, jak masz na imię?
7: To jest Marek.
3: Marek, dzień na tak czy dzień na nie?
7: Kurczę, powiem dzień na nie.
3: Ojej, no nie, no dlaczego?
7: No powiem ci tak, w sobotę właśnie wydałem 1400 zł na naprawę szyby, a żeby było śmiesznie, to w sobotę zauważyłem, że żonie szyba przecieka w samochodzie, spędziłem 3 godziny, żeby to uszczelnić.
3: Uła.
7: I jadąc 5 kilometrów po naprawie,

0: radzie.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: I z tym tematem ze mną Karolina. Cześć Karola.
3: Hej.
2: Powiedz, gdzie my cię złapaliśmy? Gdzie jesteś? Co robisz?
3: No właśnie robię trening na siłowni.
2: O, czyli forma na wakacje, forma na lato jest robiona, tak?
3: Forma jest w trakcie.
2: Okej, dobrze, to trzymamy w takim razie mocno kciuki. A powiedz, co ty napisałaś w naszej aplikacji, zgłaszając się do naszej zabawy? Gdzie ty jedziesz, co ty będziesz robić?
3: Za kilka dni jedziemy z mężem w Dolomity. Będziemy zdobywać nowe szczyty i próbować swoich sił na feratach.
2: O, to brzmi...
3: Będziemy spać na kempingu, więc wszystko już mamy, nam odjedź, śpiwór jest, ale pasuje coś dotankować do samochodu.
2: A powiedz mi, nie przeraża cię spanie pod namiotem?
3: Nie, właśnie to jest super przygoda.
2: Tak?
3: Ognisko, tak.
2: Okej, okay. A to coś mi się wydaje, że to chyba nie jest twój pierwszy raz, co?
3: Nie, już ten, już jesteśmy weterani.
2: Okej, jak mam masz na imię?
3: Krzysiek.
2: Krzysiek, myślisz, że w tym momencie nas Krzysiek słucha?
3: Nie, chyba nie, bo jest w pracy, ale zaraz mu wszystko powiem.
2: Okej, to słuchaj, to za kilka chwil proszę zadzwoń do swojego męża Krzyśka i powiedz mu, że Vox zatankował wam samochód do pełna.
3: Dzięki, super.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Zgłoś się w apce Vox FM.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyśleć.

0: przemyślany dom.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś

0: 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
3: Reklama
4: 107.4
3: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.

0: X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
1: Reklama.
2: Koniec Eldorado w Szpitalu Południowym. Lekarz, który w rok zarabiał ponad 1,5 miliona złotych, stracił pracę. Polska i Niemcy podpisały obustronną umowę. Chodzi o współpracę obronną. A mieszkańcy Podlasia są bez bieżącej wody. Powodem wykryte bakterie coli.
3: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-ów w warszawskim szpitalu południowym, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę po doniesieniach o tym, że jego grafik pokrywał się z jego aktywnością polityczną. W placówce trwa tymczasem audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić też inne nieprawidłowości, w tym m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej, o czym jako pierwszy donosił Portal Zero. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu.

0: oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
1: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
0: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
2: To musi być wyjaśnione do samego spadu,
0: mówił premier Donald Tusk.
3: A temat śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Na jutro zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Placówka przygotuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją dziś w Warszawie szefowie Ministerstw Obrony Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, jak traktaty zawarte w ostatnich miesiącach z Francją i Wielką Brytanią. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa otwiera nowe pola do współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku czy nowych technologii.
4: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach. Wspólne dowództwo Brunsum, wspólne dowództwo na Bałtyku, wspólne operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach, więc ja jestem pewien naszych gwarancji wypływających z Unii Europejskiej i NATO. Z NATO i z Unii Europejskiej i z traktatu o dobrym sąsiedztwie.
3: Ostatnie tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Nadal 2000 mieszkańców gminy Supraśl na Podlasiu nie może korzystać z bieżącej wody. To po tym, jak w sieci wykryto bakterie coli. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się do picia ani kąpieli. Strażacy wydają mieszkańcom darmowe 5-litrowe butelki z wodą, mówi Zbigniew Szklarz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach.
5: Strażacy w trzech punktach ją wydawali już wczoraj. Dzisiaj przyjechała z wodociągu Białystok cysterna. Od 8 godziny woda pitna jest wydawana cały czas.
3: Mieszkańcy, którzy napełniają też własne pojemniki, przyznają, że to duża pomoc, bo wody brakuje nawet w okolicznych sklepach.
6: No nic, tylko być wdzięcznym za to, że faktycznie mamy do kogo się zwrócić, tak?
7: Spora pomoc.
6: Tak, gigantyczna wręcz. No sytuacja jest chociaż trochę bardziej pod kontrolą.
8: Wczoraj nie można było butelki kupić. To dzisiaj nie zajeżdżałem nawet. Ale jest nędznie, bo to trzy wioski.
7: Pan patrzy, 10 litrów to trochę, to jest pomoc.
8: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
3: W Ogrodniczkach została zamknięta szkoła i przedszkole. Sanepid czeka na wyniki badań wody. Tymczasem w Warszawie trwa walka z inwazyjnymi gatunkami. W parkowych stawach odławiane są szkodliwe dla ekosystemu zwierzęta. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny oraz nowa złośliwa roślina, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Warszawskiego Zarządu Zieleni.
9: Ta roślina nie pojawiła się sama. Niestety ktoś rzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych.
3: Przyrodnicy apelują, by nie wprowadzać do ekosystemu żadnych roślin zwierząt, bo mogą okazać się szkodliwe.
9: Uczulamy mieszkańców na każdym kroku, żeby nie wrzucali do stawów oraz na tereny zieleni roślin, o których pochodzeniu nie mają zielonego pojęcia. Zwierząt, które nagle się znudziły, nie wyrzucamy do nieodpowiednich miejsc rzeczy, których chcemy się pozbyć.
3: Gatunki inwazyjne bardzo szybko się rozprzestrzeniają i zabierają miejsce rodzimej przyrodzie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Ładna pogoda w dodatku, chociaż na północnym wschodzie tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu i jak tak patrzę na południe kraju, to w wyższych partiach gór nawet burze. A tak poza tym mnóstwo słońca, też ciepło, okolice 22-23 stopni, więc korzystajmy z tej pogody. Jutrzejszy dzień bardzo zbliżony do dzisiejszego, chociaż te opady deszczu będą nieco bardziej nasilone. Tak naprawdę na północy i w centrum.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: To jest dzień!
13: To jest dzień!
11: I to jest dobry dzień. Dzień dobry. Środa, już w kalendarzu. 5 minut po 17. Kto skończył pracę, gratulujemy. Kto jeszcze w pracy? A za tych trzymamy rzecz jasna mocno kciuki. Cały czas. I gramy. Gramy, żeby dodać wam otuchy i energii. Michał Trawka, dzień dobry.

Matafix, Big City Life. I tak się żyje powolutku w wielkim świecie. Otóż to. I teraz można, jak ktoś ma elektryczne szyby, a nawet nie trzeba mieć elektrycznych szyb, w ogóle nie trzeba mieć szyb. Po prostu można wystawić sobie łokieć, zrobić tak zwany zimny łokieć. Chociaż zakładam, że część z was jednak mimo wszystko wolałaby korzystać z klimatyzacji w swoich samochodach, ale może są też tacy, którzy jednak są tradycjonalistami i zimny łokieć to jest coś, bez czego nie można przejść. Obojętnie. Kwadrans po 17 na naszych radiowych zegarach. Zachęcam do tego, żeby pobierać naszą aplikację voxową, Radia Vox FM. Tam można się zgłaszać, bo my, przypominam, tankujemy wasze samochody. Tak, bo przed nami wakacje, urlopy, wyjazdy i komuś właśnie pełny bak może się przydać, więc zachęcam, warto. Warto też wchodzić na voxfm.pl w zakładkę Bestlista. Tam też można klikać i głosować na swoich ulubieńców i faworytów.

Enej i Lili w Vox FM. Przenosimy się teraz do Rumunii, bo tam ciekawe rzeczy się dzieją. Zainstalowali przy przystankach autobusowych takie specjalne urządzenia. I one was skanują. Jak was zeskanują, a wy zrobicie 20 przysiadów, to dostaniecie darmowy bilet. I w ten oto cudowny sposób można tam jeździć komunikacją miejską. No za darmo, prawda? Umówmy się, 20 przysiadów to nie jest nic strasznego. Pytanie, czy takie coś mogłoby się przyjąć w Polsce? Jak myślicie? 20 przysiadów? No, ja myślę, że w niektórych miejscach te automaty długo by nie postały.

0: Nie ma mocnych, nie ma mocnych na Mariole. Ja nigdy żadnej Marioli nie poznałem, ale wierzę na słowo, że tak faktycznie może być. Minuta dzieli nas od godziny 17.30 i rzecz jasna od najświeższych wiadomości, również wiadomości sportowych. Koniecznie bądźcie z nami. Proponuję już teraz zrobić nieco głośniej.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Będzie taniej niż dziś. Przed nami obniżki maksymalnych cen za paliwa. Ministerstwo Energii podało, że jutro za litr popularnej 95 zapłacimy o 4 grosze mniej niż dziś, czyli 6 zł i 6 groszy. 98 potanieje o 3 grosze do 6 zł i 72 groszy. Za litr diesla zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 36 groszy, czyli o 8 groszy taniej niż dziś. Przypomnijmy, że niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, ale wciąż pozostaje obniżona stawka VAT. 750 tysięcy złotych straciła mieszkanka Gdańska, którą oszukano metodą na pracownika banku i funkcjonariusza. Wszystko zaczęło się od telefonu od mężczyzny, który podał się za pracownika Biura Informacji Kredytowej. Twierdził, że oszczędności w banku kobiety są zagrożone. Poinstruował ją, by wypłaciła pieniądze i przekazała je fałszywemu policjantowi. W ten sposób 61-latka straciła wszystkie swoje oszczędności. Uważajcie na burze. Te pojawią się w Tatrach już w najbliższych dniach, alarmują synoptycy. W okresie wiosenno-letnim to bardzo niebezpieczne zjawisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Najczęściej około godziny 12 do 15 dochodzi do wytworzenia zjawiska burzowego. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
9: W najbliższych dniach prognozowane są też upały. W górach termometry wskażą blisko 30 stopni na plusie.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Tej nocy ostatnie spotkanie pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19.00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22.00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To w czasie drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina. To spotkanie już jutro w samo południe. A w Tajlandii zagramy jeszcze mecz z Holandią i Kanadą. A mecz z Bułgarią był wyjątkowy dla atakującej naszej reprezentacji Magdaleny Stysiak. 25-latka przekroczyła barierę 1200 punktów w Lidze Narodów. W dzisiejszym meczu siatkarka zdobyła 9 oczek i jest czwartą zawodniczką w rankingu najskuteczniejszych.

0: Jedyneczka, jedyneczka naszej best listy Zokaria, Andy Dust i DJ Harris. Jak się podoba, to warto wchodzić w oxfm.pl, zakładka best lista. Tam odsyłam, a najświeższe notowanie już w piątek, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść i zagłosować. Śmiało.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik, doświadczenie, któremu możesz zaufać.
6: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
2: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
3: Reklama. 107.4 Vox FM.
4: Poznań. Poznań.

0: 107
1: i 4
0: Vox FM.
2: Vox FM.
0: Poznań.
3: Yes.
4: It is not that funny.
3: That's not.

0: Szpakowski. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.
12: 107.4.
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
13: Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Nie żyje pasażerka osobówki. Zatrzymani w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej są już na wolności. Sprawca wciąż poszukiwany. Lider mafii wnuczkowej w rękach policji. Zatrzymano go w Barcelonie. Minęła 18. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu osobówki i busa, mówi rzecznik policji w Ostrowie Ewa Golińska-Jurasz.
14: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały 3 osoby.
13: Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Na miejscu pracują służby, interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa jest częściowo zablokowana. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Roberta K. Sprawę śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
12: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
15: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
12: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
16: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
12: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
13: Przypomnijmy, do morderstwa doszło w poniedziałek między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Zakończyła się dzisiejsza sekcja zwłok ofiary. Na pełne wyniki poczekamy jednak kilka tygodni. Tymczasem premier Donald Tusk powiedział mediom, że zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi. Jednak taka ochrona wymaga zgody samej zainteresowanej osoby, a Skrepecki z niej zrezygnował. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji.
17: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
13: Śledczy zabezpieczyli też samochód mężczyzny o wartości ponad miliona złotych, a w sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na koniec w wiadomościach jeszcze Nowy Sącz, gdzie trwa finał największego dziecięcego festiwalu teatralnego w Małopolsce. W 41. edycji Bajadurka na scenie zaprezentuje się ponad 350 wykonawców. Mówi Małgorzata Mikulska z Centrum Kultury Sokół.
18: Oprócz tradycyjnych, pięknych baśni, mamy też spektakle bardzo takie mówiące o tematach dzieci i młodzieży. Grupa Sternowa na przykład poruszyła temat uzależnienia od telefonu.
13: A grupę, która wygra, poznamy już jutro.
19: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: To jeden z ostatnich dni, kiedy można odetchnąć przed upałami. Ostrzegam, bo będą już za parę dni, a na termometrach wtedy ponad 30 stopni na plusie. Ale wracając do dzisiejszego dnia, to do końca. Do godziny mniej więcej 20 na północy kraju i na południu pojawią się opady deszczu, a w nocy już te opady przeniosą się na zachód. Na termometrach na przeważającej części kraju 10 stopni na plusie. Najcieplej tej nocy będzie w Lubuskiem, tutaj 16 na plusie.
19: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Na wyjazd na Mazury?
1: W góry?
2: A może nad morze?
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
2: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Polkar Poznań przy ulicy Obornickiej 150 w Suchym Lesie. Szczegóły u partnerów marki.
5: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fajnego.

0: 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Danek.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark. Codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Zapraszamy 20 czerwca od godziny 10 na drzwi otwarte. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy dla odwiedzających, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
4: Reklama 107.4
5: Vox FM
4: Poznań.
5: Poznań.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
5: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
9: Kolizja? Stłuczka? Spokojnie. Wystarczy jeden telefon. Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Toyota Ukleja. W czym możemy pomóc? Zajmiemy się wszystkim. Od zgłoszenia szkody po odbiór naprawionego auta. Oferujemy samochody zastępcze. Stosujemy oryginalne części zamienne. Wszystko zgodnie z technologią producenta i przede wszystkim bez żadnych podwykonawców. Posiadamy certyfikaty TSM Body and Paint oraz TIF. Toyota Ukleja. Wszystko w jednym miejscu. Złotkowo, Obornicka 14.
10: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Reklama.
12: 107,4.
11: Vox FM Poznań.
12: Vox FM Poznań.
13: Afera we warszawskim szpitalu. Lekarz, członek klubu Koalicji Obywatelskiej, zarabiał rocznie 1,5 miliona złotych. Obrzucili ciastem prezydenta Poznania, teraz staną przed sądem. Zarzuty usłyszały dwie osoby. A w Łodzi będą świętować najdłuższy dzień w roku. Już w weekend noc kupały. Minęła 19:00, słuchać wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zajmą się sprawą byłego już lekarza warszawskiego szpitala południowego Dawida Kacprzyka. Po doniesieniach medialnych prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu podjęła czynności sprawdzające w dwóch wątkach. Według informacji portalu Zero, politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani poza kolejką na szpitalnym SOR-ze, którym kierował Kacprzyk. Po drugie, lekarz miał w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, mówi nam Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
14: W ramach drugiego postępowania sprawdzającego badamy ewentualne nieprawidłowości w związku z poświadczeniem nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
13: Śledczy bazują na razie głównie na doniesieniach medialnych.
14: Mamy informacje nieoficjalne, że określone podmioty i osoby już zapowiedziały albo sporządziły już określone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oczekujemy takich zawiadomień.
13: Zawiadomienie do prokuratury zapowiadają m.in. władze Szpitala Południowego czy Naczelna Izba Lekarska. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Lekarz pozostaje radnym warszawskiego Ursusa. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kusz-Rynkun, która zatwierdziła grafiki lekarza i wystawiano przez niego faktury. Jutro ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej placówki. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach wie nasz reporter Bartosz Bojewski.
15: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
16: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
15: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
13: Relacjonował Bartosz Łojewski, dziękuję. 75 minut koleją z Torunia do Warszawy. To wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
17: To jest korzystne bardzo.
18: Oczywiście, jestem za.
19: Nie potrzebuję bardziej, by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
20: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
19: Tak, zdecydowanie tak.
21: No 70 minut to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
13: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskiem wzrosła o 1 000 000. 3 dni słowiańskich tradycji, warsztatów i widowisk nad wodą. Już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego w Łodzi odbędzie się 4. edycja Nocy Kupały. O szczegółach tego wydarzenia pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
22: Co jest celem waszego wydarzenia?
23: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych, w związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
22: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
23: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
13: Noc Kupały potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowane do całych rodzin.
24: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Z dnia na dzień coraz cieplej, a apogeum ma osiągnąć mniej więcej w sobotę, w niedzielę, wtedy już na termometrach 30 ponad stopni Celsjusza. Póki co na termometrach 8 stopni tej nocy na Warmii i Mazurach, 11 na przeważającej części kraju, do 16 stopni powyżej zera w Lubuskiem. I tam też dzisiejszej nocy pojawią się opady deszczu. Jutro deszcz będzie już wszędzie, oprócz południowego wschodu i południa, na termometrach do 20 stopni w Zielonej Górze.
24: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
2: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.

0: 15. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Aleksiej Sukletin, seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Kolizja? Stłuczka? Spokojnie. Wystarczy jeden telefon. Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy Toyota ukleja. W czym możemy pomóc? Zajmiemy się wszystkim. Od zgłoszenia szkody po odbiór naprawionego auta. Oferujemy samochody zastępcze. Stosujemy oryginalne części zamienne. Wszystko zgodnie z technologią producenta i przede wszystkim bez żadnych podwykonawców. Posiadamy certyfikaty TSM Body and Paint oraz TIF. Toyota ukleja. Wszystko w jednym miejscu. Złotkowo Obornicka 14.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10 tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
15: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
16: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
17: Ruszaj po nowe BMW na lato. BMW GZ. Wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
0: Reklama.
1: 107.4
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
18: Trasa Łazienkowska zablokowana, to po pożarze autobusu miejskiego. Kłótnie zakończył strzałem z pistoletu pneumatycznego. Napastnik ma już zarzuty. Protest referendalny oddalony. Wybory na prezydenta Krakowa prawdopodobnie we wrześniu. Minęła 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kłęby dymu było widać z wielu miejsc stolicy. W Warszawie na trasie Łazienkowskiej spłonął miejski autobus. Jak przekazali nam stołeczni strażacy, pasażerowie w porę zdążyli się ewakuować i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Na miejscu wciąż trwają działania strażaków.
19: Na miejscu działają 3 zastępy gaśnicze i grupa operacyjna komendanta miejskiego. Ruch w kierunku Pragi w tym momencie jest jeszcze całkowicie zablokowany. Z moich informacji nie ma osób poszkodowanych. Wszystkie osoby podróżujące autobusem opuściły go obserwacją.
18: Mówi Konrad Margucki ze Stołecznej Straży Pożarnej. A w związku z całkowitą blokadą przejazdu na trasie Łazienkowskiej w kierunku Pragi utworzył się ogromny korek, który sięga GUS-u, skrzyżowania z Aleją Niepodległości. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Takie zarzuty usłyszał 39-latek, który w Kielcach postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Do zdarzenia doszło podczas osiedlowej kłótni, relacjonuje Jacek Borek z policji.
20: W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn wyjął przedmiot przypominający broń, a następnie oddał 2 strzały w kierunku swojego rozmówcy.
18: Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany.
20: Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, ujawnili pistolet pneumatyczny przeznaczony do strzelania metalowymi kulkami oraz około 3 gramów marihuany.
18: Zaatakowany mężczyzna doznał niegroźnego urazu głowy. Wybory w Krakowie mogą odbyć się później niż przewidywano, to ze względu na protest referendalny złożony przez Edwarda Nowaka. Sąd oddalił protest, ale Nowak wciąż może się od tej decyzji odwołać, co wydłuży procedurę. O szczegółach wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
21: Edward Nowak twierdzi, że nie wie jeszcze, jaką podejmie decyzję, a to od niej zależy, kiedy premier Donald Tusk będzie mógł ogłosić termin pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Dopóki referendum nie jest prawnie domknięte, to nie ma powodu, by wyznaczać datę wyborów.
22: Dopóki nie zostaną rozpoznane te protesty, nie można wyznaczyć terminu przedterminowych wyborów na prezydenta miasta Krakowa.
21: Mówi sędzia Zbigniew Zgód, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd odrzucił protest, bo choć jak przyznano, dochodziło do łamania ciszy referendum, to nie udowodniono, że miało to wpływ na wynik frekwencji.
18: Donald Tusk zapowiedział, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu. Jednak jeżeli dojdzie do odwołania się od orzeczenia sądu w sprawie protestu, to do wyborów mogłyby dojść nawet w październiku. Na koniec jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza. To między 19 a 28 czerwca w Gdyni. Będzie m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce czy wielka parada, mówi miejska radna Mariola Śrubarczyk-Cichowska.
23: Parada Święta Morza bulwarem nadmorskim, konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje na przykład takich stworów morskich. 20 czerwca, start o godzinie 15.30 ze skweru Arki Gdynia.
18: A wśród atrakcji pojawi się też koncert 4 żywiołów na scenie, Leszek Możdżer i goście. Wydarzenie odbędzie się w Dniu Ojca, 23 czerwca.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: Gorąco bardzo, bo znowu emocje mamy sportowe bardzo gorące. Było 1-0 w meczu z Portugalią i jej demokratyczną Republiką Konga. Oczywiście Portugalia wygrywała, a chwilę przed przerwą 1-1. No jest naprawdę gorąco. A gorąco będzie dziś tej nocy przede wszystkim na zachodzie. Tam 16 stopni na plusie. Chłodniej w przeważającej części kraju. Około 11 stopni powyżej zera. Najchłodniej tej nocy na Warmii i Mazurach. Tutaj zaledwie 8 na plusie.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.

0: to promocja.
1: Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Po, ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
5: Wstrząs w kopalni w Bytomiu. Pod ziemią został jeden z górników. Skandalicznie wysoka pensja i szybsze terminy dla znajomych. Lekarz z warszawskiego szpitala odwołany ze stanowiska. Na koniec zaproszenie na największe w Polsce pokazy lotnictwa. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od akcji ratowniczej w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Po podziemnym wstrząsie w wyrobisku został jeden z pracowników. Nie ma z nim kontaktu. Pozostałym pracownikom udało się wydostać z zagrożonego rejonu, mówi nam szef śląskiego pogotowia Łukasz Pach.
6: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba, która wyjechała również i wyszła o własnych siłach stamtąd, to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości, ale w ramach profilaktyki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Na własne żądanie oddalił się do domu.
5: Na razie w rejon wstrząsu pod ziemię nie mogą zjechać ratownicy. To z powodu wzmożonej aktywności sejsmicznej. Będzie kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmie się też prokuratura, a chodzi o lekarza Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy tej partii mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, a sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, niezgodnie z prawem. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Rawa.
7: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
8: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
7: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
5: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kurz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego faktury. Jutro ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
9: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
5: Minister obrony dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu, Pita Hegseta, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
9: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
5: Przypomnijmy, że we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. To będą największe pokazy lotnicze w całej, w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje kolejna edycja Antidotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
10: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
11: Na Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
5: Ale nad Lesznem nie może zabraknąć też F-16. Przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas. Będą śmigłowce, szybowce, a po płycie lotniska będzie można wybrać się na przejażdżkę legendarnym czołgiem T-55. I na koniec jeszcze mundial. Mamy remis. Mecz Portugalia kontra Demokratyczna Republika Konga kończy się wynikiem 1-1. O 22 kolejne spotkanie, tym razem Chorwacja zagra z Anglią.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Tej nocy pojawi się deszcz na zachodzie kraju, więc przygotujcie parasole, jeśli będziecie gdzieś chodzić po nocy, a można sobie trochę pochodzić, bo będzie dosyć ciepło. 16 stopni w Lubuskiem, 11 w przeważającej części kraju, 8 stopni na plusie, tutaj akurat najchłodniej, na Warmii i Mazurach. A jutro od rana wszędzie deszcz, oprócz południowego wschodu i południa, a na termometrach nawet 27 stopni na plusie w Zielonej Górze, najchłodniej, ale i tak ciepło, będzie w Koszalinie, tam 20 na plusie.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Są zarzuty dla mężczyzny, który uderzył prezydenta Poznania tortem. Będzie też spotkanie urzędników ze służbami. Cel? Poprawa bezpieczeństwa. Powiemy też o ambitnych planach kolejarzy. Pociągiem z Poznania do Wrocławia mamy dojechać w 45 minut, a do Szczecina w 35. A na koniec przeniesiemy się na Smochowice. Tam dzisiaj odsłonięto nowy mural. W Vox FM Poznań na 107,4 czas podsumować środę. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który uderzył ciastem Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Paweł Esz, ma zarzut pomocnictwa, ale to nie wszystko.
14: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański, grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
13: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Za atakiem stali anarchiści z rozbratu. Przypomnę, w czasie dyskusji na sesji Rady Miasta nad absolutorium dla Jacka Jaśkowiaka do prezydenta miasta podszedł mężczyzna i uderzył go ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał, że jest to wotum nieufności od poznaniaków. Po tym incydencie rozpoczęła się dyskusja nad bezpieczeństwem radnych i urzędników. Dlatego będzie spotkanie przedstawicieli policji, straży miejskiej i urzędu miasta. Musimy reagować na bieżące wydarzenia, powiedział nam komendant wielkopolskiej policji Tomasz Olczyk.
15: Jestem po rozmowie z komendantem miejskim policji w Poznaniu. Dostał zadania do realizacji. Proszę nam dać trochę czasu, musimy się spotkać, te wszystkie rzeczy dopracować. Również tam jest straż miejska, ma określone swoje zadania. Musimy sobie te kompetencje rozłożyć.
13: Za wprowadzeniem zmian jest były policjant Andrzej Szuba. Te jednak jego zdaniem nie mogą być zbyt duże.
16: No cel na przyszłość będzie wprowadzać może kilku strażników miejskich, którzy będą prowadzili pewną weryfikację, taką bardzo ogólną i delikatną osób wchodzących, zwracając uwagę na to, co wnoszą ze sobą na salę sesyjną.
13: Obecnie do sali sesyjnej może wejść praktycznie każdy, bez żadnej kontroli. Pociągiem z Poznania do Wrocławia w 45 minut, a do Szczecina w 35. To część planów zintegrowanej sieci kolejowej. Do 2050 roku ma powstać 4700 kilometrów linii. Ekspert i dziennikarz portalu rynekkolejowy.pl Jakub Rezler podkreśla, że obecnie kolej jest konkurencyjna na trasie z Poznania do Wrocławia i do Szczecina. Jak podkreśla, przedstawiciele rządu przyznają, że projekt to perspektywa 2070 roku.
17: Kiedy uchwalano projekt rozwoju dróg krajowych i autostrad, to też bardzo nie wierzyliśmy długo w to, że on zostanie zrealizowany. A mamy 2026 rok, minęły 33 lata i tak naprawdę dochodzimy pomału do miejsca, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, poszczególne jej oddziały zaczynają kończyć swoją listę inwestycji.
13: W projekcie pozostaje biała plama na wschodzie Wielkopolski. Nie ma przewidzianej trasy z Kalisza do Konina, ani połączenia kolejowego z Turkiem.
18: Ten przedstawiony wariant opiewa wyłącznie na linie jakieś, powiedzmy, tranzytowe, rzeczywiście długie. Nie uwzględnia w ogóle tych potrzeb w wymiarze, no, nazwijmy to, bardziej lokalnym.
13: Mówi wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak. Koszt wszystkich planowanych inwestycji to 600 miliardów złotych. Tysiące osób przejdą w sobotę ulicami Poznania w 22. Marszu Równości. Korowód wystartuje o 14 sprzed Centrum Kultury Zamek. Uczestnicy wyruszą z Niepodległości, a następnie przejdą ulicą Święty Marcin przez Rondo Kaponiera, ulicami Zwierzynecką i Bukowską. Dalej trasa poprowadzi przez Przybyszewskiego, Dąbrowskiego oraz Most Teatralny z powrotem w rejon zamku. Przejście tak dużej manifestacji oznacza oczywiście utrudnienia w ruchu, dlatego kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej w centrum miasta muszą przygotować się na zamknięte ulice, zmiany w rozkładach i objazdy. Na ogrodach tymczasem trwają przygotowania do uruchomienia strefy płatnego parkowania w najbliższych dniach. Nowe oznakowanie pojawi się m.in. na ulicach Miłej i Botanicznej. Drogowcy przypominają, że obowiązują czasowe zakazy postoju, pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Od poniedziałku zwężenie i ograniczenie prędkości do 50 na Warszawskiej od przystanku przy Sośnickiej do Poziomkowej w kierunku centrum Poznania. Nie wjedziecie z niej na Świętowickiej ani ze Świętowickiej w Warszawską. Niedostępny będzie także chodnik oraz droga rowerowa, a to w związku z remontem Świętowickiej i budową nowej trasy dla rowerów. I jeszcze jedna informacja dla kierowców, ale tym razem z okolic Poznania. Dokładnie za tydzień samochody pojadą przebudowywaną drogą z Borówca do Krzesin. Zarząd Dróg Powiatowych potwierdza, że otwarty zostanie odcinek pod nowym wiaduktem oraz fragment od ulicy Lazurowej. To jednak nie koniec utrudnień w tym rejonie. Ekipy budowlane cały czas pracują na samym wiadukcie oraz na odcinku w stronę drogi S11. Zamknięta pozostaje też ulica Telewizyjna w Koninku, a objazd prowadzi przez węzeł Borówiec. Drogowcy apelują o wolniejszą jazdę i patrzenie na znaki, bo na udostępnionych trasach wciąż trwają roboty wykończeniowe. Cała inwestycja pochłonie ponad 240 milionów złotych. Za te pieniądze powstaje 9 kilometrów dróg, 5 rond i wiadukt kolejowy, który ma być całkowicie gotowy pod koniec roku. Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne nad jeziorami mają przypominać najmłodszym mieszkańcu o bezpiecznym wypoczynku. Policjanci ruszyli właśnie z akcją Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.
19: Są organizowane w kwestii przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że sezon letni trwa właściwie od czerwca do końca sierpnia. To są 3 miesiące intensywnej naszej pracy. Przypominamy te najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać, żeby było bezpiecznie. Którymi są? Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska. To jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych. Zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie, na jednostkach pływających trzeba być trzeźwym.
20: Mhm. Dzisiaj też mieliśmy takie pokazy. Tutaj jak one wyglądały i o czym przypominały?
19: Nasze pokazy miały zaprezentować działania tak naprawdę ratownicze. Pierwsza scenka była z pomostu. Ratownik, który osobie to tonącej rzucał rzutkę w celu wyciągnięcia go z wody. W drugiej akcji użył bojki SP i płynął po osobę poszkodowaną. Następnie mieliśmy pokaz na skuterach wodnych, gdzie osoby wypłynęły na środek jeziora bez żadnej asekuracji i straciły siły. Miało to pokazać, że policjanci taką osobę z wody podejmują na jednostkę pływającą i ją ekskortują do brzegu. Kolejny pokaz to były kłady, które wykorzystujemy szczególnie nad wodą, nad rzekami lub nad jeziorami. W terenach trudno dostępnych, gdzie nie zawsze można dojechać radiowozem. Tutaj też kłady podjechały pod akwen wodny, gdzie wyciągnęły osobę z wody, udzieliły jej pierwszej pomocy oraz akcja ratunkowa z łodzi. Przy wywróconej łódce mieliśmy dwie osoby poszkodowane, udzielaliśmy pomocy tym osobom. Ratownicy z łodzi skoczyli do wody, podpłynęli pod osoby poszkodowane i wyciągnęli je na łódkę.
20: To są te najczęstsze scenariusze, które podczas sezonu się najczęściej wydarzają.
19: Tak, jeżeli mówimy o akcjach ratunkowych, to są najczęstsze scenariusze. Jeszcze mamy scenariusze, gdzie są łodzie lub żaglówki wywrócone. Wtedy też pomagamy takie żaglówki postawić i scholować, jeżeli jest taka potrzeba i prośba od osób, które, że tak powiem, uległy temu wypadkowi.
20: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o policję wodną w całym regionie? No bo tych, jak dobrze pamiętam, strzeżonych kąpielisk mamy 700, a funkcjonariuszy pewnie troszkę mniej.
19: W naszym komisariacie jest nas 19 osób. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie być na każdym akwenie wodnym. Staramy się wybierać te akweny, gdzie jest najwięcej osób lub gdzie jest największy ruch motorowodny, bo to jest dla nas też takie największe zagrożenie osób, które korzystają z motorówek i skuterów. Natomiast poza naszym komisariatem są jeszcze inne jednostki, gdzie mamy policjantów przeszkolonych. Inne jednostki mają również łódki i w sezonie tylko letnim oni również pełnią służbę na wodach.
13: Powiedziała nam Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu. Taka forma przyswajania wiedzy spodobała się najmłodszym wypoczywającym.
0: Nie wolno chodzić do wody? Powiedzenie.
21: Żeby nie wchodzić do wody sam.
22: Wołać o pomoc albo wystawiasz rękę.
20: Co się najbardziej podobało?
21: Motorówki, że tak fajnie pływają.
23: Jak pan ratował na wodzie ludzi.
13: W tym roku w Wielkopolsce doszło już do 5 utonięć. Muralowe panny pojawiły się na ścianie szkoły podstawowej nr 57 w Poznaniu. Dzieło o kobietach w powstaniach wielkopolskim i warszawskim wygrało w konkursie Fundacji Bohateron. Mural przedstawia sylwetki kobiet z symbolami powstań. Autorką projektu jest Pola Kasińska, uczennica 6 klasy.
24: Trochę trudniej to przyszło, bo też nie chciałam jakoś bardzo kolorowo tego rysować, bo to taka tematyka bardziej poważna. Patrzyłam na jakieś zdjęcia z tego powstania i to mnie zainspirowało do tego, jak postacie mają wyglądać.
13: Kobiety podczas powstań były najczęściej sanitariuszkami. Podczas II wojny światowej wiele z nich pracowało także w wywiadzie czy jako łączniczki.
25: Rola kobiet w polskich powstaniach była niezwykle ważną rolą, która myślę, że do tej pory była nieco pomijana na kartach historii czy w podręcznikach.
13: Mówi Agnieszka Łesiuk-Krajewska z Fundacji Bohateron. To drugi z 12 planowanych murali w całym kraju.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Dedio, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. single So Yesterday.

Po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała. A sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9 miesięcy.

na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu. Również z nimi występowała, koncertując.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów.

Przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń. I'm

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9. już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i Przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w turnie Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Demi miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get

kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X-Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizorów.

Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Demi ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Demi wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over oraz Holy Shk. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami, nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka Sobotniej Nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Scenę nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie, Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy, to w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagrodę w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku. A to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy, na przykład flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o wybaczenie.

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako 3. singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na 1. miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszły się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Co ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat: jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metod naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6 na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie, zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów.
Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny, zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na 1. miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Pondery Play. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Pondery Play został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z 3 piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10. miejscu listy Billboard 200 i 6. na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na 4. album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkinie grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z 3 mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

padła do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodie, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy Sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu, wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

0: FM. To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajmie się też prokuratura. A chodzi o lekarza Stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy partii mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, a sam lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, niezgodnie z prawem. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Rawa.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
2: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
1: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
0: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy. Zrezygnował też z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się też odwołania członkini zarządu szpitala, dr Agaty Kurz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego fakturę. W czwartek ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy morderstwa. Nieustalony dotąd mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. Tę sprawę śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
3: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki, był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
4: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
3: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
5: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
3: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
0: Teraz śledcze czekają na wyniki sekcji zwłok ofiary. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział mediom, że zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi. Jednak taka ochrona wymaga zgody samej zainteresowanej osoby. Skrepecki z niej zrezygnował. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiada, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
6: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
0: Minister obrony dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu, Pita Hegseta, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
6: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
0: Przypomnijmy, że we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wtorkowe wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy Ruchu Obrony Granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
7: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
0: Mówił Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
8: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania powstania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
0: Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokuratury Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka.
9: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Krakowskie referendum jest ważne. Tamtejże sąd okręgowy oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzania głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji. Autor protestu, Edward Nowak, takim obrotem sprawy jest zdziwiony.
10: Wydawało mi się, że samo poddanie pod wątpliwość tak dużej skali możliwości właśnie tego wpływu no już jest wystarczający dla sądu. Dzisiaj bym powiedział tak, że taki dla mnie wniosek jest, czy dla innych ludzi może, że właściwie można wszystko.
0: Zdaniem inicjatora referendum Jana Hoffmana materiał dowodowy to makulatura.
11: To, co ja wyłowiłem z treści orzeczenia i to, co mnie zdziwiło, to to, że wyszło z tego, że tak naprawdę wnioskodawca przyniósł w dużej mierze stertę makulatury, bo jeżeli sąd mówi o tym, że wnioskodawca przynosi raporty i wnioskodawca o tych raportach mówi publicznie, a potem okazuje się, że te raporty i analizy są niepodpisane, no to proszę Państwa, wszystko takie coś może wygenerować albo sztuczna inteligencja, albo ktokolwiek inny.
0: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie oznacza, że referendum z 24 maja jest ważne. Autor protestu, Edward Nowak, może jeszcze złożyć zażalenie. Jak powiedział dziennikarzom, nie wie jeszcze, czy będzie się odwoływał. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważanie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi ze zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach wie nasz reporter Bartosz Łojewski.
12: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
13: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
12: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
0: Relacjonował Bartosz Łojewski, dziękuję. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę, mówi Barbara Szczerba z małopolskiej policji.
14: Koordynował pracę innych osób, werbował innych uczestników tej struktury przestępczej, rozdzielał zadania i tak naprawdę żył za pieniądze osób, które niejednokrotnie przekazując gotówkę traciły majątek swojego życia.
0: Śledczy zabezpieczyli też samochód mężczyzny o wartości ponad 1 000 000 zł. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby. W 75 minut koleją z Torunia do Warszawy, a to wszystko w ramach zintegrowanej sieci kolejowej. Projekt zakłada połączenie małych i średnich miast ze stolicą w jak najkrótszym czasie. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała na ten temat z podróżnymi na dworcu Toruń Główny.
15: To jest korzystne bardzo.
16: Oczywiście, jestem za.
17: Nie potrzebuję, bardziej by się przydało na przykład połączenie Poznań-Włocławek, bo w ogóle nie ma bezpośredniego.
15: Czyli bardziej połączenia takich mniejszych miast na przykład z większymi by się przydało.
17: Tak, zdecydowanie tak.
18: No 70 minut.
15: no to by było skrócenie czasu prawie o połowę, więc jeżeli cena by była adekwatna, to myślę, że dużo osób by na tym skorzystało.
0: Zintegrowana sieć kolejowa zakłada stworzenie 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, z czego 1000 jest już w budowie. W ostatnich 2 latach liczba podróżnych w samym Kujawsko-Pomorskim wzrosła o 1 000 000. A teraz Wrocław, który nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do pracy nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej.
16: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
0: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów w mieście jest za dużo.
18: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
19: Na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
20: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
21: No myślę, że lepiej by było uregulować.
0: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne centrum przesiadkowe. W ramach inwestycji wydłużono peron z 22 aż do 86 metrów, dzięki czemu stacja obsłuży teraz znacznie dłuższe pociągi z turystami. Na miejscu powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride, mówi burmistrz Mielna Adam Czysz.
22: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
0: A podróż z szynobusem z Koszalina do Mielna trwa zaledwie kwadrans. No i to bez stania w korkach. Na koniec jeszcze zaproszenie do Łodzi na Noc Kupały. Wydarzenie już w najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego. O szczegóły pytała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
23: Co jest celem waszego wydarzenia?
24: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody.
23: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
24: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
0: Noc Kupały potrwa od 19 do 21 czerwca i będzie skierowana do całych rodzin.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Aleksiej Sukletin. Seryjny morderca, gwałciciel i kanibal. Swoje zbrodnie tłumaczył walką z prostytucją. Posłuchajcie szokującej historii kazańskiego aligatora.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.
1: Był maj 1980 roku. 11-letnia Walentina Jelikowa kręciła się w pobliżu dworca kolejowego w Kazaniu, stolicy dzisiejszego Tatarstanu. Wcześniej matka wysłała ją do bliskich w Czuwaszi, ale dziewczynka sama zdecydowała się wrócić do domu. Zanim jednak tam dotarła, najpierw chciała zjeść lody. Walentina nie miała pojęcia, że w tym czasie uważnie obserwował ją mężczyzna, który, upewniając się, że dziecko jest samo, zdecydował się podejść i rozpocząć rozmowę. Powiedział 11-latce, że jest jej wujkiem i ma na imię Eliosza. Zapewnił, że widywał ją, gdy była mała i choć długo jej nie widział, od razu ją rozpoznał. Po chwili zapytał, gdzie są jej rodzice. Walentina odparła, że w pracy. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko i zaproponował, by w takim razie poszła z nim na ogródki działkowe na obrzeżach miasta, gdzie będzie mogła zjeść trochę truskawek. Mężczyzna pracował tam jako dozorca i zajmował budynek, który służył mu jako stróżówka. Początkowo dziewczynka była sceptyczna, nie pamiętała tego wujka, ale wydawał jej się na tyle miły, że w końcu zdecydowała się pójść razem z nim. Gdy dotarli na miejsce, drzwi otworzyła zaskoczona kobieta. Nie spodziewała się, że jej partner wróci z dzieckiem. Szybko jednak dała się wplątać w tę grę i przedstawiła się jako ciocia Madina. Zabrała Walentinę do ogródka i razem uzbierały trochę owoców. Godziny mijały, a 11-latka wciąż była w stróżówce u rzekomego wujka. W końcu zmęczona położyła się spać. Madina była za to niespokojna. Nie chciała, by dziewczynce stała się krzywda, dlatego postanowiła, że sama odwiezie ją do domu. Korzystając z okazji, że mężczyzna wyszedł, chwyciła Walentinę za rękę i ruszyła z nią w drogę. Niespodziewanie jednak tuż przed kobietą pojawił się jej partner. Na jego twarzy malowało się zaskoczenie, ale i wściekłość. Natychmiast kazał im wracać do domu. Gdy tylko Madina i 11-latka weszły do środka, mężczyzna zamknął drzwi na klucz i powiedział do dziewczynki, by przeszła do salonu. Partnerka natychmiast podeszła do niego i powiedziała mu:
2: nie pozwolę ci zabić tego dziecka.
1: W odpowiedzi na te słowa mężczyzna z całej siły uderzył Madinę pięścią w twarz. Ta upadła na ziemię i zaczęła płakać. Wtedy partner odparł, że ma milczeć, a sam przeszedł do Walentiny. Uderzył jej głową o ścianę, a następnie rozebrał ją i zgwałcił. Później na oczach 11-latki zaczął ostrzyć nóż. Przerażona dziewczynka zaczęła błagać, by nie robił jej krzywdy, ale morderca pozostawał niewzruszony. Podszedł do dziecka i wbił ostrze w ciało. Doskonale wiedział, jak to robić. Dziewczynka nie była jego pierwszą ofiarą. Zadawał więc cios za ciosem, aż Walentina przestała oddychać. Wtedy mężczyzna wrócił do Madiny, chwycił zrozpaczoną kobietę i przeciągnął ją, wpychając jej twarz w kałuże krwi. Następnie powiedział, że jej nie zabije, choć próbowała ratować 11-latkę. Stwierdził jednak, że partnerka od teraz ma wykradać niemowlęta z wózków, a następnie przynosić je do domu. Zamierzał je zjadać. Pobita i przerażona Madina zrozumiała, że musi jak najszybciej uciec. Sama miała córkę i to właśnie o niej myślała, patrząc na martwą Walentinę. Swoją ofiarę mężczyzna poćwiartował, a następnie wybrane fragmenty ciała zjadł. Madina wiedziała, że jej partner ma nową kochankę. Nie przeszkadzało jej to jednak. Co więcej, postanowiła wykorzystać to zauroczenie. Niedługo po zabójstwie Walentiny spakowała się i wyszła z domu, kierując się do wsi Wasiliewa, gdzie mieszkali jej rodzice. Mężczyzna nie ruszył za nią w pogoń, nie zaczął też desperacko walczyć o odzyskanie kobiety. Zamiast tego skupił się na nowej relacji i pijackich libacjach. Tym bardziej, że jego wybranka, 23-letnia Lidia Fiodorowa, miała bardzo podobne zainteresowania. Uwielbiała pić alkohol i daleka była od dochowania wierności. Choć zamieszkała razem z nowym kochankiem, nie rezygnowała z kontaktów z innymi mężczyznami. Mimo to partner wybaczał jej wszystkie zdrady, awantury, a nawet to, że będąc pod wpływem alkoholu prawie spaliła jego dom. To właśnie dla niej zrezygnował na kilka lat z zabijania i jedzenia ludzkiego mięsa. Ale w końcu i jemu cierpliwość się skończyła. W libacjach często brał udział Anatolij Iwanowicz Nikitin, który był wujkiem Lidii. Również uzależniony od alkoholu, regularnie pojawiał się w domu pary. Morderca zamierzał to wykorzystać i gdy stwierdził, że nadszedł czas na pozbycie się uciążliwej partnerki, postanowił, że włączy do tego planu właśnie Nikitina. 12 marca 1985 roku Fiodorowa wręczyła kochankowi butelkę wina w związku ze zbliżającymi się urodzinami mężczyzny. Wkrótce potem wspólnie wypili alkohol, a gdy w domu zjawił się również Nikitin, morderca wiedział już, że nadszedł odpowiedni moment na załatwienie sprawy, która coraz bardziej go irytowała. Gdy Fiodorowa poszła do toalety, mężczyzna powiedział do Nikitina, że należy kobiecie dać nauczkę za wszystko to, co robiła. Anatolij zgodził się, a gdy 23-latka po wyjściu z toalety poszła spać, związali ją i zakneblowali. Wtedy psychopata powiedział do Nikitina, by ten wykorzystał kobietę seksualnie. Znajomy nie protestował. Zgwałcił pijaną Lidię. Po chwili to samo zrobił również jej partner. Później mężczyzna sięgnął po nóż i rozkazał Anatolijowi chwycić ofiarę za nogi. On sam odchylił jej głowę i szybkim ruchem przeciął gardło. Następnie przysunął coś, co przypominało metalowe koryto. Przechylił ofiarę, pozwalając, by do pojemnika wlewała się jej krew. Po wszystkim oskurował ciało, a następnie je poćwiartował. Miękkie części ugotował i zjadł razem z Nikitinem. Co ciekawe, Anatolij przekonywał później, że do wszystkiego został zmuszony i tak naprawdę po zabójstwie Fiodorowej był przerażony tym, co się stało. Nie mógł w nocy spać i panicznie bał się swojego znajomego. Mimo to dalej przebywał w domu mordercy, a dzień po odebraniu 23-latce życia razem ruszyli do Kazania. Na dworcu kolejowym spotkali matkę Lidii, zapewniając ją, że nie mają pojęcia, gdzie jej córka może się znajdować, ale zadeklarowali, że będą jej szukać. Niedługo potem Nikitin wyjechał i nie wrócił już do wspólnych libacji w Stróżówce. Mordercy zupełnie to nie obeszło. Miał już nowe towarzystwo. Był to Gienadij Ugłow, sąsiad, który również był alkoholikiem. Szybko zaszył się na terenie ogródków działkowych, gdzie mógł pić bez umiaru. W tym czasie jego nowy znajomy spotkał swoją dawną partnerkę, Madinę, na którą zdrobniale mówił Dina. Widząc kobietę, szybko do niej podszedł i zaczął błagać, by do niego wróciła. Zapewnił, że już nigdy więcej jej nie pobije i twierdził, że jego relacja z Fiodorową należy do przeszłości, a on ukarał ją za jej zachowanie. Madina nie potrafiła oprzeć się swojemu byłemu partnerowi i wkrótce potem znów z nim zamieszkała. Początkowo wszystko było w porządku. Mężczyzna starał się sprawiać wrażenie troskliwego i dobrego towarzysza. Wszystko to jednak zmieniło się, gdy podał do stołu obiad. Była to pieczeń. Ale Madina natychmiast się zorientowała, że partner właśnie serwował jej ludzkie mięso. Przyparty do muru mężczyzna wyznał, że spożywali upieczone fragmenty ciała Fiodorowej. Zapewnił, że musiał ją zabić, bo gdy kobieta dowiedziała się, że ten chce ją zostawić, zagroziła, że wyda go milicji, a on nie mógł do tego dopuścić. Dlatego sięgnął po nóż i odebrał jej życie. Jednocześnie wciąż przekonywał, że jedyną kobietą, którą naprawdę kochał, była właśnie Madina. Cała rozmowa zakończyła się wspólnym opróżnieniem kolejnej butelki wina i seksem. W ten właśnie sposób para znów była ze sobą. Wkrótce dołączył do nich Ugłow. Cała trójka piła i zajadała się kotletami oraz pierogami, które kanibal przygotował wcześniej z ciał swoich ofiar. Doszło do zbliżenia między Madiną a Ugłowem, na co zgodził się sam morderca. W zamian za to zażądał, by znajomy przyprowadził do nich swoją sąsiadkę, która niedawno urodziła dziecko. Gennadij zgodził się i niedługo po tym pojawiła się w tym makabrycznym gronie kolejna osoba. Psychopata skupił się na jej piersiach, domagając się, by podała mu mleko, którym karmiła swoje dziecko. Zaczął też układać w głowie kolejny plan. Kobieta miała być następną ofiarą. Ale ta zaczęła podejrzewać, że coś tu jest nie tak i ostatecznie udało jej się uciec ze stróżówki. Ugłow nie miał pojęcia, że potrawy, które serwował mu znajomy, pochodziły z ludzi. Nie wiedział też, że mężczyzna był tak naprawdę seryjnym mordercą, który na swoje nieszczęście po wypiciu alkoholu nie potrafił dochowywać tajemnic. W trakcie jednej z libacji zaczął opowiadać o zabijaniu i zjadaniu ludzi, na co Ugłow zareagował ze sporym sceptycyzmem. Nie wierzył, by jego nowy przyjaciel mógł coś takiego zrobić, ale ten przekonywał, że tak właśnie było. Jak mówił?
3: Piłem ich krew, piekłem ich serca, wątroby oraz mózgi. Wczoraj jedliśmy stek z uda Lidii.
1: Gennadij patrzył na mężczyznę oszołomiony, ale nadal powtarzał, że to niemożliwe. Był przekonany, że to jedynie takie pijackie fantazje, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Kanibal, widząc to niedowierzanie, podszedł do beczki, którą miał na działce, wyjął z niej głowę Fiodorowej i pokazał koledze. Opowiedział mu o zabójstwie, a następnie poprosił, by razem pochowali szczątki kobiety. Ugłow natychmiast się zgodził.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 3 czerwca 85 roku obaj mężczyźni pojechali do Kazania. Tam wypili sporo alkoholu, a gdy chcieli wrócić do domu, Ugłow skorzystał z okazji, że znaleźli się w sporym tłumie i wymknął się, by pobiec na milicję. Tam powiedział o tym, co działo się w stróżówce, ale ponieważ był pijany, nikt mu nie uwierzył i Gennady zrezygnowany wrócił na działkę. Na drugi dzień mężczyźni ponownie się spotkali. Rozmawiali o zabójstwie Fiodorowej, co skończyło się tym, że morderca chwycił za butelkę i uderzył u głowa. Chciał go zabić, ale mężczyźnie udało się uciec z budynku. Pobliską drogą przejeżdżał żołnierz, który zauważył rannego nieznajomego. Zaproponował mu pomoc. Gennady opowiedział mu o tym, co zrobił jego znajomy. Tym razem jednak nie został zignorowany. Wojskowy wysłuchał go z uwagą, a następnie zawiózł na pobliski komisariat. Tam Ugłow został przesłuchany, a milicjanci postanowili pojechać na wskazane przez mężczyznę miejsce. Niemal natychmiast po wejściu do stróżówki funkcjonariusze poczuli zapach zwłok. Na podwórku odnaleziono fragment ludzkiej skóry, w pomieszczeniu gospodarczym znajdowało się z kolei wiadro, w którym był wytopiony ludzki tłuszcz. Po szybkim sprawdzeniu stróżówki zabezpieczono też fragmenty dłoni oraz stóp. W środku znaleziono gwoździe, na których morderca podwieszał swoje ofiary. Miał też sporą kolekcję desek i noży, które posłużyły mu do obrabiania zwłok. Przeszukanie terenu zajęło łącznie 3 dni. Z domu wyniesiono 4 worki kości. Dozorca został zatrzymany. Był nim Aleksiej Sukletin. Aleksiej Wasilijewicz Sukletin urodził się 13 marca 1943 roku w Kazaniu. Jego ojciec, Wasilij, zginął w bitwie stalingradzkiej w tym samym roku, w którym Sukletin przyszedł na świat. Wychowywała go więc matka, Galina, która pracowała w wojskowych szpitalach polowych. Aleksiej pierwsze lata swojego życia spędził właśnie w takich miejscach. Wśród rannych i martwych ludzi. Według ekspertów, którzy później badali jego życiorys, takie obrazy miały ogromny wpływ na psychikę Sukletina. Morderca miał siostrę, ale niewiele o niej dzisiaj wiadomo. Natomiast z dostępnych informacji wynika, że Aleksiej często włóczył się samotnie po ulicach Kazania. Szybko nauczył się kraść, a według jednej z wersji już w wieku 6 lat zaczął dręczyć zwierzęta. Zabił wówczas kota oraz psa. W szkole Aleksiej radził sobie przeciętnie. Ukończył 8 klas podstawówki, po drodze powtarzając 2 razy rok. Zupełnie się tym jednak nie przejmował. Jego codziennością stała się ulica. Nie było przy nim nikogo, kto odpowiednio pokierowałby jego rozwojem. Brał przykład z innych dzieci, które podobnie jak on, szybko musiały nauczyć się, jak radzić sobie bez rodziców. Dlatego też Sukletin bardzo wcześnie zaczął sięgać po alkohol. Spożywając go, stawał się agresywny i nieprzewidywalny. W lutym 1960 roku po raz pierwszy kogoś zaatakował. Ofiarą była dziewczyna o imieniu Guzel. Aleksiej był pijany, gdy dostrzegł ją idącą chodnikiem. Zaczął do niej krzyczeć, by na niego poczekała, a gdy ją dogonił, zaczął ją dotykać i próbował rozebrać. Dziewczyna walczyła z napastnikiem, na co ten zareagował agresją. Chwycił ciężki przedmiot i uderzył ją w głowę. Guzela upadła, a Aleksiej pochylił się nad nią, rozpinając spodnie. Do gwałtu nie doszło, bo napaść zauważyli 2 młodzi mężczyźni, którzy natychmiast odciągnęli nastolatka, a później przekazali go milicji. Sukletin stanął przed sądem. Był przerażony i nieustannie płakał, błagając o litość. Początkowo sąd skazał go na 10 lat więzienia. Później jednak wyrok ten został skrócony do 2 lat. Za kratkami Aleksiej zyskał pseudonim Aligator. Był wysoki i szczupły, często się garbił. Miał pociągłą twarz z masywną szczęką i dużymi zębami. I to właśnie miał być powód nadania mu takiego, a nie innego przydomka. Gdy Sukletin skończył 18 lat, trafił do kolonii karnej dla dorosłych. To miejsce całkowicie go zmieniło. Stał się bardziej pewny siebie i miał spore problemy z agresją. Za kratkami uczył się od bardziej doświadczonych osadzonych, jak się bronić, ale też samemu zadawać ból. Dlatego też po wyjściu na wolność nie był w stanie uporządkować swojego życia. Zamiast tego niemal natychmiast wpadł w ciąg alkoholowy i wrócił na przestępczą ścieżkę. W 1964 roku razem ze swoim kolegą od kieliszka Grigorijem Kilikiem włamali się do mieszkania starszej kobiety w Kazaniu. Była to Maria Czertkowa. Mężczyźni, podając się za pracowników gazowni, dostali się do środka, gdzie natychmiast zastraszyli kobietę. Sukletin związał ją, a następnie wcisnął jej w usta kawałek materiału. Wcześniej zażądał od niej pieniędzy. Gdy nie otrzymał tego, co chciał, uderzył kobietę żelazną figurką w głowę. Ofiara straciła przytomność, co Aleksiej i Grigorij wykorzystali i splądrowali mieszkanie. Znaleźli 80 rubli. Zabrali je i uciekli z lokalu. Maria atak przeżyła. Natychmiast wezwała milicję i dokładnie opisała swoich oprawców. Kilka godzin później obaj mężczyźni zostali zatrzymani w jednym z pobliskich pubów. Znów pili alkohol. Trafili do aresztu, a niedługo potem stanęli przed sądem. Jako recydywista Aleksiej otrzymał wyższy wyrok niż jego wspólnik. Skazano go na 12 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Za kratkami Sukletin wdał się w konflikt z innym osadzonym o pseudonimie Dziadek. Przez plotki i fałszywe oskarżenia Aleksiej szybko spadł na sam dół więziennej hierarchii. Bał się, że może nie przeżyć tej odsiadki, dlatego szybko wszedł w układ ze strażnikami. W zamian za ochronę donosił im o każdym przewinieniu innych osadzonych. W międzyczasie dużo czytał, dzięki czemu, choć nie miał wyższego wykształcenia, w całkiem niezłym stopniu rozwinął swoją wiedzę oraz mowę. To w późniejszym czasie bardzo pomogło mu w uwodzeniu kobiet, które stawały się jego ofiarami. Będąc w więzieniu, przeczytał artykuł o japońskim studencie, który zabił własną narzeczoną, a później ją zjadł. Wtedy po raz pierwszy Aleksiej zetknął się z kanibalizmem. Sukletin wyszedł z więzienia w 1976 roku. Zaczął szukać pracy, która pozwoliłaby mu przetrwać i uniknąć życia na ulicy. Chwytał się różnych zajęć. Był cieślą, stolarzem, a nawet sanitariuszem w szpitalu psychiatrycznym. Później zatrudnił się jako dozorca na terenie ogródków działkowych. Częsta zmiana miejsca spowodowana była zachowaniem samego Aleksieja. Pracodawcy zarzucali mu niekompetencje, nieuczciwość, przywłaszczanie pieniędzy i nadużywanie alkoholu. Dlatego też jego poprzednie próby podjęcia pracy kończyły się zazwyczaj zwolnieniem dyscyplinarnym. W przypadku ogródków działkowych było inaczej. To, co z pewnością udawało się Sukletinowi, to były relacje z kobietami. Z jakiegoś powodu z niezwykłą łatwością potrafił je uwodzić i bardzo często zmieniał kochanki. Wiedział, jak z nimi rozmawiać i jak je oczarować. Sprawiał wrażenie tajemniczego i nieokiełznanego, a jednocześnie niezwykle inteligentnego i oczytanego. Miał szeroką wiedzę i potrafił doskonale pokierować rozmową, nawet jeśli schodziła ona na tematy filozoficzne. Do tego prawił kobietom wiele komplementów i był wobec nich czuły. Aleksiej ożenił się dwukrotnie, miał też dwoje dzieci. Wszystkie jego związki kończyły się jednak burzliwym rozstaniem, bo choć mężczyzna sprawiał wrażenie idealnego partnera, tak naprawdę był sadystą, który znęcał się nad swoimi wybrankami. nie potrafił też dochować wierności. Stróżówka na terenie ogródków działkowych szybko stała się jego głównym miejscem pobytu. To tam zapraszał kobiety, organizował libacje alkoholowe, a nawet gościł milicjantów, którzy kontrolnie odwiedzali działkowiczów, by dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. W ten sposób doskonale uśpił ich czujność, bo za wszelkie włamania i kradzieże na terenie ogródków odpowiadał właśnie Sukletin. Pomagał mu w tym jego wspólnik, Rinat Wołkow. Mężczyzna również był w przeszłości karany. Miał na koncie zarzuty za chuligaństwo, gwałt oraz kradzież. Był więc doskonałym towarzyszem dla Aleksieja. W 1979 roku morderca poznał Madinę Szakirową. Kobieta była młodsza od niego, urodziła się w 1956 roku w ubogiej rodzinie pochodzącej ze wsi Wasilijewo. Była cicha i wycofana. Niewiele czytała i z pewnością nie miała takiej wiedzy jak Aleksiej. Nie lubiła pracować i unikała jakichkolwiek zobowiązań. Była rozwódką i wychowywała samotnie córkę. Poznała Sukletina na stacji kolejowej –

0: wszystkim opowiedziała swojemu wujkowi. Ale ten zamiast pomóc dziewczynie, sam ją zgwałcił. Miesiąc później Szakirowa spakowała się i wyjechała do Kazania. Marzyła o wielkiej miłości i partnerze, który wyglądałby jak gwiazdor francuskiego kina Alain Delon. Ale to pragnienie nigdy nie zostało zrealizowane. W wieku 20 lat Dina poznała Rashida, który szybko znudził się partnerką, a gdy ta zaszła w ciążę, zostawił ją. Wcześniej namawiał ją na aborcję, ale kobieta nie chciała o tym słyszeć. Po tym, gdy Rashid ją zostawił, Madina całkowicie się załamała. Zaczęła nawet rozważać samobójstwo. Po narodzinach dziecka próbowała jednak znów poukładać sobie życie.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Relacja kobiety i sukletina wypełniona była alkoholem i seksem. Wkrótce zaczęli też razem planować przestępstwa. Pierwszą ofiarą pary stał się znajomy Aleksieja, Rinat Wołkow. Zmusili go, by razem z nimi zaczął atakować taksówkarzy. Plan był prosty. Madina jechała do Kazania, a następnie późno w nocy łapała taksówkę i wracała do sukletina. Po drodze żaliła się taksówkarzowi, że jej mąż ją zdradza. W ramach rewanżu proponowała mężczyźnie seks. Gdy ten się zgadzał, zapraszała go do domu, a wtedy nagle w sypialni pojawiali się sukletin

0: oraz Wołkow, którzy udawali męża i brata Szakirowej. Rinat przynosił aparat i robił taksówkarzowi zdjęcia z Diną, a następnie szantażowali mężczyznę, żądając 200 rubli. W przeciwnym razie zdjęcia miały zostać rozpowszechnione. Działalność Tria zaczęła się sypać, gdy Aleksiej wdał się w romans z pasierbicą Riata. Co więcej, mężczyzna zaczął mówić o kanibalizmie i sugerował, że to samo można by zrobić właśnie z młodą dziewczyną. Wołkow rzucił się na wspólnika z pięściami i w ten sposób zakończyło się wspólne szantażowanie taksówkarzy. W tym czasie Sukletin zaczął coraz mocniej fascynować się Jeanem Bedelem Bokassą, środkowoafrykańskim dyktatorem podejrzanym o torturowanie i zjadanie ludzi. Aleksiej nieustannie czytał też o Kubie Rozpruwaczu. Fantazjował o kanibalizmie i wyobrażał sobie, jak gwałci, a następnie ćwiartuje młode kobiety. Jego myśli krążyły wokół takich obrazków, aż wreszcie zdecydował, że będzie musiał wcielić je w życie. Podzielił się tymi marzeniami ze swoją partnerką. Powiedział jej, że zamierza zabić, a następnie zjeść jej przyjaciółkę Ludmiłę. Gdy kobieta odwiedziła Szakirową, Aleksiej najpierw uprawiał z nią seks, a później zaczął planować morderstwo. Zapobiegła temu jednak sama Madina, za co partner brutalnie ją pobił. Mimo tej porażki Aleksiej nie zamierzał rezygnować ze swoich planów. I w 1979 roku dokonał swojego pierwszego zabójstwa. W listopadzie mężczyzna poznał 22-letnią Jekaterynę Osietrową, która była bezdomna, a według niektórych źródeł zajmowała się też prostytucją. Sukletin spotkał ją w kazaniu i zaprosił do swojej stróżówki. Tam zaproponował kobiecie alkohol, a Szakirową przedstawił jako swoją siostrę. Nieświadoma zagrożenia Jekaterina chętnie dołączyła do fałszywego rodzeństwa, a po wspólnym piciu Aleksiej zaproponował jej przejście do sypialni. Po seksie Madina zaprosiła kobietę do kuchni. Wtedy Sukletin chwycił za młotek, który owinął materiałem, i z całej siły uderzył Osietrową w głowę. Następnie przeniósł kobietę, położył częściowo w metalowym korycie i tam poderżnął jej gardło. Jekaterina nie zginęła od razu. Zanim zmarła, Aleksiej nalał jej krew do szklanki i zaczął ją pić. Do tego samego zmusił też Szakirową. Później powiedział:
1: w końcu osiągnąłem to, do czego dążyłem całe życie. Osiągnąłem swój cel. Teraz pokażę ci coś, czego nigdy nie widziałaś. Serce. Nie bój się zmarłych, bój się mnie.
0: Gdy upewnił się, że Osietrowa już nie oddychała, morderca przybił jej ciało do belki i zaczął ciąć kawałek po kawałku. Wyjął serce, wątrobę, płuca, odciął też język i wszystko to usmażył z cebulą, a potem zjadł. Madina zmieliła resztki i przygotowała na ich bazie barszcz oraz pierogi. Sama również dopuściła się kanibalizmu, choć zapewniała, że została do tego zmuszona. A widok rozcinanego ludzkiego ciała sprawił, że prawie zemdlała. Według niej, gdy próbowała uciec tej nocy od Aleksieja, ten zdołał ją zatrzymać. Poporcjowane mięso trafiło do zamrażarki. Fragmenty, których Sukletin nie chciał spożywać, rzucił psom. Rozczłonkowanie zwłok Jekateryny zajęło mordercy łącznie 5 godzin. On i Madina jedli je przez kolejne 2 miesiące. 13 stycznia 80 roku kanibale spotkali na dworcu w Kazaniu 2 kobiety, Tatianę i Jelenę. Zaprosili je do siebie i poczęstowali jedzeniem oraz alkoholem. Aleksiej skupił się na Tatianie, która była dużo tęższa od swojej koleżanki. Gdy Jelena, całkowicie odurzona alkoholem, poszła spać, Sukletin najpierw uprawiał seks ze swoją przyszłą ofiarą, a później uderzył ją trzonkiem siekiery w tył głowy. Gdy Tatiana już nie żyła, mężczyzna poszedł po swoją partnerkę i wspólnie poćwiartowali ciało. Jeleny nie zabili, uznając, że była zbyt chuda, by ją zjadać. Gdy kobieta rano się obudziła, para oznajmiła jej, że Tatiana wyjechała już do kazania. Jelena wyszła więc z domu i pojechała do miasta. Z kolei Madina, wykorzystując paszport ofiary, wypożyczyła magnetofon, podając się właśnie za Tatianę. Trzecią ofiarą psychopaty była 15-letnia Riezieda Galimowa. Dziewczyna na co dzień mieszkała w akademiku w Kazaniu. Jej matka nie żyła, a ojciec był alkoholikiem. Nastolatka sprawiała też sporo problemów, a w lutym 80 roku zdecydowała się na ucieczkę z akademika. W międzyczasie ukradła też sąsiadce sweter. Później poznała Sukletina, któremu zwierzyła się ze swoich problemów mieszkaniowych. Ten zaproponował, by zatrzymała się u niego. Na miejscu podał dziewczynie alkohol i nakarmił ją kotletami z ludzkiego mięsa. Gdy Rezieda nie była w stanie już za bardzo chodzić, Aleksiej zabrał ją do łóżka i wykorzystał seksualnie. Później uderzył ją młotkiem w głowę, pozbawiając ją życia. Po zabójstwie morderca oskalpował ofiarę, usunął fragment czaszki i wyjął mózg. Jak tłumaczył swojej partnerce, chciał spróbować czegoś nowego. Polecił Madinie, by usmażyła mózg na patelni, ale to ostatecznie się nie udało. Szakirowa mówiła śledczym, że widząc to wszystko, zbierało jej się na wymioty. Wykonywała jednak polecenia, obawiając się nieprzewidywalnego partnera. Nie przeszkadzało jej to jednak w tym, by zabierać rzeczy należące do ofiar. W przypadku Galimowej był to sweter, który dziewczyna ukradła, uciekając z akademika. Miesiąc później Aleksiej przyprowadził do domu 23-letnią Nadjeżdżę Sitiawinę. Kobieta, delikatnie mówiąc, prowadziła rozrywkowy styl życia. Często wsiadała do samochodów obcych mężczyzn, z którymi później uprawiała seks. Była wysoką blondynką, która natychmiast zwróciła uwagę Aleksieja. Otwarcie mówiła o seksie i dzieliła się swoimi doświadczeniami, co sprawiało, że morderca był coraz bardziej zauroczony nową znajomą. A z tego z kolei niezadowolona była Madina, czująca na plecach oddech konkurentki. Jej obawy były słuszne, bo Sukletin postanowił nawet porzucić dotychczasową partnerkę i związać się z młodą Nadjeżdżą. Ale wszystko zmieniło się po tym, jak między parą doszło do awantury. 23-latka uderzyła Aleksieja, na co ten postanowił odpowiedzieć w jedyny sposób, jaki znał – zabójstwem. Wykorzystał chwilę nieuwagi kobiety i podobnie jak pozostałe ofiary, jej również odebrał życie, uderzając ją w głowę. Ciało rozczłonkował, a Madina triumfalnie napiła się jej krwi. Aleksiej również spijał krew z podciętego gardła kobiety. W maju 1980 roku Szakirowa i Sukletin spotkali na dworcu kolejowym 19-letnią Natalię Szkolnikową, przyjaciółkę zamordowanej Nadjeżdży. Kobieta była bezdomna po tym, jak zwolniono ją z fabryki. W zamian za pieniądze Natalia uprawiała seks z mężczyznami, pozwalając im robić wszystko to, na co mieli ochotę. Mogli nawet przypalać na jej ciele papierosy. Sukletin zaprosił nastolatkę do domu. Tam nawiązał z nią romans, mimo wyraźnego sprzeciwu Madiny, którą Aleksiej ponownie przedstawił jako swoją siostrę. Przebywając u Sukletina, Natalia znalazła ubrania należące do Nadjeżdży. Aleksiej stwierdził, że przyjaciółka zostawiła te rzeczy tylko na przechowanie. Chwilę później zabił dziewczynę i wspólnie z Szakirową poćwiartowali jej ciało. W pewnym momencie Aleksiej zaczął naciskać na partnerkę, by sprowadziła do domu dziecko, które będzie mógł zabić, a następnie zjeść. Szakirowa jednak za każdym razem odmawiała, za co była wielokrotnie bita. Sukletin w końcu sam próbował uprowadzić dziecko, między innymi córkę swojego znajomego, którą zgwałcił. Do porwania ostatecznie nie doszło. Najmłodszą ofiarą psychopaty była 11-letnia Valentina.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Co ciekawe, milicjanci jeszcze przed zatrzymaniem Sukletina byli w jego domu. To po tym, jak zaginęła Lidia Fiodorowa. Mundurowi ustalili, że to właśnie z Aleksiejem widziana była po raz ostatni. Ale mężczyzna zapewnił, że kobieta od niego odeszła i wyjechała. Śledczy uwierzyli w tę opowieść i nie widząc niczego podejrzanego, przestali interesować się Sukletinem. Jego nazwisko wypłynęło po raz kolejny, gdy sąsiad Ugłow opowiedział milicjantom o makabrycznym odkryciu w domu mordercy. Dowody zabezpieczone na działce Aleksieja były przytłaczające. Znaleziono nie tylko ludzkie szczątki, ale również rzeczy osobiste należące do zaginionych kobiet. Sukletin, wiedząc, że nie ma szans na obronę, w trakcie przesłuchania przyznał się do winy i wyznał, że zabił oraz zjadł łącznie 7 osób. Zatrzymana Madina zaprzeczyła, by brała w tym wszystkim udział. Jeden z milicjantów zajmujących się tą sprawą tak pisał w swoich wspomnieniach.
2: Po wejściu do domu odnaleziono 2 maszynki do mielenia mięsa, siekierę, nóż, deskę do krojenia z rysunkiem przedstawiającym lwa, pawia i nagą dziewczynę. Pierwsze szczątki wykopane w pobliżu okazały się być kocie. Później odnaleziono 3 ludzkie czaszki. Każda z nich była uszkodzona. Niektóre kości zostały ugotowane. Szczątki wysłano do badań kryminalistycznych w celu ustalenia tożsamości i przyczyny śmierci ofiar.
1: Milicjanci nie mieli wątpliwości, że Madina również była zamieszana w kanibalistyczne działanie swojego partnera. Do zabójstw dochodziło wtedy, gdy para mieszkała razem. Dlatego śledczy postanowili zmusić kobietę do mówienia. Przesłuchanie trwało łącznie 6 dni. Wreszcie, przyparta do ściany kobieta zaczęła mówić o tym, co działo się w domu Aleksieja.
3: Kazał mi spuścić całą krew. Mówił to wszystko rozkazującym tonem. Rozmowa z nim była bezcelowa. Nic nie powiedziałam, nie sprzeciwiałam się ani nie próbowałam go odwieść. W takiej sytuacji po prostu by się mnie pozbył i tak mnie nie posłuchał. To nie jest typ człowieka, który słucha kogokolwiek. Zawsze robił wszystko po swojemu. To wszystko było przerażające. Żadne słowa nie są w stanie opisać takiego okrucieństwa. Sama nikogo nie zabiłam, choć przyznaję, że byłam wspólniczką Sukletina. Gotowałam wodę, a po zabójstwach pomagałam wieszać ciała na gwoździu lub belce do późniejszego uboju. Kroiłam mięso i przygotowywałam potrawy. Po morderstwach dokładnie sprzątałam dom, żeby ukryć ślady krwi. Przywłaszczyliśmy sobie część rzeczy zmarłych. Od Iwarionowej wzięłam płaszcz, sprane dżinsy i chustę na głowę. Od uczennicy zabrałam płaszcz, spódnicę, sweter i buty. Wzięłam tylko dobre rzeczy. Te złe spaliliśmy. Sukletin jest bardzo przebiegłym i okrutnym człowiekiem. Potrafiłby zabić i zjeść własną matkę. Sprawia mu to przyjemność. Ten potwór próbował mnie zabić 3 razy. Patrzył na kobiety jak na mięso. Czasami szliśmy ulicą, a on miał zwyczaj szacowania, ile kilogramów mięsa i tłuszczu jest w danej kobiecie. Kiedy widział, że któraś jest ogromna, nie mógł powstrzymać podziwu. Piękne kobiety wywoływały w nim wściekłość. Te inteligentne, do których bał się podejść. Uwielbiał ze mną o nich rozmawiać i fantazjować o seksie z nimi. Zawsze w perwersyjny sposób. A potem mówił o krojeniu i zjadaniu. Zwykle zwracał się do mnie. Dina, uważaj, mięso idzie z prawej. Nie umniejszam swojej odpowiedzialności za te zbrodnie, ale Sukletin wciągnął mnie we wszystkie z nich. Bałam się. Lepiej zostać zastrzelonym, niż być zjedzonym przez niego.
1: Początkowo Aleksiej próbował bronić Madinę, zapewniając, że partnerka nie miała ze zbrodniami nic wspólnego. Gdy jednak dowiedział się, że kobieta przyznała się do winy, zmienił swoją wersję wydarzeń i przestał kryć Szakirową. Kanibal próbował nawet zarobić na swoich zbrodniach i zażądał 50 rubli, papierosów i herbaty za ujawnienie miejsc, w których znajdują się szczątki wszystkich ofiar. Gdy śledczy nie wyrazili na to zgody, Sukletin całkowicie odmówił udziału w przesłuchaniach. Później groził, że będzie zabijał swoich współosadzonych. Kanibal trafił na badania psychiatryczne. Sam był przekonany, że zostanie uznany za niepoczytalnego i trafi w ten sposób do szpitala. Opowiadał o tym, że zabijając swoje ofiary, pomagał oczyszczać świat, bo odbierał życie prostytutkom.
4: Pomagałem społeczeństwu, oczyszczając je z niemoralnych elementów, że tak powiem. Nie, nie żałuję ich. Lubię kobiety. Są dobre w łóżku. Chciałem spróbować, jak smakują. Czym jest dla mnie Bóg? Jestem swoim Bogiem i diabłem. Właściwie boję się śmierci. Nie chcę teraz umierać. Nie żyję wystarczająco długo.
1: Badanie, któremu poddany został Aleksiej, wykazało, że przejawia on cechy psychopatyczne. Egocentryzm, okrucieństwo, mściwość, ale potrafił kontrolować swoje czyny. Na obserwację psychiatryczną trafiło też dwoje pozostałych zatrzymanych, Szakirowa i Nikitin. W przypadku całej trójki biegli uznali, że są poczytalni i mogą odpowiedzieć za swoje zbrodnie przed sądem. Sukletin próbował wpływać na całe śledztwo i je opóźniać. Dlatego też przyznawał się do zbrodni, których nie popełnił. Prokuratura wykazała jednak, że morderca składał fałszywe zeznania tylko po to, by oddalić od siebie widmo kary. Proces kanibala i jego wspólników ruszył w kwietniu 1986 roku. Sędzia zgodził się na to, by Aleksiej mógł palić papierosy w trakcie rozpraw. Miało to pomóc w jego uspokojeniu i rozluźnieniu, tak by nakłonić go do przyznawania się do winy. I opłaciło się, bo Sukletin przyznał się do zamordowania 7 osób. Zapewnił jednak, że żadnej z nich nie wykorzystał seksualnie. W trakcie rozpraw morderca był spokojny i z ogromną przyjemnością opowiadał o swoich makabrycznych zbrodniach. Głęboko wierzył w to, że nie zostanie skazany na karę śmierci, bo w jego odczuciu jego działania pomagały usprawnić społeczeństwo. Proces trwał łącznie kilka miesięcy. Sukletin przyznał się do 15 morderstw, a prokuratura oskarżyła go o 20. Matka Aleksieja odmówiła wynajęcia adwokata dla swojego syna. On sam poprosił kobietę o wybaczenie i podarował jej jabłko. Sędzia nie miał jakichkolwiek wątpliwości co do winy Aleksieja i 18 kwietnia 1986 roku skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Prokuratura domagała się kary śmierci również dla Szakirowej, ale w jej przypadku sąd okazał się łaskawszy. Wziął pod uwagę jej skruchę, a także fakt, że Aleksiej zmuszał ją do określonego zachowania, grożąc jej przy tym śmiercią. Dlatego też kobieta została skazana na 15 lat więzienia. Taki sam wyrok usłyszał Anatolij Nikitin, który odpowiadał za współudział w zabójstwie Lidii Fiodorowej, a na 7 lat więzienia za wymuszenia skazano Rinata Wołkowa. Szakirowa początkowo trafiła do kolonii karnej w Kozłówce, gdzie zyskała pseudonim Dina Maszynka do mięsa. Współosadzone dotkliwie dawały jej odczuć, że nią gardzą i nie traktują jak równej sobie. Odmawiały przebywania z nią w jednym pomieszczeniu, mówiąc, że nie będą przebywać obok kanibala. Po wyjściu na wolność Madina w rozmowie z dziennikarzami przyznała, że rodzina ją odtrąciła, a ona sama starała się unikać kontaktów z ludźmi. Aleksiej Sukletin został rozstrzelany 29 czerwca 1987 roku w Kazaniu, choć niektóre źródła mówią, że był to lipiec. Jego historia wstrząsnęła lokalną społecznością. Sąsiedzi w zemście spalili jego dom, choć później przyznali, że zawsze był dobrze postrzegany. Uchodził za inteligentnego i oczytanego człowieka, który potrafił zrobić wiele rzeczy. Jak się jednak okazało, miewał dziwaczne zachowania. Na przykład mijając dzieci, nazywał je kotletami i mówił, że je upiecze. Co więcej, sam częstował sąsiadów swoimi potrawami przygotowanymi z ludzkiego mięsa. Aleksiej wyznał, że w przypadku pierwszej zbrodni początkowo nie planował dokonać kanibalizmu. Chciał za to nakarmić szczątkami swojego psa. Zjadł mięso pod wpływem chwili i alkoholu, a później rozsmakował się w tym. Jak stwierdził, najbardziej lubił jeść kobiece piersi. Zapewniał, że nigdy nie rąbał ciał siekierą jak rzeźnik. Wszystkie fragmenty ćwiartował nożem, doskonale orientując się w ludzkiej anatomii. Przed śmiercią Aleksiej Sukletin zajmował się rękodziełem. Stworzył z okruchów chleba małe damskie buciki, które podarował jednemu ze śledczych. Innemu z kolei wręczył zdjęcie z własnym podpisem, który brzmiał:
4: ku pamięci mojego pierwszego spotkania z kanibalem.
1: W chwili śmierci Sukletin miał 44 lata.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
5: Écoutez-moi.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Wioletta Tomczak, Polska 2050, posłanka, nieprawdaż?
2: Prawda. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I ostatnio ambasadorka marki, powiedziałbym tak elegancko, projektu, żeby ZUS płacił L4 kobietom w ciąży. To ma znaczenie, bo jeżeli płaci pracodawca, to ma gorszy humor, a jak płaci ZUS, to pracodawca ma świetny humor, łatwiej zajść w ciążę.
2: Tak naprawdę widzimy, że powinniśmy zawalczyć o polską demografię i tutaj potrzeba systemowych rozwiązań na wielu płaszczyznach, bo oczywiście dostęp do żłobków, do opieki, co zrobić z tym maluchem w momencie, kiedy sami chcemy i powinniśmy wręcz, bo to jest dobre dla kobiet czy dla ojców także, wrócić na rynek pracy, ale bardzo często młode kobiety, sama przez to przechodziłam, spotykają się z tym, że gdy szukają pracy, to właśnie niektórzy pracodawcy, patrząc na to, że jest w wieku rozrodczym, że dopiero co założyła rodzinę albo ma stałego partnera i z dużym prawdopodobieństwem będzie myślała o tym, żeby powiększyć tą rodzinę albo zajść w pierwszą ciążę, obawiają się zatrudnić taką kobietę, bo właśnie boją się tego, że będą musieli pokrywać koszty związane z tym, że...
1: Przez 30 chyba 3 dni, prawda? Tak, 32.
2: Dokładnie tak, że kobieta będąc w ciąży dość często chodzi na zwolnienia lekarskie i jest to związane po prostu z tym, że przechodzi trudno te pierwsze momenty ciąży.
1: W mediach społecznościowych oraz w innych wypowiedziach innego typu chwali się pani tym, że może pani pochwalić tak wiele posłanek i tak wielu posłów ze wszystkich, bodaj ze wszystkich klubów, które są w Sejmie, wszyscy murem za panią.
2: Zresztą wszyscy murem za naszym projektem, bo akurat wnioskodawcami są tutaj moi koledzy Piotr Strach i Piotr Górnikiewicz, ale tak, jest to projekt Polski 2050, w którym to od pierwszego dnia chcielibyśmy, żeby ZUS pokrywał składki i wynagrodzenia.
1: Czyli tak zwana dobra wiadomość.
2: Tak.
1: I musi pani walczyć z wiadomością, powiedziałbym, mniej dobrą, że któryś z lekarzy polskich, 28-latek z Koalicji Obywatelskiej na dodatek, zarobił mnóstwo pieniędzy i to wygląda na to, że nieraz po prostu kręcąc lody, mówiąc kolokwialnie. Myśli pani, że wygracie z tym przekazem o chytrym lekarzu?
2: Ale tutaj tak naprawdę ja się podłączam pod właśnie działania mediów, które to ujawniły i bardzo za to dziękuję, bo takie patologiczne sytuacje w polskim publicznym systemie opieki zdrowotnej nie powinny mieć miejsca. Ten lekarz średnio dziennie pracował 11 godzin w bardzo odpowiedzialnej praktyce lekarskiej właśnie w 3 szpitalach i w 1 przychodni. No, nawet nam, politykom, którzy nie mamy normowanego czasu pracy, myślę, że nie zdarza się codziennie pracować 11 godzin.
1: Dzisiaj czytałem wypowiedź rezydenta młodego, który mówi tak, no ja po 24 godzinach się boję już podejmować decyzje. Jak to jest możliwe, że ktoś, bo tam był taki przypadek tego młodego lekarza, 96 godzin dyżuru. Ale tu chyba możemy otworzyć cudzysłów, wziął.
2: Znaczy się, wiemy, że też dyżur lekarski nie jest równy takiej praktyce bardzo mocno angażującej lekarza w to, że cały czas musi być przy pacjencie i nad nim czuwać. Ten lekarz też koordynował pracę innych lekarzy i właśnie odpowiadał za te kwestie bardziej administracyjne, co nie zmienia faktu, że wynegocjował sobie tak horrendalne stawki, że
1: to
2: ja jako posłanka także będę starała się dowiedzieć, z czego to wynika.
1: Czy przypadek tego lekarza pokazuje gnicie Koalicji Obywatelskiej, czy też jest po prostu wypadkiem przy pracy? Pani, tak użyję tego górnolotnie tytułu, jako wiceszefowa Komisji Zdrowia, będzie po prostu chyba pytana o coś więcej niż o taką reakcję, prawnie redaktorze, to się nigdy nie powinno zdarzyć. No nie powinno, ale Rafał Trzaskowski, w polskim systemie ochrony zdrowia jest ta komplikacja, że jest wielu ojców sukcesu, mówiąc nieco żartobliwie. Rafał Trzaskowski jako samorząd robi oczywiście kontrolę w Szpitalu Południowym. To jest taki szpital, którym, jak się wydaje, Koalicja Obywatelska mocno zapuściła korzenie. I dzisiaj czytamy u Patryka Słowika znowu artykuł w Kanale Zero, że są tacy posłanki Koalicji Obywatelskiej, którzy którzy na tym SOR-ze traktowani byli jakoś szczególnie dobrze. Szybka ścieżka, ponowione badania, kolonoskopia. Nawiasem mówiąc, kolonoskopia zawsze powinna być zrobiona bardzo szybko, ale często się, na ogół się zdarza, że się czeka na nią tygodniami, czasem miesiącami. A jak przyszła osoba z kolicy obywatelskiej, to czekała bardzo krótko. Czyli jakby to powiedzieć, zaczyna to wyglądać na taki mały układzik, nie? I Rafał Trzaskowski chce to zbadać. No i widzi pani... Pani komentarz, czy Rafał Trzaskowski zbada to do korzenia, czy też powie, no był jeden pan, który był bardzo chytry, bardzo przykra historia.
2: Bardzo chętnie pomożemy panu prezydentowi Trzaskowskiemu to zbadać, bo będąc parlamentarzystami, także mamy inicjatywę kontrolną i możemy tutaj ją podjąć. Ja oczywiście wystąpię z interpelacją do Ministerstwa Zdrowia, żeby dowiedzieć się, czy Ministerstwo Zdrowia planuje inne rozwiązania, które właśnie będą mogły nam zatrzymać te bardzo wysokie wynagrodzenia, bo one naprawdę już się robią patologiczne. Wiemy, że wczoraj rząd przyjął ustawę, która monitoruje przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji właśnie te wynagrodzenia lekarzy, tak by wiedzieć, z których źródeł one wpływają i jak wysokie są, żeby to później mogło oddziaływać na to, jak wyceniać różnego rodzaju świadczenia, ale to jest zdecydowanie za mało. I w przypadku tego lekarza i tego, o czym media i słusznie, i za to naprawdę bardzo dziękuję, dowiadują się, że jest jakaś szybka ścieżka, że jest jakaś możliwość właśnie większego pakietu badań, że ktoś jest traktowany priorytetowo. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy mamy prawo do ochrony życia i zdrowia. I tutaj jedyna ścieżka, która nas powinna obowiązywać, to jest tak zwany triaż, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżamy na SOR i potrzebujemy bardziej pilnie pomocy, to wtedy jesteśmy właśnie tą pomocą szybciej potraktowani niż pacjenci, którzy mogą kilka godzin na tą pomoc poczekać.
1: Kto by pomyślał, że czasami ścieżka może być aż tak szybka? Mam taką rubryczkę, trochę satyryczną, kto by pomyślał. No i czytam u Patryka Słowika, wrzesień 2025 rok, 7.16, SOR, oczywiście Szpitala Południowego, przyjeżdża wpływowa polityk Koalicji Obywatelskiej. Ciekawe, że wybiera Szpital Południowy, a pobliżu jej miejsca zamieszkania są trzy szpitale bliższe. Ale jakoś intuicja jej podpowiada, że w Szpitalu Południowym to jest najszybsza ścieżka. I rzeczywiście, bo już o 7.30 wykonywane są badania, gdyż lekarz rozpoznał złe samopoczucie pacjenta.
2: No to tak naprawdę mamy pierwszy absurd, bo jeżeli ktoś źle się czuje i jest to dzień powszedni, to udaje się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który odsyła go na badania lekarskie. Jeżeli uzna, że jest to konieczne, to daje mu skierowane na właśnie izbę przyjęć w szpitalu, w którym to potraktują go bardziej holistycznie. Jeżeli ma możliwość poczekać, wykonać badania w trybie ambulatoryjnym i wrócić do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to tak powinien postąpić. Ja tak robię. I w związku z tym to jest w ogóle karygodne, że jeżeli ktoś się źle czuje i jest to polityk, no to pierwsze co jedzie do szpitala, bo przez to właśnie szpitalne oddziały ratunkowe są zapchane. Przez to nie...
1: Przez pacjentów, ale poniekąd po to są te SOR-y, żeby tam byli pacjenci, prawda?
2: Oczywiście, ale tam powinni być pacjenci, którzy potrzebują pomocy w stanie nagłym. To nie powinni być pacjenci, którzy mogą właśnie taką pomoc otrzymać w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej albo u swojego lekarza pierwszego kontaktu. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy my jako politycy, jako media, także o tym informowali i do tego namawiali, bo nawet jeżeli to nie jest czas od poniedziałku do piątku, od 8 do 18, no to mamy nocną i świąteczną opiekę chorych i tam powinniśmy właśnie także udawać się w momencie, kiedy źle się poczujemy.
1: A nie uważa pani, że należałoby jednak nacisnąć na Ministerstwo Zdrowia z taką propozycją wniosków personalnych? Ja wiem, że czasami jest tak, że personalne zmiany nie zmieniają istoty systemu i są tylko działaniem tak pod publiczkę, żebyśmy wiedzieli, że ktoś zły poniósł jakieś konsekwencje. Ale może w tym wypadku minister, wiceminister zdrowia, czy panie minister zdrowia, wiceminister zdrowia, no ktoś odpowiada za to, że gdzieś można tak spokojnie te supełki sobie wiązać i wiązać i wiązać i wiązać.
2: Nie, no mimo tego, że pani minister zdrowia nowa Jolanta Sobierańska-Grenda objęła ten urząd od blisko 10 miesięcy, o ile mi wiadomo, i zmienili się w znacznej mierze wiceministrowie, to nie uważam, że akurat oni ponoszą odpowiedzialność za taką patologię, bo ona istnieje po prostu w systemie opieki zdrowotnej od bardzo wielu lat. I ta ustawa, o której wcześniej mówiliśmy, czyli monitorowanie tych wynagrodzeń, jest pierwszym z kroków, które powinniśmy podjąć w związku z tym, żeby to uregulować, ale oczywiście tych kroków powinno być więcej. Tylko co najważniejsze, panie redaktorze, szanowni państwo, my w systemie opieki zdrowotnej powinniśmy zmienić tak wiele, że po pierwsze nie starczy na to kadencji, po drugie musimy się umówić naprawdę ponad podziałami, co robimy, w którą stronę zmierzamy, i ta umowa musi obligować wszystkie siły polityczne, także nawet gdyby doszło do zmiany przywództwa na scenie politycznej, to po prostu nikt tej umowy nie zmienia. W przeciwnym razie zawsze będzie tak, że ktoś znajdzie wytrych i ktoś będzie korzystał z tego, że akurat właśnie jego znajomi czy też inne osoby będą mogły korzystać z jakiejś luki prawnej, która została wytworzona.
1: Przemysław Czarnek ma propozycję, jak zdrowie uratować.
3: To coś tutaj zrobić, żeby nie było takich kominów potężnych płacowych w służbie zdrowia?
4: Oddzielenie publicznej od prywatnej służby zdrowia, nowa wycena świadczeń, uzupełnianie rynku czy wakatów lekarskich sukcesywnie i dojdziemy do normalności w tym wszystkim. Będą inne wyceny świadczeń, będzie inna organizacja służby zdrowia, również jeśli chodzi o uregulowanie tego nadzoru właścicielskiego nad poszczególnymi szpitalami.
1: No i widzi pani, to w sumie nie jest takie trudne i wcale nie wymaga wielkiej zgody ponad podziałami. Wymaga tylko zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach i się od razu poprawi.
2: Polska 2050 także mówi, że i tego oczekujemy, że potrzeba nowej wyceny świadczeń. Rozmawialiśmy na ten temat na klubie z minister zdrowia. Przyznała nam rację i powiedziała, że to już się dzieje. W pewnych procedurach ta nowa wycena świadczeń już została podjęta, ale też się dzieje faktycznie stosunkowo pieszalnie. Ale chcielibyśmy, żeby to się działo szybciej i sprawniej. Z drugiej strony to, o czym mówi pan Przemysław Czarnek, jeżeli chodzi o tą strukturę właścicielską, także się zadziewa, bo Ministerstwo Zdrowia wraz z koalicją 15 października przyjęło ustawę o konsolidacji szpitali i tak naprawdę oczekujemy tego, żebyśmy na podstawie map potrzeb zdrowotnych mogli zaoferować Polkom i Polakom taki system.
1: Musi pani wytłumaczyć, czym jest mapa potrzeb zdrowotnych.
2: Mapa potrzeb zdrowotnych to jest taki twór, który nam po prostu wskazuje, w których
1: rejonach. To robi ten twór sztuczna inteligencja?
2: Nie. Oczywiście to jest na podstawie danych, na podstawie monitoringu usług zdrowotnych, na podstawie różnego rodzaju właśnie badań diagnostycznych wpływają nam informacje dotyczące tego, w jakich regionach kraju jakie są potrzeby zdrowotne
1: Polek do pani kieszeni,
2: Polaków.
1: Nie, do pani rąk,
2: nie.
1: Czy do komputera?
2: Nie.
1: Komputera, że komputer decyduje na koniec, gdzie są potrzeby X, a gdzie Y.
2: Ale te dane zbierają urzędy marszałkowskie, te dane zbiera Ministerstwo Zdrowia i właśnie we współpracy tworzą się takie mapy potrzeb zdrowotnych i wtedy na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia i jego oddziały powinny wiedzieć, że niektóre części kraju ze względu na strukturę demograficzną, na to, że właśnie jest więcej osób w wieku senioralnym albo właśnie młodych ludzi. Tutaj potrzebują wzmocnienia geriatrii, a gdzie indziej potrzebują wzmocnienia na przykład interny czy też innych procedur medycznych. I nie ma potrzeby, żeby w każdym powiecie był szpital powiatowy. Może być jeden na przykład na trzy blisko leżące obok siebie powiaty. Ale oczywiście do tej pory
1: ktoś ma bliżej z tych powiatów, nie?
2: Niekoniecznie. Dość często zdarza się tak, że po prostu mieszkańcy mają 15-20 kilometrów do szpitala powiatowego, ale żaden ze starostów, który nadzoruje właśnie funkcjonowanie szpitala powiatowego, nie chce zrezygnować ze swojego szpitala powiatowego, no bo on na tym kształtuje swoich wyborców, tak? On im daje ofertę dotyczącą tego, no przecież ja wam zapewniam bezpieczeństwo zdrowotne, które później przekłada się na to, że musi właśnie angażować większe siły finansowe dotyczące tego, by jakiś lekarz chciał pracować na konkretnym oddziale, by dane procedury medyczne tam były wykonywane i wtedy ci dyrektorzy kształtują siatkę płac tak, że przyjdź do mnie, to zapłacę ci 50, 100, 120 zł więcej w porównaniu do mojego kolegi te 20 km dalej, ale wykonuj te procedury medyczne właśnie u mnie, bo ja będę mógł swojej społeczności lokalnej przekazać.
1: Czyli wyborcy są zachwyceni, ofertę. Lekarze są zachwyceni, pielęgniarki są zadowolone.
2: A system nie działa.
1: No to, bo trudno.
2: Bo lekarzy jest za mało, bo tak naprawdę też w pewnym momencie musimy powiedzieć sobie dość i te procedury medyczne nie powinny być wykonywane na tak wysokich właśnie wycenach, bo gdybyśmy skonsolidowali te 2-3 szpitale i na przykład powiedzieli, ok, zostawiasz szpital powiatowy, ale u ciebie jest chirurgia, a u mnie jest kardiologia, to tak naprawdę mielibyśmy ofertę zarówno do mieszkańców jednego, jak i drugiego powiatu. A co najważniejsze w tym wszystkim? My musimy odwrócić piramidę świadczeń zdrowotnych. Czyli teraz wszystkim się wydaje, że najlepiej jest trafić do szpitala i tam zostaną najszybciej i najsprawniej zaopiekowani. A my jako państwo powinniśmy dążyć do tego, żeby danego pacjenta zaopiekować w podstawowej opiece zdrowotnej i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, bo to jest dla niego bezpieczniejsze, tańsze, szybsze i do tego szpitala powinni trafić tylko ci, którzy naprawdę tego potrzebują.
1: Myślę, że no nie chcę oczywiście wkładać kija w szprychy działalności Koalicji Obywatelskiej z innymi podmiotami, ale jakoś bardziej to pani tak z uśmiechem i sprawnie tłumaczy niż Adam Szlapka, który ma taką, ostatnio przynajmniej ma taką zaciętą trochę minę, tak jak zawsze mówi do opozycji. Może oni są pod presją w tym rządzie, no nie wiem. Niemniej, wie pani, tak żarty żartami, ale przecież zarówno rzecznik rządu, jak i pani przed chwilą, jak i inne podmioty polityczne mówią o tym, że trzeba trochę przykręcić ten kurek z wydatkami, bo mamy rosnący deficyt, trzeba coś pomyśleć. Jednocześnie państwo składają wniosek o to, żeby podnieść próg podatkowy, czyli realnie, żeby do kasy państwa wpłynęło mniej pieniędzy. Kobietom w ciąży ZUS będzie płacił, a nie pracodawca. To jest obciążenie dla publicznych wydatków, ale za to będzie mniej wpływów do publicznej kasy. A taka logika, powiedziałbym, przedwyborcza, a nie propaństwowa.
2: Nie, to jest logika wskazująca na to, że potrzebujemy odważnych reform, które pokażą, że klasa średnia jest doceniana, a nie jest obarczana właśnie tym sukcesem, który ją dotknął. Bo z jednej strony mamy pewien absurd. Daliśmy podwyżki pielęgniarkom, nauczycielom, ratownikom medycznym. Z drugiej strony...
1: A to źle?
2: Oczywiście, że to było dobre. Uf. Tylko, że w momencie,
1: kiedy... Myślałem, że kariera pani polityczna zgasła na zawsze.
2: Nie, jeszcze śni. To tutaj nie zdążył mi pan redaktor pozwolić dokończyć. Czyli z jednej strony dajemy podwyżki. Chcemy, żeby zarabiali więcej, ale z drugiej strony, gdy przychodzi jesień, no to tak naprawdę taki nauczyciel zaczyna się zastanawiać, czy opłaca mu się wziąć nadgodziny u swojego

0: kiedy podwyższymy akcyzę na alkohol i przekierujemy ją do systemu opieki zdrowotnej, o co wnioskował prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę o podwyżce akcyzy od alkoholu, no to tak naprawdę wtedy te środki można przeznaczyć na coś innego, bądź też wzmocnić system opieki zdrowotnej.
1: Ponieważ mam też swoje lata, to pamiętam chyba ze 23 dyskusje na temat podwyższenia akcyzy na alkohol, trochę też na papierosy, ale na alkohol bardziej. I tam zawsze pada argument, w sumie ta akcyza jest podwyższana, ale nie aż tak dynamicznie. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze, jeżeli są wysokie ceny alkoholu w Polsce, to zaczyna się szukać alkoholu za granicą i często znajduje. Nie tylko za wschodnią granicą, bo to zależy, tak, są przeliczniki, co gdzie jest, że na Słowacji, a co w Czechach. Może kiedyś nawet w Niemczech. Natomiast jest drugi argument, że no jak są wysokie ceny alkoholu, to rozkwita samodzielna wytwórczość. I jak ona jest drobna, no to Skarb Państwa na tym wiele nie traci. Ale jak staje się masowa, to po prostu dochody spadają. No i co Państwo na to? Bo to łatwo tak powiedzieć. Alkohol szkodzi zdrowiu, rozbija rodziny, niszczy człowieka. Dawaj go opodatkować ile wlezie, tylko potem zysku z tego nie będzie.
0: Panie redaktorze, wiosna 2025 roku rząd wychodzi, przepraszam, nie wiosna, tylko jesień, rząd wychodzi z inicjatywą właśnie nowej mapy drogowej dla podwyżki alkoholu. Te stawki miały wzrosnąć o 30-40 groszy na piwie, o złoty 10 na winie. To naprawdę nie były wielkie kwoty, które by spowodowały, że człowiek jednak by szukał tego alkoholu taniej za granicą, czy też w,
1: zaczął jak go... Jak pije jedno piwo w sobotę, to rzeczywiście, ale jak pije jedno o 9 rano, drugie o 11 i tak dalej, no to mu wychodzi, wie panie, przez miesiąc sporo tych złotówek.
0: Nie. Akurat Polacy i ci, którzy piją, także to obserwuję, potrafią pójść do, wcale nie do dyskontu, tylko do innego sklepu, w którym akurat promocji cenowych na alkohol nie ma aż tak dużo i przepłacają i kupują go i tak w takich standardowych cenach, do lokali gastronomicznych także chodzą i wydają pieniądze na alkohol, więc tutaj mnie akurat pan redaktor tymi argumentami nie przekona. To, co zrobiliśmy jako Polska 2050, to złożyliśmy poselski projekt ustawy po wecie pana prezydenta, które to weto wskazywało, znaczy argumenty do tego weta były takie: przekierujcie te nadwyżki na system opieki zdrowotnej, na leczenie i profilaktykę i dajcie więcej czasu, żeby społeczeństwo, producenci, konsumenci mogli się do tego przygotować. To przygotowaliśmy, to złożyliśmy. Było pierwsze czytanie na Sejmie, bardzo późno to pierwsze czytanie się odbyło. Teraz ustawa jest w sejmowej komisji, prawdopodobnie będzie mrożona. Jedyne pocieszenie jest takie, że rząd nie rozkłada rąk, tylko wychodzi z własną nową inicjatywą, która także będzie przekierowywała środki na system opieki zdrowotnej, ale obejmie ta podwyżka alkoholu w głównej mierze tak zwane małpki, co jest stosunkowo dobre, bo jeżeli jeszcze te małpki obejmiemy systemem kaucyjnym, to zrobimy pierwszy krok ku temu, żeby ludzie odczuli to ograniczenie ekonomiczne, które jest niezwykle ważne w zdrowiu publicznym, żebyśmy właśnie doprowadzali do ograniczeń fizycznych i ekonomicznych, jeżeli chodzi o kwestie alkoholowe, bo gdybyśmy chcieli w ogóle zakazać małpek, bo takie głosy też są i społeczeństwo też tego oczekuje, to będziemy potrzebowali bardzo długofalowego procesu notyfikacji, czyli uzgodnień w Komisji Europejskiej i dlatego też na razie wyszliśmy z inną inicjatywą nowelizacji ustawy antyalkoholowej. To się dzieje jeszcze przed przejściem na parlamentarne wakacje. Mam nadzieję, że odbędzie się drugie czytanie w Sejmie poselskich projektów ustaw i co najważniejsze, uda nam się zakazać promocji i reklamy alkoholu, w tym także reklamy piwa, która do tej pory była, i promocji cenowych na to piwo, ale czyli tak zwane 12 plus 12. Być może jeszcze w tym roku już nie będzie w sklepach dostępnych.
1: Wszyscy wiemy, że będzie duża reklama piwa bezalkoholowego.
0: Aj, właśnie
1: będzie miała taką samą nazwę, taką samą etykietkę, tylko 00 będzie miała napisane.
0: Aj, właśnie Polska 2050 jest tym wnioskodawcą, który jako jedyny złożył taki projekt ustawy, w którym także ta kwestia, czyli zakaz promocji i reklamy na piwo 0% zostało ujęte i mam nadzieję, że nasi koalicjanci.
1: Dobrze, to będzie reklama nie piwa, ale biwa. Biwo coś tam 0%, albo no, to będziemy mieli może jednak ciekawą z punktu widzenia obserwatora walkę smoka bawarskiego z państwem polskim.

0: Ale a propos walki już całkiem na serio, tutaj już żeśmy wygrzebali taki cytat inspirujący z 23 stycznia 2022 roku. Może być eskalacja w moim zakresie, ale raczej niewielka wojna. Rosja nie chce wojny, która przyniosłaby jej bardzo duże koszty ekonomiczne, także koszty wewnętrzne. Społeczeństwo rosyjskie nie jest dzisiaj gotowe do ponoszenia tych kosztów. Wie pani, kto jest autorem, a to podpowiem autorką tego cytatu?
1: Nie.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I teraz pytanie jest podwójne. Pierwsze jest na serio, drugie trochę nie. No, pierwsze jest takie. Bardzo się część klasy politycznej polskiej pomyliła. Najpierw promowaliśmy reset z Polską, bo Amerykanie to wtedy proponowali reset i cała nasza intryga polityczna polegała na tym, żeby ich naśladować. A potem część z naszej klasy politycznej uspokajała. No, jaka wojna? Kto robi dzisiaj wojnę? Rosja nie jest na to gotowa. Czy jeżeli ludzie tak się mylą strategicznie, to powinni rządzić krajem w trudnej sytuacji międzynarodowej, w ogóle w trudnej sytuacji?
1: Tak naprawdę mamy tak wiele zmiennych, że bardzo często dochodzi do tego, że po prostu one wpływają na to, że te nasze oczekiwania, czy to, co przewidzieliśmy, jednak się nie sprawdza. Dlatego też są tworzone...
0: Czy ktoś tak boleśnie nie sprawdził, mamy styczeń, a w lutym wybuchnie wojna, prawda? Czyli w styczniu ktoś ważny przewiduje, że wojna jest mało prawdopodobna, ale okazuje się, że nie tylko jest bardzo prawdopodobna, że wybuchła.
1: No ale pani redaktorze...
0: Coś jest taki, ogon się tam snuje za człowiekiem.
1: Ale pani redaktorze, no trzeba przyznać, że wtedy szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, nie była osobą, która miała dostęp do jakichkolwiek takich bardziej, jakby to ująć, niejawnych informacji, do których mieli dostęp polscy decydenci. W momencie, kiedy jesteśmy teraz w rządzie, jesteśmy parlamentarzystami, mamy...
0: To wiemy więcej.
1: Tak, bo mamy niejawne posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, mamy dostęp do informacji niejawnych i tak naprawdę wiemy więcej. W mojej ocenie pani minister wtedy wypowiadała się jako osoba, która po prostu śledzi być może politykę międzynarodową, ale nie ma dostępu do tych danych.
0: Ale przez lata była ambasadorką w Moskwie. Właśnie to nie jest tak, że pytamy kogoś o Koreę Południową i no ktoś wie, bo akurat jego znajomi byli w Korei, prawda? I tylko właśnie, że pani minister miała sporo danych, żeby nam powiedzieć, jak będzie, powiedziała odwrotnie. Ja przyznam tylko, że pani myślała, że atakuje tutaj jak żmija. Ja pamiętam, w innym medium rozmawiałem wtedy z Pawłem Solochem, to jest grudzień, wie pani, a zaraz będzie luty. I w tym medium pytam Pawła Solocha, wtedy szefa Bezpieczeństwa Narodowego, czy jest do pomyślenia, tak zadałem pytanie, wojna Rosji z Ukrainą. I mówi pół na pół. Ja na niego patrzyłem, miałem oczy jak spotki, bo wydawało mi się, że podkręca atmosferę niepotrzebnie. Jakie pół na pół? Tak myślałem jak pani minister, no ale dlatego jestem skromnym polskim dziennikarzem, a pani minister była ambasadorem w Moskwie i teraz być może będzie, może będzie kiedyś premierem Polski.
1: Ambasadorem w Moskwie była dużo wcześniej, wtedy była szefą naszego think tanku Strategię Polska 2050, tak naprawdę skupiona na bardzo wielu innych kwestiach dotyczących właśnie budowania programu Polski 2050, więc ja akurat tutaj mocno usprawiedliwiam panią minister, co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy ktoś ma bardzo ważną funkcję publiczną, jest premierem, wicepremierem, nawet my jako parlamentarzyści i ma dostęp do danych niejawnych, to powinien z tego dostępu korzystać.
0: I ale mówić nam, co w nich jest. Ja tak zawsze powtarzam.
1: Nie mówić, co w nich jest, ale mieć z tyłu głowy właśnie to, co można zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji, które się wydarzyły.
0: A żeby pozostać w gronie znajomych, Ryszard Petru daje do zrozumienia, że będzie nowa partia, taka wolnorynkowa dla tych, którzy są zmęczeni zbyt mało wolnorynkowym kursem Koalicji Obywatelskiej i jak rozumiem Centrum i jak rozumiem Polskę 2050. Wspierać, nie wspierać, wróżyć powodzenie, wróżyć niepowodzenie.
1: Ja tutaj jestem bardzo neutralna z kolegą przez kilka lat, dokładnie to chyba dwa i pół współpracowałam w ramach klubu Polska 2050, ale też nie widzę jakiegoś bardzo dużego potencjału ku temu, żeby stworzyć nową partię polityczną, bo to jest jednak bardzo duży wysiłek, potrzeba bardzo dużo zaangażowanych ludzi, którzy będą budowali te struktury, odpowiadali za administrację powstającej. takiej nowej partii politycznej, więc widzimy, że nawet zapowiadane przez Stowarzyszenie Centrum, przez moje koleżanki i kolegów, którzy stworzyli Klub Centrum, tutaj tworzenie nowej partii politycznej jak na razie się nie kształtuje. Nie słyszę, żeby ktoś w KRS-ie taką partię założył. Być może pozostaną przy samym stowarzyszeniu, więc oczywiście kolega Petru ma do tego prawo i możliwości. Niech korzysta.
0: Wie pani, bo Centrum ma rozpoznawalność marki w granicach 0,1%. Państwo macie lepszą rozpoznawalność marki wielokrotnie, ale poparcie społeczne, sondażowe mieści się między 1% a 2%. Nie trafia już panią szlak na to, że tak jedzie pani łódką, która nie ma motoru?
1: Tak naprawdę robi swoje. Przyszłam do polityki walczyć o wartości i o kwestie, które są dla mnie jako mamy, obywatelki, kobiety ważne. To się po części udaje. Po części widzę, że niestety gierki polityczne również wpływają na to, że pewne tematy są niepodejmowane, bo ja na przykład już dawno bym chciała usłyszeć sprawozdanie nadzwyczajnej komisji do spraw właśnie tych projektów antyaborcyjnych. W związku z tym na pewne
0: to
1: rzeczy...
0: To są proaborcyjne, prawda?
1: Ale projekt Polski 2050 i PSL-u przywraca ten kompromis aborcyjny, który także powoduje, że to właśnie społeczeństwo ma się wypowiedzieć i później prezydent ma związane ręce, jeżeli chodzi o możliwość nieprzyjęcia tego projektu, czy jakby rozwiązania, które społeczeństwo wskaże, więc kwestia tutaj referendum w tej sprawie dla nas przy obecnej i nadal trwającej bardzo mocnej polaryzacji w Polsce jest niezwykle ważna, jeżeli chcemy to uregulować. Więc na pewne rzeczy nie mam przełożenia. Widzę też, że nasi koledzy z innych ugrupowań politycznych, tych mniejszych jak Lewica, jak PSL, również tutaj mimo wielkich wysiłków, bardzo dużej pracy i pana ministra Kosiniaka-Kamysza i pana ministra Klimczaka, który przed chwilą tutaj był gościem, wcale to się nie przekłada na wyższe sondaże i notowania. Tak naprawdę nie mamy wyborów i bardzo dobrze, bo to jest czas wtedy na pracę. I w momencie, kiedy będziemy mogli za rok rozmawiać z naszymi wyborcami, dla mnie to jest cudowny czas, kiedy mogę po prostu wyjść na rynki, wejść do sklepików, butików, rozmawiać z normalnymi ludźmi, co do których przychodzę, ale jako Wioleta Tomczak i na przykład robię zakupy i się wcale nie ujawniam, że jestem politykiem, to wtedy będziemy im tłumaczyć, co zrobiliśmy, co chcieliśmy zrobić, co się udało, co nie udało, o co jeszcze chcielibyśmy powalczyć. I tak jak w 2023 nikt nie wróżył nam takiej siły przebicia i możliwości wejścia do Sejmu, bo wtedy szliśmy w tym układzie koalicyjnym, tak wierzę, że w przyszłym roku Polki i Polacy nam zaufają.
0: No to taką deklaracją wiary zakończymy. Zakończymy z Wiolettą Tomczak rozmowę Polska 2050.
1: Dziękuję bardzo.